0: Polska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: To znaczy sytuacja polityczna tak, a nie inaczej wyglądała. On, można powiedzieć, z dominacji napoleońskiej udało mu się wyjść, no i musiał się po prostu dostosować do tej rzeczywistości, która właśnie była przez Kongres Wiedeński wykreowana. No nie ukrywać, tutaj trudno by w jakiś sposób zaprzeczyć faktowi, że no był bardzo często każdy kolejny Ojciec Święty w jakiś tam sposób zobligowany po prostu do współpracowania z tymi potęgami. Pamiętajmy jeszcze, że mamy w okolicach Kongresu Wiedeńskiego powołane tak zwane Święte Przymierze, właśnie trzech monarchów, czyli cara, króla pruskiego i cesarza austriackiego.
2: Nasi zaborcy.
1: To jest tak jakby cementowanie tego sojuszu trzech czarnych orłów, który, jak wiemy, został zawarty dobre 100 lat wcześniej. I to jest taki dokument, taki, powiedziałbym, z duchem zmienionej epoki wręcz, to ten akt podpisania Świętego Przymierza. Inicjatorem był car Aleksander. No i właśnie jest to odwoływanie się do tego języka chrześcijańskich władców, którzy mają strzec porządku w Europie, a w przypadku, gdyby ten porządek był zakłócony, to te państwa roszczą sobie prawo do interwencji zbrojnej. Jakoś nam to tak pachnie też realiami współczesnymi, bo wiemy, że mamy takich ludzi, którzy uważają, że to od nich zależy, kiedy po prostu zadziałają, wejdą i ten porządek w danym kraju, tam gdzie się pojawiają, wyprostują w pożądanym dla nich stylu.
2: A oczywiście dla dobra wspólnego, dla dobra całości, bo to wszystko jest pod hasłami dobra wspólnego.
1: No właśnie.
2: Państwa te, które rozdają karty, mówiąc kolokwialnie, mają dla spokoju europejskiego, dla ładu i porządku przychodzić sobie wzajemnie z pomocą, gdyby gdziekolwiek dochodziło do jakichś zaburzeń.
1: I przy okazji jeszcze, co ważne, zdarzają się tam wtedy takie sytuacje, że panujący, rządzący w kraju ogarniętym powstaniem, rewolucją, rewoltą, wzywają tych interwentów z zewnątrz właśnie przeciwko tym wichrzycielom, wrogom porządku publicznego. Bardzo często przedstawiają też ich jako wrogów na przykład religii katolickiej. No w każdym razie to jest to zło, z którym należy walczyć i te siły, że tak powiem, zewnętrznej interwencji, no powinny się z tym rozprawić.
2: No i tutaj znów rodzi się kilka pytań, jak patrzeć na tą historię, no bo tak jak pan doktor powiedział, papież jest częścią tego systemu. Państwo kościelne, ale tak naprawdę może nawet mniej państwo kościelne, bardziej stolica apostolska jako pewnego rodzaju instytucja, głowa Kościoła katolickiego, staje się częścią tego powiedeńskiego systemu. I tak, jedni starają się bronić takiego stanowiska, mówiąc, że raz, nie bardzo miał w ogóle wyjście papież jako taki, pozwolono mu znów funkcjonować jako głowie państwa kościelnego. Przywrócono go częściowo do dawnej pozycji, więc powinien się cieszyć, że w ogóle pozwolono. Dwa, papież nauczony doświadczeniami XVIII-wiecznymi, czyli rewolucja francuska. Rewolucja, która jak się raz zacznie, rozwala wszystko, niszczy wszystko, ścina księży, obraca kościoły w koszary i tak dalej, i tak dalej. No w pewien sposób, w takim odruchu samoobrony, stawał po stronie tych wszystkich sił, które gwarantowały, że rewolucji będą stawały tamą, tak? Nawet jeśli to były siły niekoniecznie katolickie. Prawosławny car, protestancki król Prus. Czy był to taki wybór mniejszego zła?
1: Ale to jeszcze więcej, tą myśl kontynuując, pamiętajmy, że nawet z katolicką Austrią relacje są dosyć specyficzne, dlatego że na przykład kontaktowanie się bezpośrednio z Rzymem dla hierarchów duchownych było możliwe tylko poprzez czynniki państwowe oficjalne. No tutaj również, jeśli chodzi na przykład o ziemie polskie pod zaborami, przykładowo te ziemie pruskie, i tam jest podobna sytuacja. Ci biskupi polscy z tamtych terenów również nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu i podobna sytuacja ma miejsce, jeśli chodzi o ziemie polskie pod zaborem rosyjskim, zarówno tak zwane ziemie zabrane, czyli powiedzmy Litwa, Białoruś, Ukraina, jak też tak zwane Królestwo Kongresowe, Królestwo Polskie.
2: Czyli we wszystkich tych trzech państwach istnieje silny nacisk na podporządkowanie kościoła władzy państwowej.
1: Tutaj
2: prawda?
1: Wręcz w tej Austrii hiperkatolickiej nadal mamy, do lat 50. przynajmniej tak było, de facto stan, który powstał w czasie panowania cesarza Józefa, tak zwane reformy józefińskie, czyli właśnie włączenie struktur kościelnych de facto w strukturę całego państwa, co po prostu no, było dla kościoła dosyć dotkliwe. Natomiast no, także w pozostałych państwach zaborczych no, mamy tą sytuację o tyle ciekawą, że następuje na tyle ingerencja ze strony czynników świeckich, że to przykładowo w Królestwie Polskim ten car król, bo pamiętamy, że to jest ta unia personalna i każdorazowy car miał potencjalnie być królem tegoż państwa zwanego Królestwem Polskim, formalnie nominuje biskupów tenże władca, natomiast Kościół tylko wskazuje kandydatów.
2: Trochę nam no to i przypomina... udziela później sakry, tak?
1: No tak, ale trochę nam to przypomina tą sytuację z głębokiego średniowiecza, gdzie była ta walka właśnie o nominację...
2: O inwestyturę.
1: Tak, o inwestyturę. Tak. No powiedzmy, że jest to przeniesione w rzeczywistość zupełnie inną, ale
2: mechanizm jest dokładnie taki. Czy biskupi są przede wszystkim lokalnymi głowami kościołów lokalnych, tak. Czy są urzędnikami państwowymi, wysokimi urzędnikami.
1: A jeszcze dodajmy
2: państwowymi.
1: No, utrudnioną sytuację zarówno w Prusach, jak i w Rosji, bo jednak tam religią taką, powiedziałbym, dominującą, czy wręcz państwową, powiedzmy, to jest albo prawosławie, albo wyznanie protestanckie.
2: W przypadku Prus to jest kościół luterański,
1: tak,
2: głównie,
1: dokładnie.
2: Prawda? To jest rodzina panująca jest wyznania luterańskiego w Prusach, czyli jak widać te stosunki między kościołem a władcami w Europie no, nie układają się w sposób prosty, jednoznaczny. Sytuacja jest cokolwiek złożona. Jak mówiliśmy sobie no, przed dłuższą przerwą w poprzednim naszym spotkaniu, sytuacja również w królestwie zwanym Królestwem Kongresowym, nieoficjalnie zupełnie, bo oficjalnie to było po prostu Królestwo Polskie, też nie jest prosta. Mieliśmy postać ministra edukacji i oświecenia publicznego, tak, bo tak brzmiał jego oficjalny tytuł, który był no, takim ewidentnie antyklerykałem.
1: A jednocześnie tym, który tą oświatę rozwija. Jego następca, czyli po Kostce Potockim przychodzi Stanisław Grabowski, no, że tak powiem, zacznie po linii współpracy z Kościołem działać, ale to z kolei będzie skutkować swego rodzaju uwiądem tego szkolnictwa.
2: Czyli to się wpisuje w tą taką czarną legendę Kościoła, który z jednej strony stoi na straży konserwatywnego porządku politycznego, jak mawiał Karol Marx, jest ostoją reakcji, tak? A z drugiej powoduje, jest tym kagańcem nałożonym na oświatę, ostoją ciemnoty i tak dalej, i tak dalej. Jak wiemy, to nie do końca
1: jest.
2: Tak jest, ale...
1: Tak to niestety było, bym powiedział, odbierane, tak to wyglądało. No musimy dodać jeszcze, że te władze w Królestwie Kongresowym do pewnego momentu były jednak pod wpływem masońskim, to są te pozostałości jeszcze księstwa warszawskiego i ta pozycja duchowieństwa, no wbrew pozorom się niespecjalnie zmieniła ciągle. No tylko tyle, że udało się, że tak powiem, zdymisjonować tegoż właśnie Kostkę Potockiego, tego masona, autora dzieła Podróż do Ciemnogrodu, gdzie tam jednak kościołowi się dostało i ta zmiana nastąpiła, natomiast zasadniczo stosunek wobec duchowieństwa, szczególnie wyższego wobec hierarchów, no nie był najciekawszy.
2: Skoro padło tutaj już określenie masoneria, wolnomularstwo, związki masońskie, zanim przejdziemy już do powstania listopadowego, jednego z ważniejszych powstań narodowych w tym naszym cyklu opowieści o zrywach zbrojnych, słów kilka chyba trzeba powiedzieć o Europie, patrząc pod kątem właśnie tych ruchów wolnomularskich. Stawia się często znak równości. W XIX wieku wszelkie ruchy rewolucyjne, czy też niepodległościowe, narodowe, bo to bardzo często było jednoznaczne, inspiracją są ruchy masońskie bądź paramasońskie, jakieś węglarskie we Włoszech i tak dalej. Czy takie stwierdzenie jest uprawnione?
1: Znaczy, na pewno jest sieć pewnych powiązań, związków, różnego rodzaju arteli. Żeby było jeszcze ciekawiej, w pierwszej fazie, to są takie lata właściwie jeszcze, początek lat 20., to car w Rosji był temu przychylny, nawet był zapewne członkiem jednego z takich związków wolnomularskich.
2: Liberalnych, jak to
1: tak,
2: często mówiono.
1: Tak, bo to jeszcze jest ten okres, kiedy car no, jest tak, można
2: światły.
1: Powiedzieć, światły. Natomiast później nastąpił jakby w jego psychice też taki przełom i idzie ku mistycyzmowi. I też jeśli chodzi o politykę w Królestwie Polskim wewnętrzną. I też okazuje się, że jednak Europa nie jest taka spolegliwa, jednak wstrząsy się pojawiają dosyć wcześnie, to jest już początek lat 20. No nie ma wyjścia, prawda?
2: On ma wstrząsy u siebie, tak? Bo właśnie ci oficerowie zarażeni myślą liberalną, tak?
1: No mamy to powstanie, spisek najpierw dwa odgałęzienia, północne i południowe, a potem to wszystko ogólnie nazywane jest dekabrystami, prawda, od terminu wybuchu powstania, które zresztą wybuchło już po śmierci Aleksandra i wiemy, że tutaj intryga o obsadę tronu carskiego miała swoje znaczenie. Nie wiedziano, że kolejny, można powiedzieć, monarcha potencjalny, czyli Konstanty, zrzekł się tego tronu. On tutaj w Polsce sobie mościł gniazdko, jeśli można użyć takiego określenia, a tym, który no, władzę obejmie i obejmie ją de facto po trupach, będzie Mikołaj I.
2: Jeśli byśmy spojrzeli teraz na Europę Zachodnią, to jakie są główne ogniska niepokoju związane czy to z dążeniami do niepodległości, czy właśnie z chęcią wywrócenia zastanego porządku. Bardzo często to jest znak równości między tymi dwoma ruchami.
1: No więc tak naprawdę mamy tam szereg takich, nazwijmy to ognisk, gdzie można powiedzieć ciągle buzuje. Jest Hiszpania. Pamiętajmy, że tam dynastia Bourbonów wróciła po okresie napoleońskim. Wydawało się, że idzie ku liberalizmowi, ale jednak tenże Ferdynand właściwie cofa koło historii, można użyć takiego określenia, więc tam właśnie w Hiszpanii wybuchnie kolejna de facto rewolucja, a będzie tłumiona siłami francuskimi, tak zwana Armia Świętego Ludwika. No, nie wchodzimy może w szczegóły, ale...
2: Ta rewolucja też jest, ma swoje oblicze antyreligijne.
1: No, niestety, bo tutaj no, jakieś takie nawet powiedziałbym echa inkwizycji się pojawiają. Pamiętajmy, że jesteśmy właściwie w pierwszej połowie XIX wieku, więc no, to nie wygląda jakoś bardzo różowo, taki na wrót. Mamy oczywiście wstrząsy we Włoszech, na Półwyspie Apenińskim, który jest podzielony. Są wpływy austriackie, jest państwo kościelne, są różne tak zwane sekundogenitury habsburskie, czyli powiedzmy te boczne linie habsburskie tam są osadzone. Mamy na południu Królestwo Boga Sycylii, również gałąź dynastii Bourbonów. I tutaj też mamy serię takich ruchów, nazywają się tak z włoska Risorgimento, to jest ta pierwsza faza właściwie, czyli zmartwychwstanie. W każdym razie odnowa, powrót do zjednoczenia całego narodu włoskiego, który jak wiemy jest w tym momencie podzielony. Mamy oczywiście Niemcy, które też są rozproszkowane, jeśli można takiego określenia użyć. Tam mamy wiele królestw, księstw, hrabstw i tak dalej, i tak dalej. Już troszkę mniej niż wcześniej, ale niż przed Napoleonem, ale ciągle jeszcze daleka droga do zjednoczenia i tutaj występuje się raz w duchu zjednoczeniowym, a dwa przeciwko tym konserwatywnym władcom o przywrócenie konstytucji, wprowadzenie praw obywatelskich.
2: No czyli mimo zacementowania Europy, jakby się zdawało na Kongresie Wiedeńskim, ta Europa niczym taka zupa pod pokrywką w garnku cały czas wrze. I w takiej sytuacji, w takich warunkach wybucha powstanie listopadowe, o którym sobie powiemy po przerwie.
0: Historia Kościoła.
2: No i mamy noc listopadową, rok 1830, dochodzi do powstania listopadowego, jednego z najważniejszych w naszej historii. W jakich właściwie warunkach politycznych, społecznych o tym powstaniu mówimy? Niektórzy historycy twierdzą, że wręcz to powstanie było wywołane przez grupę sfrustrowanych podchorążyk i młodszych oficerów, którzy nie mogli liczyć na awans w armii królestwa.
1: Sytuacja nie jest taka bardzo prosta, bym powiedział, że wręcz jest złożona. Pamiętajmy, że istnieje oficjalny organizm państwowy, właśnie już mówiliśmy, nazywany Królestwem Polskim. Ma ten twór autonomiczny swoją konstytucję, ma swoją armię, ma organa władzy. Inna sprawa, że oprócz tych oficjalnych są takie nieprzewidziane funkcje, jak na przykład tenże Wielki Książę Konstanty pełni taką funkcję, byśmy powiedzieli, jakby wicekróla, czy też wiemy, że jest oficjalnym wodzem Wojska Polskiego. Później dodano mu funkcję dowódcy Korpusu Litewskiego, więc tutaj oczekiwano, że nastąpi spełnienie obietnic jeszcze cara Aleksandra, który tam przebąkiwał o ewentualnym rozszerzeniu granic tego państwa. Liczono, że te ziemie zabrane, czyli właśnie dawne Wielkie Księstwo Litewskie, Ukraina Prawobrzeżna, zostaną tutaj włączone do tego odbudowywanego tworu państwowego, ale związanego oczywiście z Rosją.
2: Tutaj zatrzymajmy się na chwilę przy tym Korpusie Litewskim. Dla naszych słuchaczy było jasne, znaczna część Korpusu Litewskiego stacjonuje wtedy, w okresie Królestwa Kongresowego, na ziemiach właśnie Królestwa. Na przykład, zdaje się, ułani litewscy stacjonują chyba w Warszawie.
1: No, są właśnie, no właśnie, tu na razie nie mówimy jeszcze, bo to są ci Litwini, ale jeszcze w tym rozumieniu XIX-wiecznym, czyli są to albo stricte Polacy, albo są to pochodzenia litewskiego mieszkańcy tych ziem, ale już dawno spolonizowani, prawda? Ale mamy też i Wołyńców, którzy odegrają pewną rolę w nocy listopadowej. W każdym razie podkreślmy fakt, że Korpus Litewski w dużej mierze rekrutuje się właśnie z mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej, tak zwanych ziem kresowych, byśmy powiedzieli.
2: I to są często ludzie, którzy w domu mówili po polsku.
1: Tak.
2: Czytywali polskich poetów.
1: I no, to się rzadko o tym mówi, ale to trochę wyprzedzając, w powstanie listopadowe było po części wojną domową, bo tutaj walczyli tym samym językiem mówiący de facto Polacy po obydwu stronach. Takie sytuacje się zdarzały.
2: No i mamy tą sytuację nieprostą, polityczną, zagmatwaną. Wracam do tego wątku, bo on się pojawiał u historyków powstania listopadowego. Grupa sfrustrowanych podchorążych i spiskowców niezwiązanych bezpośrednio z wojskiem podejmuje powstanie, bo nie mogli liczyć na awansy w armii. Na ile to jest uprawnione stwierdzenie?
1: To znaczy, frustracja występuje. Tu jeszcze dodajmy taki ważny element. Pojawiają się spiski. Na ziemiach zabranych Wilno, no to jest Filereci Filomaci, znamy historię opisaną przez Mickiewicza w Dziadach, był z tym środowiskiem ściśle związany. Drugi taki łączący czynnik to jest Nowosilcow, to jest człowiek, który tam ten spisek wyśledził i atakował, ale był jednocześnie też komisarzem cesarskim tutaj właśnie w Warszawie. W każdym razie mamy spiski, poczynając od tutaj właśnie do sięgając do Towarzystwa Patriotycznego, do Wolnomorarstwa Narodowego, do postaci Waleriana Łukasińskiego, no i później te powiązania właśnie z dekabrystami i taki ciekawy twór, mianowicie sąd sejmowy. Zgodnie z konstytucją, no, oni byli sądzeni przez Senat, czyli no, organ, który nominalnie miał do tego prawo. I ten sąd, oczywiście Mikołaj liczył, że zapadną bardzo srogie, szeroko komentowane wyroki. Okazało się, że w ogóle nie uznano tego, iż dąży się do wskrzeszenia imienia polskiego za zbrodnię, no bo to byłoby troszkę takie przepieczętowanie wyroku, powiedziałbym, zapomnienia, czy no, w jakiś sposób oddalenia myślenia w ogóle o w przyszłości państwie niepodległym, jeżeli to by się nawet dało zrealizować. W każdym razie musimy pamiętać, że to jest ta atmosfera. Jeśli chodzi o sam spisek w szkole podchorążych, to jest tak, że ci ludzie no, nie byli tylko i wyłącznie zapatrzeni w swoją karierę. Oni na pewno wierzyli, że jednak idea państwa, gdzie nie będą deptane godności obywatelskie, gdzie ta idea narodowości będzie realizowana, gdzie zostaną przyłączone właśnie te ziemie zabrane z Zabuga, byśmy powiedzieli, i Niemna. Oni w to wierzyli, że to nastąpi. Oczywiście problem polegał na tym, że oni czekali, aż ci tak zwani starsi w narodzie, autorytety moralne i nie tylko, jakby przejmą od nich pałeczkę. Oni mieli tylko za zadanie tą iskrę rzucić, No i ten płomień miał porwać cały naród.
2: I już tej pierwszej nocy dochodzi do pierwszego bardzo bolesnego zgrzytu na linii młodzi-starzy. Wręcz śmiertelnego dla niektórych.
1: No więc mamy tu kilka sytuacji takich niezbyt przyjemnych.

0: Time jest to noc, adrenalina, nerwy, stres, niezbyt to wszystko się rozwija zgodnie z planem, w związku z czym ci generałowie padają z ręki właśnie pod chorążych. Pamiętajmy, że potem car upamiętnił ich takim specjalnym pomnikiem.
1: Pięciu, prawda? Pięciu generałów ginie wtedy.
0: No, kilku generałów zginęło, w każdym razie jeden to nawet przez pomyłkę, bo nie dosłyszano,
1: nazwisko tak.
0: Pomylono i padł strzał, zginął w ten sposób. Chciałem tylko powiedzieć, że to wszystko nie jest takie proste. Proszę Państwa, pamiętajmy, że ci generałowie składali przysięgę jako wojskowi, carowi i królowi. Więc tak czysto trzymając się literalnie, no to było dla nich to, co robią ci młodzi, powiedziałbym, niedoświadczeni zapaleńcy, to jest zerwanie przysięgi wojskowej. Pamiętajmy o tym. Ale królowi polskiemu oni składali, prawda? To jest jakby jeden czynnik. Drugi czynnik, pamiętajmy, że część tej elity, tej hierarchii, zarówno wojskowej, ale i nie tylko, to są ludzie, którzy uważali, że no jest jakaś tam forma pewnej, no powiedziałbym, możliwości rozwoju takiej może quasi niezależności, ale to jakoś funkcjonuje. Oczywiście mamy też to słynne przysłowie o tym, że bad na stole, a konstytucja pod stołem, no ale jednak taka swego rodzaju symbioza funkcjonuje. Pamiętajmy, że też taki wątek się pojawia w historiografii, iż właściwie ci możni w narodzie, dygnitarze, w pewnym sensie współpracują z Wielkim Księciem, bo im zależy na tym, żeby ten twór przetrwał. Wielki Książę tutaj się, można powiedzieć, ożenił.
1: Z Polką.
0: Tak, zapuścił korzenie. Wojsko traktował trochę jak swoją zabawkę, ale co by nie powiedzieć, znakomicie je wyszkolił.
1: Ukochaną zabawkę.
0: Tak. I dzięki temu ten twór mógłby przetrwać, bo w momencie, kiedy car Mikołaj swojemu bratu sugeruje, że jakieś zmiany nastąpią, no to tenże stoi, że tak powiem, okoniem, prawda? I jakby nawet jeżeli idą jakieś informacje o spiskach, to Konstanty mówi, to nic takiego, to nie jest aż tak poważna sprawa. Czyli można powiedzieć, że mamy dosyć dziwny układ pewnego porozumienia między tymi warstwami zamożnymi, którym ta sytuacja odpowiada, i właśnie przedstawicielem rodziny carskiej, który no w jakiś sposób swoją osobą gwarantuje istnienie właśnie kongresowego królestwa, prawda?
1: Nic z tego nie wychodzi. Ten cały pomysł Konstantego, chyba dla niego to było bolesne przeżycie, prawda? Próba porwania go, aresztowania, ci jego ukochani, te dzieci, tak? Bo on z wzorem w ogóle rosyjskich oficerów do swoich żołnierzy często mawiał dzieci. Te dzieci próbują go aresztować, zamach niemalże na niego. On musi się salwować ucieczką w ogóle z Warszawy. Dochodzi do strzelanin i koniec końców w pewnym momencie to królestwo ogłasza, że car już nie jest władcą królestwa.
0: Znaczy jeszcze mamy dosyć długą, powiedziałbym, fazę, jak to się uczenie mówi, walk o cele określenia, do określenia, o co to powstanie tak naprawdę walczy, jaki jest plan i zamysł, bo rankiem tutaj, prawda, po zakończeniu nocy 29 na 30 listopada, władza leży na ulicy. Właściwie nie ma komu tej władzy przejąć. Przejmuje ją chwilowo Rada Administracyjna, czyli tak naprawdę twór sprzed powstania. Troszkę tam zmiana w składzie następuje, ale ta odezwa, którą ta Rada Administracyjna wywiesiła, no to była szokująca dla mieszkańców Warszawy. Oni ją zrywali, deptali. Tam się mówi o tym, że smutne wypadki dnia wczorajszego nastąpiły i nocy. Trzeba powrócić do porządku. Dalej pojawia się postać dyktatora Chłopickiego, Józefa Chłopickiego, bohater z czasów napoleońskich.
1: Świetny oficer.
0: Świetny oficer. Co ciekawe, on się też postawił Wielkiemu Księciu, ale bardziej z powodów osobistych i to jego legendę utrwaliło. No i on się ogłasza dyktatorem. Zresztą miał dwie fazy. Jest taka dyktatura, nazwijmy to, samowolna i później taka już z udziałem Sejmu Powstańczego. Pamiętajmy, że tutaj zaczyna w tym momencie działać właśnie ten Sejm Powstańczy w składzie jeszcze sprzed powstania.
1: Dawny Sejm Królestwa.
0: Królestwa, tak. W każdym razie, no, bardzo dziwne są motywacje Chłopickiego, który mówi, że on tą władzę sprawuje w imieniu cara. Króla, cara.
1: Czyli dyktator powstania jest niejako namiestnikiem carskim.
0: Tak, i wysyła delegację do Petersburga, no, z taką propozycją, że on opanuje sytuację, natomiast prosi o przestrzeganie konstytucji, zachowanie autonomii, może amnestię i tak dalej, i tak dalej. No, trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że odpowiedź carska była taka. Albo padniecie na kolana i poprosicie o przebaczenie, czekacie na

0: łaskę moją, albo nie ma o czym mówić.
1: Albo cytując słowa znanego polityka, wszyscy zginiecie.
0: Tak, można by powiedzieć. Troszkę w tym duchu to wyglądało. W każdym razie tam w ogóle się budzi ten duch szowinistyczny rosyjski wtedy. Polska się zbuntowała, trzeba jej pokazać miejsce w szeregu. Nie ma takiej możliwości z nimi rozmawiać. To nie są partnerzy. W każdym razie jest ten moment bardzo ważny, kiedy Chłopicki rezygnuje z władzy, kiedy zostaje powołany też rząd narodowy z księciem Adamem Czartoryskim na czele. Przy okazji zauważmy, jaką on przebył daleką drogę. Najpierw był doradcą cara Aleksandra, był ministrem spraw zagranicznych Rosji, był współtwórcą tego systemu wiedeńskiego, później był kuratorem okręgu wileńskiego i teraz nagle stoi na czele rządu powstańczego.
1: Rewolucyjnego. Często mówi się rewolucja, prawda?
0: No właśnie, to jest ten wątek w kontekście dzisiejszego tematu bardzo istotny, o którym za chwilę powiemy sobie. Natomiast pamiętajmy, że 25 stycznia mamy wielką manifestację upamiętniającą dekabrystów na ulicach Warszawy. Wtedy pada, podobno wymyślił je Joachim Lelewel, hasło za waszą i naszą wolność. To też jest ważny...
1: To jest początek tego hasła, które dzisiaj zna chyba każde dziecko w szkole.
0: No właśnie. I przy okazji następuje właśnie akt detronizacji dynastii Romanowów. Sejm jako przedstawiciel narodu, jako jego dysponent, jego woli, no taką decyzję o detronizacji podejmuje.
1: I od tego momentu już można mówić o rewolucji.
0: O rewolucji,
1: prawda?
0: Albo też powiedziałbym też o stanie wojny, bo już jakby nie ma odwrotu. Już nie ma możliwości porozumienia. No i pamiętajmy, na początku lutego wojska rosyjskie interwencyjne przekraczają granice królestwa. Pamiętajmy, że Wielki Książę został wcześniej wypuszczony, czyli pozwolono mu ze swoim, że tak powiem, przybocznym dużym dosyć oddziałem opuścić granice królestwa.
1: To są właśnie, jak mówimy o tych przybocznych oddziałach, to są właśnie owe pułki ułanów z Wołynia, z Litwy, w dużej mierze składające się po prostu z Polaków.
0: Ale co ciekawe,
1: terenów.
0: Pozwolono mu niestety, ale wywieźć również z więzienia Waleriana Łukasińskiego, czyli tego męczennika sprawy narodowej, który tam bardzo długo jeszcze w Petersburgu będzie więziony i nawet zdąży napisać pamiętniki, które wskazują, że nie do końca stracił trzeźwość umysłu. No taka dygresja.
1: Mamy sytuację palenia mostów. Strona polska, tak, pali mosty, bo tak to z formalnego punktu widzenia wynika. Detronizuje cara. Podnoszone jest to hasło pewnej więzi z rewolucjonistami, już de facto rewolucjonistami rosyjskimi. W domyśle w ogóle z rewolucjonistami za naszą wolność i waszą.
0: Tak.
1: Jak na to reaguje Stolica Apostolska, bo tu po raz pierwszy chyba zaczynają się pojawiać no, te ważne kontrowersje.
0: No właśnie, mamy dosyć ciekawą sytuację. W grudniu 30 roku do Rzymu dociera informacja o wybuchu. Tam umiera papież Pius VIII, wstępuje na Stolicę Piotrową Grzegorz XVI. Trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, był to człowiek teolog, to był człowiek uczony, natomiast na pewno nie polityk. On wyszedł zresztą prawie od razu z zakonu, można powiedzieć, był zakonnikiem i nagle zostaje głową kościoła. Czyli jednak no, musi no, wejść...
1: Politykiem. Tak.
0: I problem polega na tym, że jest tutaj pod wpływem sekretarza stanu Lambrusiniego, który no, będzie mu pewne, nazwijmy to, trendy sugerował. Pamiętajmy również, że opierają się tutaj, że tak powiem, duchowni watykańscy o informacje, które płyną i z Rosji. Wiemy, jakie one mogą być.
1: Buntowszczyki, łeb tak, podnieśli w Polsce.
0: I też od nuncjusza z kolei papieskiego w Wiedniu, który to też, powiedzmy sobie szczerze, przekazuje wersję, którą, że tak powiem, lansuje ten polityczny Wiedeń i kanclerz Metternich, jeden z twórców Świętego Przymierza. Dla niego też to jest ten bunt tam w Polsce pewnym zagrożeniem, no bo po granica jest niedaleko, prawda?
1: I tu są Polacy.
0: W każdym razie problem właśnie polega na tym, że mamy to zderzenie. No, z perspektywy Watykanu najważniejsze jest zagwarantowanie praw religii katolickiej. Z perspektywy Petersburga no, mamy kilka wątków. Po pierwsze, ta religia katolicka ma być wprzężona w rydwan władzy tego absolutyzmu rosyjskiego. Z kolei Polacy, no, można powiedzieć, ten dar cara Aleksandra, jakim było Królestwo Polskie, no właśnie, no, można powiedzieć, to dobrodziejstwo odrzucili, zbuntowali się, złamali pewne zobowiązania. Tak naprawdę było to oczywiście na rękę Mikołajowi, bo on już od jakiegoś czasu o tym myślał, żeby się tych Polaków w tej formule, można powiedzieć, pozbyć, bo to jest tak naprawdę cierń w jego oku. To jest państwo absolutne, a tutaj jakiś eksperyment konstytucyjny, no, jakieś nieporozumienie z perspektywy Petersburga.
1: A właśnie, jak to wszystko wyglądało od strony Polaków, którzy teraz próbują wybić się na niepodległość, czy rozszerzyć swoją niepodległość i idą w dużej mierze do tego powstania z Bogiem na ustach, z Bogiem na sztandarach, prawda? Bo to nie jest powstanie antyreligijne, tu nie ma jakichś...
0: Właśnie, bo to jest tak. Wiemy, że te kwestie religii nie są tutaj w jakiś sposób akcentowane, jeśli chodzi o powstańców. I zauważmy, że no, jest pewien problem, bo większość biskupów, czyli tej hierarchii duchownej, popiera zryw, prawda? Jest oczywiście kilku takich, którzy są wstrzemięźliwi. Jest taki nieszczęsny biskup Gutakowski, który zachowuje dużą wstrzemięźliwość w popieraniu. Później był nazwany najlojalniejszym sługą Mikołaja. Został wyrzucony z Senatu, bo biskupi na tych posiedzeniach Senatu, czynnie się pojawiali i uczestniczyli w tym. Pamiętajmy, że pozostali biskupi jednak podpisali się pod tym aktem detronizacji, włączyli się tutaj w różnego rodzaju akcje typu listy pasterskie zachęcające do działania. Ja mam jeszcze takiego biskupa Karola Skórkowskiego, to jest biskup z diecezji krakowskiej, przypomniał, który można powiedzieć wręcz jasnym i wyraźnym stwierdzeniem się podpisuje pod poparciem, jest takim prawdziwym patriotą, zaangażował się bardzo szeroko. Inni biskupi nawet do tego stopnia, że swoje dochody przeznaczają na rzecz powstania. Idą sygnały też, żeby na przykład topić dzwony kościelne na armaty, no bo jednak pamiętajmy, Rosjanie sprytnie nie rozbudowywali tego przemysłu zbrojeniowego, co im się w tym momencie opłaciło, bo Polacy, no mówiąc wprost, nie mieli też jakiegoś super zaopatrzenia, prawda, zbrojeniowego, militarnego, jeśli chodzi o sprzęt.
1: Czyli można powiedzieć, że kościół lokalny, kościół polski, hierarchia kościoła lokalnego jak najbardziej włącza się w ruch ogólnonarodowy, poza tymi wyjątkami, o których pan doktor powiedział.
0: To mówimy o królestwie, bo z kolei jeśli chodzi o ziemie zabrane, to tam już jest gorzej, tak? Tam już, nie mówię o biskupach unickich tak zwanych, bo oni już są w tym momencie też brani pod uwagę jako ci, którzy doprowadzą do zjednoczenia tego kościoła grekokatolickiego z prawosławiem, ale mamy też biskupów katolickich, na przykład na Litwie, tam na Żmudzi, którzy no niestety rzucają gromy na powstańców, tak? To jest z ich perspektywy no jednak wystąpienie przeciwko prawowitej władzy.
1: Ale tu, na ziemiach polskich, to ważne jest, że mamy przeważającą postawę, to o czym pan mówił, jednak popierającą powstanie, czyli biskupi stają się w tym momencie nie tylko pasterzami katolickimi, pasterzami, głowami wspólnoty religijnej, ale także ważnymi autorytetami wspólnoty narodowej i łączą się w tym ruchu narodowym. Do jakich to doprowadziło skutków, jak to się dalej wszystko toczyło, porozmawiamy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy do naszej rozmowy. Powstanie listopadowe rozwija się, sytuacja nie jest prosta. Przypomnijmy, większość biskupów na terenie Królestwa Kongresowego powstanie popiera, włącza się na różne sposoby, natomiast do Rzymu docierają raporty słane przez różnych przedstawicieli, różnych agentów i malują pewien obraz bardzo nieciekawy. Tak? Buntowszczycy podnoszą rękę przeciw prawowitej władzy. Jakimi to z owocami skutkuje?
0: No jeszcze dodajmy, że przecież były sytuacje, kiedy papież musiał się ewakuować z Rzymu, prawda?
1: W przeszłości.
0: W przeszłości, właśnie akurat przed opuścić ten Rzym przed wojskami francuskimi. Napoleona akurat, ale to jest to przedłużenie rewolucji, ten spadkobierca. Pamiętajmy, że w roku 30 wybucha kolejna rewolucja we Francji, to jest ta rewolucja lipcowa. Tam następuje odsunięcie gałęzi Bourbonów, takich bardzo konserwatywnych. Wstępuje na tron dynastia orleańska. Mamy też wystąpienie w Belgii, gdzie no, Belgowie się oddzielają, wyłączają ze wspólnego państwa z Holendrami. I to jest ten kolejny cykl rewolucji. Tam jeszcze mamy wstrząsy wcześniej takie rewolucyjne w Niemczech. A w każdym bądź razie, no, wszystko to nie wygląda z perspektywy papieża, który jest jednak zdany w dużej mierze na te informacje przesączone i odfiltrowane i nazwijmy to odpowiednio mu przyrządzone. No nie wygląda to tak, jakbyśmy się spodziewali, że głowa kościoła powinna otrzymać taką już powiedzmy wersję rzeczywistą. Ona jest jednak spreparowana.
1: I dochodzi do sytuacji takiej, w której papież wygłasza słowa potępienia.
0: To znaczy właśnie, bo pamiętajmy, że tutaj mówimy jakby o dwóch jakby aktach. Pierwszy akt to jest jeszcze luty 31 roku. Takie brewe papieskie. Ono było wysłane akurat do arcybiskupa warszawskiego, jeszcze do jednego, no akurat zmarł wtedy ten arcybiskup. Nie wiadomo, czy to chodziło o grę na czasie, czy tam jeszcze do dwóch innych bodajże. I tutaj pojawiła się taka konkluzja, że bunty, jakiekolwiek bunty, nie zgadzają się z duchem kościoła. To znaczy biskupi nie powinni mieszać się do spraw świeckich i walk zbrojnych. To jakby ci hierarchowie, ale ewidentnie ja bym to w tym duchu postrzegał.
1: Czyli to nie jest jeszcze potępienie walki jako takiej, tylko można by rzec to, co wielu współczesnych polityków sugeruje, oddzielenie kościoła od państwa. Tak?
0: Trochę
1: żeby się
0: tak.
1: Nie łączyli do zamieszek.
0: Co ciekawe, nie zostało to też jakoś upublicznione. Nawet się pojawia taka teoria, że władze rosyjskie uznały, że to jest za miękkie jeszcze, takie chciał podejście.
1: No bo ono jest dość miękkie.
0: Nie o to jeszcze chodziło nam, a my chcemy już tak tym nieszczęsnym, mówię trochę nieszczęsnym papieżem, bo on tutaj był w jakiś sposób podpuszczony i wykorzystywany i tak chciano sterować, żeby jednak ta ludność katolicka no, dostała jakiś jasny i wyraźny sygnał, że ten zryw Polski to jest jednak zbrodnia, to jest
1: grzech.
0: Grzech, prawda?
1: I taki sygnał w pewnym momencie wychodzi.
0: No, i jednak ostatecznie rzeczywiście do tego doszło. Co ciekawe, ten ambasador rosyjski, książę Grigorij Gagarin.
1: Charakterystyczne podobno, nazwisko.
0: Ale to takie mamy skojarzenia bardziej współczesne. Natomiast podobno dosłownie on wręcz prawie że pisał papieżowi. Tam oczywiście ten tekst został przez papieża przeredagowany, ale jakieś główne tezy były przez tego ambasadora rosyjskiego mu, można powiedzieć, podsunięte. I nawet papież dał mu później do ocenzurowania wręcz, tak, do przejrzenia to, co on tutaj ma ewentualnie opublikować, prawda? Więc sytuacja dosyć groteskowa, no ale to jest taka przykra rzeczywistość, czyli ta manipulacja po prostu czynników politycznych, głowa kościoła, no tutaj postawiona w takiej dosyć niezręcznej sytuacji. I cóż, ostateczny tekst pojawił się, to już jest co prawda po powstaniu, bo to już jest 9 czerwca 1832 roku, encyklika Cum Primum, gdzie pojawiają się takie tezy, że do obowiązków poddanych należy poszanowanie władzy, i to władzy takiej autorytarnej. Tam papież wręcz cytuje Pismo Święte w tym względzie. Mówi o tych, nazwijmy to, inicjatorach powstania jako no, kłamcach, jako o ludziach złej woli.
1: W trakcie powstania, póki jeszcze powstanie trwa, nie ma takiego jednoznacznie potępiającego dokumentu. Ten dokument pojawia się już po zakończeniu walk, to jest rok tak naprawdę następny, 32. I tu zdecydowanie są słowa wskazujące.
0: Ubolewania, iż porządek został zakłócony wskutek zbuntowania się przeciwko prawowitej władzy. Jednocześnie pojawia się takie stwierdzenie, iż car swoją łaską i troską zadba o dobro religii katolickiej. W takim duchu ten tekst rzeczywiście powstał.
1: Może rozbijmy kilka tutaj, czy przyjrzyjmy się kilku stereotypom, które funkcjonują w tej chwili, w dzisiejszych czasach na temat właśnie tego dokumentu, stanowiska papieskiego i tego powstania, ponieważ tak potocznie funkcjonuje stereotyp: papież potępił powstańców, papież potępił Polaków. Czy to rzeczywiście było potępienie. Wiemy, że w przeszłości, w średniowieczu, w innych sytuacjach zdarzały się ekskomuniki papieskie kierowane nawet nie przeciwko władcy konkretnemu, ale nawet jakiejś całej grupie społecznej, narodowościowej i tak dalej. Czy mamy z podobną sytuacją tutaj do czynienia?
0: Znaczy przede wszystkim to jest rola tej propagandy i na pewno rządu carskiego, który tak to przedstawiał. To znaczy tak to, że tak powiem, było lansowane, iż właśnie papież wręcz potępił naród polski za walkę o niepodległość. I co gorsza, tak to też odczytali niestety sami Polacy. Natomiast pamiętajmy, że papież nie potępił praw narodu polskiego, bo to wcale z tego dokładnie nie wynika. Zresztą mamy informację, bo potem przedstawiciele emigracji wielkiej, czyli hotelu Lambert, chociażby hrabia Władysław Zamoyski, pojawia się na audiencji u papieża i papież wręcz mu o tym mówi, że on został wprowadzony w błąd, że on nie wiedział o wszystkich niuansach, które się z tą kwestią wiążą, że dla niego no, to było jakby wstrząsem, kiedy się dowiedział, jaka jest sytuacja no,
1: rzeczywista,
0: tak. Że on tutaj jakby dostał taki sygnał, że to jest bunt przeciwko tronowi, porządkowi i kościołowi też, co oczywiście było kompletną, powiedział...
1: No ten ostatni punkt w ogóle nie miał miejsca,
0: nie
1: prawda?
0: Miał miejsca, to było zafałszowanie rzeczywistości, prawda?
1: Teraz spójrzmy na to od strony takiej czysto formalnej, kanonicznej. Nie doszło do czegoś takiego jak ekskomunika, wyłączenie, nie wiem, generałów, przywódców politycznych powstania, wyłączenie ze wspólnoty kościoła, prawda? Nie było formalnie takiego aktu.
0: Pamiętajmy też, że przecież to jest czas, kiedy pojawiają się no, w ogóle w publicystyce i polskiej, nie tylko, pewne akcenty antyklerykalne. Papież tutaj jest przedstawicielem jednak tej, nazwijmy to, klasy odchodzącej.
1: Konserwy.
0: Mamy jednak demokratów, mamy też i radykałów, no mamy też, powiedziałbym, no jednak antyreligijnych działaczy, to występuje i to ja w jakiś sposób papieża sytuuję tutaj w tym obozie, on został tam trochę w cudzysłowie wbrew woli wepchnięty, bo pamiętajmy, że na przykład w latach 40. on jakby chciał się odnieść do tego, że jednak to państwo rosyjskie nie jest rajem na ziemi i to nie jest monarcha, który ma jakby na sercu dobro swoich poddanych wyznania katolickiego, wręcz przecież przeciwnie.
1: To dalej mówimy tu o papieżu Grzegorzu, to jest dalej ten sam papież.
0: To jest papież Grzegorz XVI. No proszę państwa, co by nie powiedzieć, no na niego to odium spadło. On próbował to w jakiś sposób potem dezawuować, ale jakby nie było już takiej możliwości. No można powiedzieć, klamka zapadła, dokument poszedł w świat, uderzył obuchem Polaków. No i w takiej powszechnej świadomości, no jednak papiestwo sytuuje się jako orędownik zaborców.
1: No i właśnie.
0: W tym okresie przynajmniej.
1: I teraz popatrzmy na sytuację oczyma ówczesnych Polaków. Tych, którzy zostali w Polsce, ale także tych, którzy w Polsce. Polski już nie ma, tak? Na ziemiach polskich, ale także tych, którzy udali się na emigrację, bo to jest chyba nawet istotniejsze. Jak oni patrzyli na rolę kościoła także tego najwyższego, czyli papieża, w całym tym powstaniu, jak odebrali całą tą sytuację? Czy to nie spowodowało, nie wiem, jakiejś fali masowego odpłynięcia od kościoła, antyklerykalnych postaw, że skoro kościół tak patrzy na naszą walkę narodowo-wyzwoleńczą, to nie będziemy teraz szukali porozumienia z Kościołem, odwracamy się od Kościoła.
0: Znaczy nie było tak źle. Oczywiście na pewno było pewne zgorzknienie i jakaś taka, powiedzmy, słabsza wiara w po prostu, że tak powiem, wystąpienia, zachowanie tych czynników oficjalnych, kościelnych, ale na przykład przedstawiciele hotelu Lambert, czyli tego obozu księcia Adama, pamiętam, że książę Adam tutaj na emigracji kreuje swoje środowisko, jest, powiedziałbym, nadal takim nieoficjalnym ambasadorem, czy też ministrem spraw zagranicznych nieistniejącego państwa polskiego, to on stwierdził, że skoro to przekłamanie nastąpiło, to naszą rolą jest teraz, że tak powiem, odkłamywać tą rzeczywistość i bardzo mu się to w dużej mierze udało zresztą, prawda? Więc pamiętajmy, że to nie było też tak do końca, że już no, uznano papiestwa za takiego nienawracalnego wroga polskości, obym tak to nazwał.
1: I stronnika naszych zaborców.
0: Tak. Zresztą myślę, co coś w tym jest, bo zmiana na tronie Piotrowym no, będzie takim czynnikiem z kolei jakby odżywiającym pewne nadzieje, prawda? Bo kolejny Pius, papież IX, on będzie bohaterem naszych tutaj rozważań szerokich, bo pamiętamy, że on tutaj był właśnie ojcem.
1: W ogóle niesamowita postać w historii Europy wręcz.
0: Tak, ale to jest człowiek, który no, był tym papieżem w czasie zarówno Wiosny Ludów, jak też potem i Powstania Styczniowego, prawda? I tutaj jednak no, znacząca, diametralna różnica. Tam był człowiek, można powiedzieć, wyciągnięty z klasztoru, rzucony w wir wielkiej polityki i...
1: Dawał się manipulować,
0: dawał się niestety
1: oficjalnie.
0: Na pewno manipulować. Tam właśnie wątek jakiegoś porozumienia z Rosją na podpisania konkordatu się też pojawia. Pamiętamy, że co ciekawe, ten konkordat został w końcu podpisany w 1847 roku. Żeby było śmiesznie, on był oficjalnie nieogłoszony przez stronę rosyjską. W roku 56 przy wstąpieniu na tron Aleksandra II, takiego cara liberała, przynajmniej
1: początkowo liberała.
0: Znów Aleksander liberał, powiedzielibyśmy. I znów mamy taką sytuację, że wtedy oficjalnie mówi się, no myśmy podpisali konkordat i go ogłaszamy. Ale tak z ręką na sercu, to była znów taka litera prawa i...
1: Pytanie, abat pod stołem.
0: A troszkę tak, bo interpretacja tych postanowień konkordatowych była zupełnie dowolna w Rosji.
1: Na chwilę wróćmy jeszcze do tej emigracji polskiej, bo ona jest dość istotna, wydaje mi się, dla dalszego kształtowania się z myśli polskiej co do tego, co czynić dalej. Te myśli kształtują się nie w kraju, czy w dużej mierze nie w kraju, a poza jego granicami. Wspomniał pan doktor o ośrodku takim bardzo silnym, jakim był Hotel Lambert, ludzie skupieni wokół księcia Adama, ale to jest to prawe skrzydło, takie już ewidentnie prawe. Bardziej na prawo od nich jest już tylko ściana, prawda? A mamy jeszcze środek i mamy lewe skrzydło naszej emigracji. No i jak tutaj wygląda na tym lewym skrzydle stosunek do kościoła, do tego wszystkiego, co się dzieje w Europie, do myśli o odzyskaniu niepodległości? Warto chyba wspomnieć też o romantyzmie, jako takim prądzie intelektualnym, bardzo znaczącym dla naszego ruchu powstańczego.
0: To znaczy tak, mamy rzeczywiście... na prawym skrzydle Hotel Lambert, na lewym Towarzystwo Demokratyczne Polskie, poglądy republikańskie, poglądy no już takie bardzo jak na owe czasy oświecone.
1: Demokratyczne.
0: Jest też już taka, powiedziałbym, skrajna wypustka w postaci tak zwanych Gromad Ludu Polskiego, taki utopijny socjalizm, wszystko wspólne. Tam pojawiają się wątki chrześcijańskie w tej doktrynie, bo no, tezy tego typu jak to, że Chrystus był pierwszym socjalistą, no bo jednak żądał uwspólnienia wszystkich rzeczy i żeby wszyscy byli szczęśliwi, prawda? Natomiast jeszcze o tym mówiąc, napamiętajmy, że rzeczywiście mamy ten polski romantyzm, mesjanizm, czyli Polska jako mesjasz narodów, która musi cierpieć, odpukotować no pewnie nawet i część swoich win, ale w dużej mierze są to winy też niezasłużone, prawda?
1: Często winy tych państw zaborczych.
0: Państw zaborczych
1: które przybijają Polskę do tego krzyża.
0: I tutaj mamy polskich romantyków, przede wszystkim słowacki, Mickiewicz. Tylko napomknę, bo można te wątki rozwijać. Mamy też dosyć bogate życie duchowe na emigracji. Pierwsze to jest oczywiście Towiańszczyzna, czyli tak zwany prorok Andrzej Towiański. Dziwna bardzo postać. I druga to jest tak zwany zakon zmartwychwstańców, czyli to jest takie środowisko bardzo rozmodlone, ale jednocześnie intelektualne. Zainspirował je Adam Mickiewicz i ci zmartwychwstańcy będą odgrywać bardzo dużą rolę w, że tak powiem, urabianiu lobby propolskiego w Watykanie, w kurii rzymskiej. No będą nawet do nowego papieża bezpośrednio docierać. On będzie w dużej mierze teraz na ich informacjach polegać, prawda? Czyli powiedziałbym też tak, że Polacy wyciągnęli pewne wnioski z tego, że wcześniej jakby przebili ich w docieraniu do głowy kościoła katolickiego, na przykład Rosjanie czy Austriacy i jakby no po prostu rozpoczęli taką pozytywną pracę w tym kierunku.
1: Tutaj warto chyba rozróżnić te dwa środowiska, o ile księża zmartwychwstańcy, którzy stają się najpierw są nieformalnym towarzystwem, a później stają się wprost no, zakonem tak istniejącym do dzisiaj. To jest zgromadzenie funkcjonujące do dzisiaj, zresztą dość zasłużone i dla Polski, i dla kościoła, to pierwsze stowarzyszenie, o którym
0: tak
1: pan doktor wspomniał.
0: Koło Sprawy Bożej.
1: Tak. To jest grupa, o której można wprost mówić, że była heterodoksyjna, to wręcz no, sekta religijna.
0: Chociaż tak nigdy nie została oficjalnie, można powiedzieć, wyklęta i obrzucona anatemą, ale jeżeli byśmy spojrzeli na tą doktrynę, to była to mieszanina fałszu i prawdy. Pojawiają się tam wątki nauk ewangelicznych, ale jednocześnie mamy stek różnego rodzaju błędów gnostyckich, neoplatońskich, kabała się tam pojawia, jakieś wątki milenarystyczne, parapsychoza, no i nawet coś zaczerpnął autor z Lutra, Kalwina i Swenderboga, takiego już mistyka zupełnie z pogranicza.
1: Tak. I właściwie większość ludzi związanych z tą wielką emigracją miała przynajmniej jakiś krótki epizod w swoim
0: niestety,
1: życiu.
0: Niestety powiedziałbym, że intelektualnie w jakiś sposób tenże Towiański wyssał naszych wielkich romantyków, bo zrobił to z Mickiewiczem, który na ten czas zawiesił, że tak powiem, aktywność pisarską i Słowacki również. Natomiast co jest jeszcze takie, powiedziałbym, bardzo, bardzo przykre, to, że ta nauka Towiańskiego wskazywała, że Polska ma nie walczyć, że Polska ma się udoskonalać poprzez bycie bierną, taką cierpiącą. I tutaj na pewno w historiografii jest taki nurt, który twierdzi, że po prostu Towiański był agentem rosyjskim, który no, miał na celu w jakiś sposób rozsadzanie od wewnątrz tejże polskiej emigracji. A wiemy, że na emigracji no to raczej nastroje są takie, byśmy powiedzieli, oddalenia, załamania, utraci się wiarę w sens działania i nagle się pojawia taki nawiedzony prorok.
1: Myślę, że tutaj warto się zatrzymać przy tym stwierdzeniu bardzo istotnym, że Polska oto ma nie szukać przyszłości w walce zbrojnej, ale także nie w czymś, co później nazywano pracą u podstaw czy pracą organiczną, ale w takim biernym cierpiętnictwie.
0: Cierpienie, tak.
1: Bierne cierpienie. No chyba najgorsze z możliwych rozwiązań tak naprawdę. Proszę Państwa, powoli nasza audycja dobiegła do końca. Przeszliśmy przez niesamowicie ważny okres, jakim było powstanie listopadowe i także trudny, jak tutaj pan doktor, no wprost, bez ogródek mówił, trudny pod względem tych wzajemnych kontaktów między kościołem, tym hierarchicznym, stolicą apostolską, a naszymi powstańcami. To nie były sprawy łatwe, ale wydaje mi się, że częściowo tutaj naświetlili sytuację, dlaczego te stosunki nie układały się łatwo, jak Polacy postanawiają po no, nieudanym, straszliwej klęsce, jakim była klęska powstania listopadowego, po nieudanym powstaniu postanawiają układać sobie stosunki ze stolicą Piotrową. Myślę, że czas przyjdzie na rozmowę o tym, co działo się dalej w kolejnej audycji, do której mam nadzieję doktora Adama Buławę zaprosić. A dzisiaj serdecznie już panu dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję również.
1: Marcin Bąk, do usłyszenia. Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Mazowsze staje się turystycznym przebojem, oferując potężną różnorodność od tętniącej życiem Warszawy po kojącą naturę Kampinoskiego Parku Narodowego, choćby. Region przyciąga folklorem, zabytkami oraz aktywnym wypoczynkiem nad Wisłą. Znawcy tego tematu przekonują, że to idealne miejsce na slow life oraz weekendowe wypady blisko stolicy i do samej Warszawy, która przeżywa prawdziwe turystyczne oblężenie. I dziś między innymi, a może przede wszystkim o tym w drogowskazach, moim i waszym gościem jest Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam ciebie, Izo, w drogowskazach.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co jest najważniejszym czynnikiem, który wpływa na rosnące zainteresowanie turystów Mazowszem właśnie i też jego stolicą, czyli Warszawą?
2: No przede wszystkim sama stolica tak naprawdę jest właśnie...
1: To jest ten motor napędowy, tak.
2: Tak, zawsze była i tutaj z jednej strony cieszymy się, że stolica jest na terenie województwa mazowieckiego, stolica Mazowsza, ale również stolica całego kraju. Natomiast z drugiej strony oczywiście też ci turyści bardzo często przyjeżdżają, zostają w tej stolicy, niekoniecznie też zaglądając do innych regionów Mazowsza. I naszą rolą jest przede wszystkim to, żeby turysta przyleciał do Warszawy, przyjechał do Warszawy, ale też jeżeli zostaje na więcej niż na jeden dzień, a to jest właśnie ten turysta, na którym nam najbardziej zależy, jednak pojechał i zobaczył coś więcej niż tylko samo Warszawę. Więc z jednej strony oczywiście to sama stolica jest magnesem, z drugiej strony komunikacja. Województwo mazowieckie to jest jedyne takie województwo w skali całego kraju, które ma 3 porty lotnicze na swoim terenie, bo mamy oczywiście Chopina, który ma ten główny ruch turystyczny zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Później mamy port Warszawa-Modlin i Warszawa-Radom, więc to są 3 porty lotnicze, które też ten ruch generują. Do tego fantastyczna sieć dróg, coraz lepiej poprawiających się, więc komunikacja, dostępność powoduje, że jesteśmy atrakcyjni pod względem turystycznym.
1: Ogromna popularność Warszawy, Izo, wśród turystów z Polski i też z zagranicy, no nie bierze się z powietrza, nie bierze się znikąd. Czym najbardziej, najmocniej przyciąga Warszawa i czy nie jest też trochę tak, że niejako podbiera turystów innym wspaniałym też miastom, które nie są aż tak daleko od niej, takim jak na przykład Łódź, Lublin czy nawet Kraków?
2: No i tutaj te upodobania turystyczne się zmieniają. Teraz jest Warszawa, Mazowsza, kiedyś był Kraków, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby był Lublin. Ja mam nadzieję, że nie podbiera, bo jeżeli przyjeżdża turysta do Warszawy, to też jest to taki turysta, który pozostaje dłużej w Polsce, to on podróżuje i przejeżdża z jednego miasta do drugiego i też pewnie zahacza inne województwa. Natomiast tutaj to, co jest takim najciekawszym być może, co przyciąga, to właśnie ta Warszawa, która koncentruje w sobie różnego rodzaju aktywności. Z jednej strony kultura, tradycja, ale z drugiej strony też przecież duże imprezy turystyczne, kulturalne, imprezy sportowe, które też są dużym generatorem tak naprawdę ruchu turystycznego. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie ten magnes.
1: Poza stolicą też, jak wyczytałem, i za największą popularnością wśród przyjezdnych na Mazowszu, cieszą się powiaty ciekawe, Legionowski i Pruszkowski. Z jakiego powodu? Co tam jest takiego, obok czego turyści no, nie mogą przejść obojętni, do czego też lgną?
2: To są powiaty, które są bardzo blisko samej Warszawy, więc to z jednej strony właśnie powoduje, że nie zawsze zostaje nie nocujemy zawsze w Warszawie, ale szukamy też bliskości położenia i dobrej komunikacji z Warszawą. Więc to jest z jednej strony. Jeżeli mówimy o powiecie legionowskim, nie możemy zapomnieć tutaj o Zegrzu. Więc to jest też taka atrakcja turystyczna, która powoduje ten ruch turystyczny i odwiedzalność, bo mówimy tutaj o turystyce zarówno zagranicznej, jak i krajowej, tej wewnętrznej, ale też i wewnętrznej mazowieckiej. Więc tutaj powiat legionowski zazwyczaj to jest właśnie sposób spędzania czasu. To jest Zalew Zegrzeński, ale też wszystko to, co się dzieje wokół, czyli same hotele, które tam funkcjonują, coraz lepsza baza noclegowa, coraz lepsza infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Jeżeli Pruszków, no to mówię, bliskość, łatwość komunikacyjna, ale też nie zapominajmy, że w powiecie pruszkowskim siedzibę swoją ma Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, no i piękne Centrum Folkloru Polskiego, więc to też jest taki motor napędowy trochę tej części tak naprawdę województwa mazowieckiego, ale też bliskiego sąsiada samej Warszawy.
1: Ja się tak trochę, Iza, głośno zastanawiam, co ma Mazowsze, a czego nie mają inne regiony Polski, nie umniejszając im oczywiście. Ja pochodzę z Kujaw, konkretnie jestem Bydgoszcz. Mazowszczaninem, tak?
2: Piękne.
1: Amsterdam Polski, tak?
2: Piękne,
1: już określenia
2: bombos,
1: słyszałem,
2: nie?
1: Bardzo dużo komplementów, zresztą słyszę o swoim rodzinnym mieście, ale na przykład wiem, że Kujawy, czyli mój region macierzysty, słynie Bory Tucholskie, prawda?
2: Tak.
1: Piękny Toruń, piękna Bydgoszcz, tak? I jeszcze szereg innych miast, plus te nieprawdopodobne walory takie związane z naturą, prawda?
2: Tak.
1: No a co ma Mazowsze takiego, co jest takim wiesz, takim topem?
2: Mazowsze ma też przede wszystkim tą przyrodę. Jeżeli mówimy o przyrodzie, przecież sama Wisła powoduje, że na terenie Mazowsza jest cała sieć rzek, gdzie możemy uprawiać turystykę aktywną. Mamy też lasy, ale przede wszystkim ta bliskość i dostępność komunikacyjna powoduje i sława samej Warszawy rozpoznawalności. Powiedziałeś tutaj o Bydgoszczy. Ja byłam w Bydgoszczy dawno, dawno temu. Teraz tak się składa, że w tym tygodniu byłam w Bydgoszczy i jestem tym miejscem zauroczona. Ale mało kto o tym wie, że Bydgoszcz faktycznie przeszedł taką przemianę. My cały czas pracujemy nad tym, żeby pokazywać jednak to województwo mazowieckie, bo kiedyś wcale Mazowsze nie było tym topem turystycznym. Mało kto o tym wiedział, że można tutaj spędzić czas nad wodą, a oprócz rzek to mamy jeszcze przecież Pojezierze Gostyńsko-Włosławskie. Niektórzy nawet mówią, że to są małe Mazury, więc też możemy, mamy tą ofertę turystyczną aktywną wodną. Mamy kulturę i tradycje. W którym kierunku byśmy na teren Mazowsza nie pojechali? Tak się składa, że Mazowsze się składa z 6 byłych województw, ale byłych województw.
1: Tak, tak, tak.
2: Natomiast jeszcze mamy też i tereny takie historyczne, krainy historyczne i geograficzne. Więc połączenie tutaj na Mazowszu mamy część Podlasia, mamy Kurpie na północy Mazowsza, mamy Tordzenne Mazowsze, czyli Płocki i okolice, ale mamy również część południową Mazowsza, która historycznie leżała zawsze ziemia sandomierska, małopolska. To powoduje, że ta wielość kultur, ta wielość możliwości odkrywania województwa mazowieckiego na różne sposoby i różnych tematów, na jakie możemy odkrywać, to powoduje, że faktycznie staje się Mazowsze atrakcyjne i do tego odpowiednia informacja i promocja, bo turysta czego potrzebuje? Przede wszystkim potrzebuje informacji
1: tak.
2: I umiejętność dotarcia z tą informacją. I jeżeli wracamy do Bydgoszczy, to ja uważam, że jeżeli Bydgoszcz popracuje nad tym, to faktycznie będzie miało dużo lepiej i stanie się takim miejscem właśnie odwiedzanym.
1: Znaczy, turyści odkrywają moje rodzinne miasto, natomiast jeszcze to idzie tak w dość ślimaczym tempie, tak, że jest lepiej w ostatnich latach.
2: Bo tam zawsze Toruń jest jeszcze.
1: No, ten Toruń trochę właśnie.
2: No właśnie,
1: nie
2: no właśnie.
1: O tym głośno.
2: Ale u nas jest trochę inaczej, no. Bo jest przecież, mamy Warszawę, która jest takim pierwszym magnesem i takim pierwszym wyborem, jeżeli myślimy o Mazowszu. Natomiast mamy jeszcze Płock i Radom. Płock na północy Mazowsza, Radom na południu, czyli dwa największe miasta po Warszawie na terenie województwa mazowieckiego, które walczą faktycznie o ten prym. No i też troszeczkę inaczej też kulturowo i tradycyjnie.
1: Pochwalę się i za tobie, że w minionym roku spenetrowałem trochę turystycznie rejony Węgrowa, Liwiec.
2: Oj,
1: ale tam bajka jest, wiesz, no, stów kajakowy.
2: No więc,
1: kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy.
2: Dlatego
1: tak? No mega sprawa.
2: Na samym początku powiedziałam o tej przyrodzie, o tych rzekach,
1: tak.
2: Które z jednej strony
1: Liwiec,
2: sama Wisła,
1: tak.
2: Ale Liwiec, który jest dostępny dla wszystkich,
1: tak.
2: Bo tam faktycznie możemy całymi rodzinami, mało tego, ci, którzy potrzebują więcej adrenaliny, też ten Liwiec w któryś momentach daje taką możliwość. I faktycznie ta przyroda, bo też po okresie COVID-u minionego, też poszukujemy takich miejsc, gdzie możemy wypocząć na łonie natury, niedaleko w tłumie turystów, ale dające nam możliwość właśnie naładowania baterii i też tak naprawdę te wszystkie trendy w turystyce zmierzają ku temu, że jednak szukamy bliżej wypoczynku z łatwym dostępem, tam gdzie czujemy się bezpiecznie, w różny sposób bezpiecznie oczywiście, bo z jednej strony to odczuwamy się bezpiecznie, bo nic nam nie zagraża, ale z drugiej strony też czujemy się bezpiecznie, bo nie ma tłumów ludzi w ogóle. I cóż, i takie miejsca właśnie będą wygrywały.
1: Mazowsze to oczywiście nie tylko Warszawa, o czym teraz mówimy. Na mapie tego potężnego regionu Polski są inne miejsca, które także mają mnóstwo do zaoferowania turystom. Czy możesz, Iza, wskazać nawet jedno takie, które na przykład ciebie osobiście bardzo ujmuje? Ja, bo też jesteś turystką.
2: Tak, ja jestem turystką i bardzo dużo podróżuję od ponad 25 lat po tym Mazowszu i poznaję i widzę, jak się zmienia. Natomiast takie miejsce, które mnie najbardziej urzekło i urzeka cały czas, to jest pewnie Płock, ale sentymentalnie wracam do Płocka. Natomiast to miasto bardzo mocno się zmienia pod względem właśnie obsługi ruchu turystycznego. Ja przepraszam za te wszystkie sformułowania, ale faktycznie tak jest. Czyli z jednej strony gastronomia, która jest jednym z głównych elementów, który napędza turystykę, bo każdy turysta musi gdzieś po prostu zjeść. Więc z jednej strony gastronomia, z drugiej strony oferta kulturalna tego miasta. Następna część to jest pięknie usytuowany Płock, jest położony na pięknym wzgórzu tumskim nad Wisłą, więc i te bulwary wiślane również są zagospodarowane. Też wydarzenia takie kulturalne, jak chociażby festiwale, które się odbywają w Płocku, powodują, że Płock przez cały rok, ale zazwyczaj od tego okresu końcówki kwietnia do faktycznie Bożego Narodzenia, bo tam później się kończy, jakby na chwilę to cichnie, to rozwija się pod względem turystycznym. Ale żeby nie być gołosłowną i też mówiłam, że z jednej strony jest na biegunie Płock, na drugim jest Radom. Radom, który odkrywam też na różne sposoby. Z piękną historią miasto. Teraz akurat w tym roku obchodzimy 500-lecie włączenia Mazowsza do korony, gdzie Płock chociażby był właśnie tą stolicą Mazowsza, a Radom był przecież w koronie, był królewskim miastem, więc tutaj połączenie tak naprawdę tych dwóch miast historycznie, a trochę bliższa historia związana chociażby z czerwcem 76. I analizując tak naprawdę to wszystko, co się działo w Radomiu kiedyś i patrząc na to, jak Gdańsk pięknie wypłynął na tej właśnie historii wolnościowej, to uważam, że Radom ma też dużo do
1: zaoferowania. Szkoda, bo ja też całym sercem jestem za Radomiem. Byłem tam wprawdzie raz tylko, natomiast generalnie uważam, że niesłusznie mu się obrywa tymi wszystkimi dowcipami.
2: Bardzo niesłusznie.
1: To krzywdzone miasto generalnie jest.
2: Dokładnie tak. A Radom, też podróżując po Radomiu, możemy na przykład zwiedzać Radom tymi miniaturkami rzeczy, które były kiedyś produkowane. Przecież ktoś nie zna, nie wiem, serków homogenizowanych, tak, które były, czy butów pewnych, które były też produkowane. Natomiast pamiętajmy o tym, przechodząc się przez główną ulicę w Radomiu, trzeba zwrócić uwagę na piękne balkony, które są tam. I kiedyś ze znajomym, kiedy podróżowałam po Radomiu, on mówi, po co wszyscy jeżdżą na przykład do Werony i podziwiać piękne balkony. Jak tutaj w Radomiu faktycznie te piękne balkony można podziwiać, oby tylko można było to zagospodarować i faktycznie, żebyśmy chcieli to zauważyć.
1: A Izo, a czy jest coś, co dostrzega Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, a co można by było jeszcze trochę podkręcić właśnie pod kątem turystycznym, tak? Co można poprawić, nad czym?
2: Zawsze
1: jest coś do zrobienia.
2: Zawsze jest coś do zrobienia, bo przede wszystkim tak, turystyka rządzi się pewnymi trendami, które też analizujemy rok do roku i patrzymy, czego turyści potrzebują, jakich ofert poszukują, więc tutaj też, żeby nadążyć za tymi trendami, zawsze się zastanawiamy, którego rodzaju ścieżki albo, nie wiem, oferty turystyczne pokazać, albo co należałoby jeszcze zrobić, żeby zachęcić turystę. Z drugiej strony to, co powiedziałam, informacja. To jest podstawa. Też musimy tutaj nadążać chociażby technologicznie za tym, żeby faktycznie dotrzeć do turystów. No i ta infrastruktura turystyczna, obecnie cały czas pracujemy nad oznakowaniem, bo pamiętajmy, że też, żeby puścić turystę szlakami, to musi być bezpieczne, czyli musimy oznakować, ale też jasne, tak podać, żeby turysta nie zabłądził nigdzie i mógł podróżować bezpiecznie po szlakach.
1: Ale Izo, już kończąc pierwszą część drogowskazów, nie ma jednak róży bez kolców, tak? Mieszkańcy stolicy Warszawy też protestują, mają dość rotujących, tak zwanych rotujących turystów. Skąd taka postawa warszawiaków wobec tego rodzaju właśnie turystów i czy zaproponowane w ostatnim czasie też dwa projekty ustaw regulujących tę kwestię, chodzi o najem krótkoterminowy, tak rozwiążą ten kłopot?
2: No to zobaczymy, czy to rozwiążą ten kłopot, czy nie rozwiążą. Ja cały czas obserwuję i mam nadzieję, że w

0: turystami.
1: No pewnie. Mhm.
0: Więc tutaj kwestie właśnie bezpieczeństwa, chociażby informacji, gdzie takie miejsca się znajdują, które właśnie funkcjonują w tym najmniej krótkoterminowym. Z drugiej strony bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które jest istotne. Pamiętajmy o tym, że wszystkie obiekty, które są skategoryzowane, mają pewne obostrzenia pod względem właśnie PPOŚ, między innymi, więc tutaj też wszystkie miejsca tam, gdzie jest większe skumulowanie właśnie tych mieszkań w najmniej krótkoterminowych, też powinny być zabezpieczone pod względem PPOŚ, żeby właśnie czuć się bezpiecznie. To też w pewien sposób ureguluje ten rynek. I to jest chyba z jednej strony, czy powinniśmy ograniczać działalność gospodarczą? Pewnie nie, ale z drugiej strony w momencie, kiedy zaczyna to wpływać na normalne funkcjonowanie, to jednak ta regulacja w którymś momencie jest potrzebna.
1: A zawsze okazuje się najchętniej wybieranym przez turystów regionem w Polsce, a Warszawa najpopularniejszym miastem na city break. Rośnie liczba odwiedzających, którzy szukają noclegu na szybki pobyt w stolicy. Coraz częściej słychać też głosy mieszkańców narzekających na uciążliwości związane właśnie z najmem krótkoterminowym. I ten temat dzisiaj w drogowskazach na moje pytania cierpliwie odpowiada Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Michał Poklękowski, druga część drogowskazów. Już za chwilę zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam Was po raz drugi. Mazowsze zostało najchętniej odwiedzanym regionem Polski w ubiegłym roku, przyjmując ponad 7 700 000 turystów i notując rekordowe 12,5 miliona udzielonych noclegów. Ten region Polski zanotował ponad 12% wzrost popularności, wyprzedzając Małopolskę i Dolny Śląsk dzięki dynamicznemu rozwojowi turystyki oraz rekordowi

0: rdowemu napływowi gości z zagranicy. Moim i waszym gościem dzisiaj jest Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam ciebie, Izo, po raz drugi.
1: Dzień dobry, witam po raz drugi.
0: Czy mamy jakieś informacje na temat gości, turystów zagranicznych, którzy odwiedzają Mazowsze? Skąd najczęściej są, skąd przyjeżdżają i za co też cenią ten konkretny region Polski?
1: Mazowsze jest chętnie odwiedzane przez gości z tak zwanej starej Unii Europejskiej, w ogóle z krajów europejskich. Mm. I też widzimy tutaj pewne ruchy, jeżeli chodzi o właśnie ten ruch turystyczny zagraniczny. Bo na przykład były lata, kiedy w ogóle nam nie wychodzili goście na przykład z południa Europy. Teraz coraz częściej w badaniach wychodzą nam Hiszpanie i Włosi, którzy do tej pory naprawdę to były mniej niż 1% tak naprawdę podróżnych, a teraz widzimy, to jest wszystko związane ze zmianami klimatycznymi. Pamiętajmy o tym, że nie wiem, okres lipiec, sierpień, w niektórych miejscach w Europie Południowej no, są ciężkie do przeżycia. Natomiast Polska, Mazowsze, cały czas ma tutaj możliwości tak naprawdę, żeby można było mimo wszystko w tych ciepłych miesiącach również wypoczywać. No i oczywiście Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, teraz już nie w Unii Europejskiej, ale Wielka Brytania również jest chętnie odwiedzana. Z różnych powodów oczywiście ci turyści do nas przyjeżdżają. Ale to są właśnie te trzy grupy. Unia Europejska, pozaeuropejskie to Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.
0: Turyści w Warszawie najczęściej, jak wyczytałem, odwiedzają Łazienki Królewskie, Pałac w Wilanowie i też stadion PGE Narodowy. Dlaczego, Izo, te trzy lokalizacje są na podium, a nie na przykład choćby Zamek Królewski? Czy mamy jakieś
1: dane? Ja też jak zobaczyłam tak naprawdę te statystyki, też się zaczęłam zastanawiać, ale to jest bardzo prosta odpowiedź, bo PGE Narodowy to oczywiście duże imprezy, które odbywają się. Czy to koncerty, czy imprezy sportowe,
0: targowe, które, i tak dalej, tak.
1: Targowe, konferencje przecież też się odbywają na stadionie, więc to tak naprawdę napędza ten ruch turystyczny, a jednocześnie też jest dużą atrakcją turystyczną. Jeżeli chodzi o Łazienki czy Wilanów, te trendy w turystyce na tyle idą, że jednak poszukujemy tego kontaktu z zielenią. Też w badaniach nam wyszło, przynajmniej z zeszłorocznych, przecież też turyści krajów arabskich, a oni poszukują zieleni. Pewnie w tym roku troszkę odnotujemy spadki z wiadomych przyczyn konfliktu na Bliskim Jasne. Wschodzie, ale faktycznie te tereny będą zawsze gdzieś tam wybijały się na podium z uwagi na to, że mamy czy w Łazienkach, czy w Wilanowie możliwość bycia na świeżym powietrzu. Niekoniecznie musimy wchodzić do pomieszczeń. To są też takie tereny, które są spacerowymi terenami, więc tutaj te wartości turystyczne będą nam zawsze potęgowały. Później następny jest Zamek Królewski, czyli jednak to może nie podium, ale jednocześnie jest ten Zamek Królewski, jeżeli chodzi o Warszawę, zauważalny. Czyli to też cieszy, bo z jednej strony spacerujemy, przemieszczamy się po różnych zielonych zakątkach samej Warszawy czy Mazowsza, ale też i wchodzimy do miejsc zamkniętych, czyli do muzeów i odwiedzamy muzea.
0: Mazowsze też, jak czytam, przyciąga również atrakcjami kulturalnymi i tymi, gdzie można się po prostu rozerwać, zjeść, zatańczyć i tak dalej, kogoś poznać. Co by to było? Jakie dane w tej sprawie ma Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna?
1: W ogóle, jeżeli chodzi właśnie o powody do tego, że dlaczego przyjeżdżamy na teren Mazowsza, to jest właśnie ta turystyka, rekreacja, ten wypoczynek w różny sposób pojmowany. I oczywiście, jeżeli chodzi o te wydarzenia kulturalne, to wszystkie koncerty, wszystkie festiwale, które odbywają się na terenie województwa mazowieckiego, mówię tu specjalnie województwa mazowieckiego, bo to nie tylko sama Warszawa przyciąga. Też i bardzo duże koncerty odbywają, festiwale odbywa się chociażby w Płocku. Natomiast to jest takim głównym motorem i oni będą przyciągać. Dlatego też IPG Narodowy. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, moim zdaniem cała oferta kulturalna, którą oferują instytucje kultury na terenie całego województwa, będą w głównej mierze przyciągały.
0: Najczęściej wyszukiwane w internecie frazy dotyczące Mazowsza to... I od razu poproszę o uzasadnienie.
1: No kajaki.
0: Kajaki.
1: To ja się bardzo cieszę, bo ja cały czas mówię, jeżeli Mazowsze i w jaki sposób można spędzić czas na Mazowszu, to jest przede wszystkim aktywnie. I kajaki, pamiętajmy, mamy Wisłę, która rozprowadza całą sieć rzek. Mamy rzeki, które wymagają więcej umiejętności, chociażby tak jak Wisła, Narew, czy nawet i momentami Bóg. Ale mamy rzeki takie bardzo przyjazne.
0: Jak dla Liwiec wspomniany.
1: Jak Liwiec, ale w Kra. Bzura też, no tak na pograniczu. Pilica jest przecież fantastyczną rzeką, przygotowaną też pod względem obsługi ruchu turystycznego, więc taka jak ja się bardzo cieszę, że ta fraza wyszła. Druga fraza to domki, które możemy wynająć, czyli to też bardzo wartościowe dla tego wszystkiego, co się dzieje poza dużymi miastami. Czyli niekoniecznie turysta szuka hoteli, czy większych, nie wiem, pensjonatów, czy takich skupisk właśnie ludzkich, ale szukamy miejsc, gdzie będziemy czuć się sami dla siebie. Bardzo często zagonieni jesteśmy na co dzień, ale wyjeżdżając odpoczywamy razem ze swoją, nie wiem, grupą znajomych, rodziną i wtedy szukamy takiego miejsca, gdzie możemy być po prostu sami dla siebie, więc te domki pod wynajem, miejsca, gdzie możemy, nie wiem, zaparkować kampera, gdzie możemy chociażby rozbić namiot, ale te domki faktycznie pokazuje i to też pokazują te wszystkie trendy, że jednak szukamy takich miejsc, gdzie jesteśmy po prostu sami dla siebie, a nawet często ja opowiadam takie przypadki, gdzie mamy slow tourism typowy, który jest realizowany nawet w odległości, nie wiem, 30-40 kilometrów od Warszawy i to są miejsca, gdzie trzeba nieraz półtora roku czekać na to, żeby po prostu wbić się w wolne miejsce, więc to...
0: No właśnie, a propos domków, zakwaterowania, w co przedsiębiorcy z Mazowsza mogliby inwestować w pierwszej kolejności, żeby właśnie zaspokoić te rosnące potrzeby turystów oraz też ich rosnącą liczbę, nie? Nie wszyscy mają zdrowie, żeby nocować pod namiotem.
1: Pod namiotem. Tak. A już to bardzo atrakcyjne.
0: Jasne, ale
1: ja jako była harcerka.
0: 20 lat może.
1: No tak, jeżeli chodzi o inwestycje na Mazowszu, to przede wszystkim infrastruktura. Zarówno ta noclegowa, ale infrastruktura, jeżeli mówimy o rzekach, to coraz częściej my jako turyści potrzebujemy też takiej infrastruktury, która znajduje się wzdłuż całej rzeki, czyli tam, gdzie możemy zacumować te kajaki. A jak zacumujemy, to czego potrzebujemy? Albo zostawić śmieci, które już nam się zgromadziły.
0: Albo załatwić potrzeby fizjologiczne.
1: Ewentualnie coś zjeść. Tak. Więc tego typu infrastruktury cały czas jest już coraz lepiej, ale jednak niewystarczająca, a przynajmniej nie na wszystkich odcinkach, nie wiem, chociażby rzek, czy też infrastruktura związana z rowerami. Coraz częściej wybieramy właśnie ten środek komunikacji transportu i podróżujemy na rowerach i brakuje takich miejsc, jak chociażby obsługi rowerzyste. Miejsc, gdzie możemy się zatrzymać, nie wiem, te podstawowe naprawy rowerów faktycznie wykonać, ale też takich szlaków turystycznych, które przebiegają chociażby przez całe województwo, bardzo dobrze już jest, coraz lepiej, ale na przykład w jednym standardzie taka ścieżka, żeby była, bo jeżeli lubimy podróżować, nie wiem, gravelowo, gdzie lubimy jechać lasami, no to oczywiście tam jest świetnie oznakowane, są szlaki turystyczne tymi najbardziej rozpoznawalnymi chyba znakami, czyli PTT-kowskimi. Natomiast też są coraz częściej turyści, którzy na przykład wymagają jednolitej powierzchni, po której mogą się jechać. Tak? Mówię tutaj też o turystach, którzy wymagają specjalnych chociażby udogodnień, więc tutaj mówię, że jest coraz lepiej, ale częściowo jest też tak, że niekoniecznie się łączą jeden odcinek z drugim i pewne wyrwy powstają tak naprawdę, więc nad tym na pewno trzeba pracować.
0: Ostatnia kwestia, Iza, na koniec drugiej części naszego spotkania w studiu. City Break to jest trend w turystyce, który się rozwija bardzo szybko, jak czytam i też zauważalnie. Dotyczy zarówno turystów przyjezdnych, jak i tych wewnętrznych, czyli z Mazowieckiego. Dlaczego ta konkretna forma uprawiania turystyki tak mocno zyskuje na popularności? Bo tak jest.
1: Tak. I City Break... Częściowo patrzymy na to, że to turyści przyjeżdżają z zewnątrz, czy to poza granicami danego miasta. Ale City Break coraz częściej się też rozwija wewnątrz danego miasta. Jeżeli na przykład mówimy o Warszawie, bardzo dużo ludzi jest napływowych jednak do Warszawy, więc oni chcą poznać miejsce, gdzie mieszkają. Więc te różnego rodzaju, nie wiem, spacery, które są organizowane w różnych miejscach, czy to Warszawy, czy innych miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, zarówno w tych spacerach biorą udział chociażby mieszkańcy danego miejsca, jak i przyjezdni. I to jest tak naprawdę city break, wewnętrzne samego miasta, ale też ci, którzy przyjezdni. A dlaczego city breaki, te zewnętrzne się rozwijają? Dlatego, że faktycznie takie są trendy w turystyce. Coraz częściej wyjeżdżamy, ale na krótsze okresy czasu. Więc ten city break faktycznie jest tą ofertą, która daje nam możliwość, nie wiem, dwie noce gdzieś spędzamy i szybko chcemy po prostu wyjechać, coś poznać, zobaczyć, posmakować. Pamiętajmy, że turystyka to też doświadczenia, to też doznawanie różnymi zmysłami, więc będziemy na pewno kierować się albo to właśnie smakami, albo poznawanie nowych kultur, nowych tradycji i ten city break to jest to taką odpowiedzią na te trendy nowoczesne w turystyce.
0: Mazowsze dynamicznie umacnia swoją pozycję na turystycznej mapie Polski. Najnowsze dane za 2025 rok pokazują bardzo wyraźny wzrost zainteresowania tym konkretnym regionem kraju, zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych. Coraz większą rolę odgrywa także Warszawa, która przyciąga odwiedzających na krótkie, intensywne wyjazdy typu city break. Jakie są plusy i minusy tej sytuacji. O tym między innymi dziś, ale nie tylko o tym. W roli ekspertki cały czas jest, jeszcze przez chwilę z nami zostanie Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Michał Poklękowski, do rozmowy z Izą wracam po raz trzeci i ostatni już za chwilę.
2: SK Rock Warszawa.

0: Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę.
1: Eska Rock. Drogowskazy.
2: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam jeszcze raz. Warszawa coraz częściej wybierana jest na krótkie, kilkudniowe wyjazdy, które pozwalają intensywnie korzystać z bardzo bogatej oferty miasta. A różnorodność atrakcji, dobra dostępność komunikacyjna, bezpieczeństwo, szeroka baza noclegowa sprawiają, że dla wielu turystów Warszawa właśnie staje się naturalnym pierwszym wyborem, a jednocześnie punktem startowym do odkrywania całego Mazowsza. W ubiegłym roku miasto odwiedziło 5,5 miliona turystów, wyraźnie wyprzedzając inne duże ośrodki miejskie w Polsce, tak jak na przykład Kraków czy Wrocław. O tym dziś w drogowskazach w roli ekspertki Izabela Stelmańska. Iza jest prezesem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Witam Ciebie po raz trzeci i ostatni.
3: Witam.
2: Na Mazowszu rośnie zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem, naturą. Co w tym kontekście ten region Polski ma do zaoferowania? W jaki sposób konkuruje z górami na przykład i z Bałtykiem, tak?
3: Tutaj
2: trochę już o tym powiedzieliśmy, ale to jest też
3: tak,
2: ważny
3: już wątek. Mówiliśmy, ale nie będziemy konkurować na pewno z górami i z morzem,
2: no
3: bo tutaj no nie da się. Jakbyśmy nie chcieli przekonywać turystów, że ale mamy wodę. I tutaj już możemy mówić, że ci, którzy lubią jednak tę wodę i lubią wypoczywać nad wodą, to z jednej strony mamy i jeziora, i mamy rzeki, mamy plaże przygotowane do wypoczynku, ale mamy też przygotowane wzdłuż rzek, bo przecież nie wszyscy muszą schodzić na rzeki, ale mamy też i ścieżki rowerowe, ścieżki piesze. W zimę te ścieżki zamieniają się na ścieżki pod narty biegowe, więc można powiedzieć, że mamy też i wodę, i mamy te aktywności, które są wokół wody tak naprawdę zrobione. Jeżeli chodzi o góry, nie będziemy na pewno tutaj kombinować i nie będziemy mówić, że możemy zastąpić góry, bo są turyści, którzy tylko i wyłącznie będą górami zainteresowani, a turysta lubi autentyczność. I jeżeli mówimy o autentyczności, to mamy przede wszystkim też tą kulturę, to mamy tradycję, która jest autentyczna. Możemy poznać ludzi, którzy zajmują się, nie wiem, ginącymi zawodami i faktycznie jest chociażby szlak tradycji Mazowsza i tutaj możemy podróżować i poznawać takie miejsca, takich ludzi, którzy z jednej strony nam opowiedzą swoją historię, ale dadzą nam chociażby, nie wiem, obróbka bursztynu też może być na terenie Mazowsza. Niby nie może, a jednak bursztyny na terenie województwa mazowieckiego są i to czerwone bursztyny, więc to tak naprawdę elegancko. Natomiast, no cóż, ta przyroda jednak będzie głównym motywem, których jeszcze turyści będą wybierać pod względem właśnie zainteresowań turystycznych, a Mazowsze ma tą możliwość, pomimo, że nie ma takich oczywistych miejsc, ma lasy, puszcze, Puszcza Kozienicka, o tym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy. Ale fantastyczna też historia związana, ja cały czas łączę tą historię z tą przyrodą, bo jednak jak pójdziemy do tej puszczy, to możemy oczywiście tak sobie pospacerować, ale możemy dojść na ścieżki edukacyjne i faktycznie popodglądać przyrodę, ale możemy też i historię związano z Władysławem Jagiełłą, który tam polował, przejeżdżał i ponoć są źródła królewskie, z których to Władysław Jagiełło pił. Więc piękna historia, ale mamy też i takie miejsca Liw, nad Liwcem położone, więc jeżeli podróżujemy tym kajakiem, czy spacerujemy wzdłuż tego Liwca, to możemy dotrzeć do Liwu i tam zamek zbrojownia, silnie związany tak naprawdę z postacią królowej Bonę, ale też i piękną legendą związaną właśnie z Żółtą Damą, więc wszystko to, co potrzebujemy w turystyce, doznawania wyobraźni pewnej do tego, żeby budować, na pewno Mazowsze może to zapewnić.
2: Może zadam tobie teraz, Izo, dziwne pytanie, ale zaryzykuję. Na jakich turystach Mazowszu zależy najbardziej? Takich z pieniędzmi roszczeniowych, czy takich, z którymi nie będzie żadnych problemów? Bo turyści bywają różni, kwadratowi i podłużni. Nie brak też takich z piekła rodem, prawda? Co zapewne mogliby potwierdzić też właściciele kwater, obsługi hoteli i pensjonatów. Tutaj dokładnie. Kłania nam się trochę ten najem krótkoterminowy i te pretensje sąsiadów, tak? Imprezujących
3: dokładnie.
2: Turystów, nie?
3: Dokładnie tak. Przede wszystkim zależy nam na zadowolonych turystach, bo turysta zadowolony oczywiście pojedzie i powie, że było fantastycznie, jedź tam, poznaj. I turystyka to gospodarka, więc oczywiście majętny turysta jest taki mile widziany. Natomiast turysta przede wszystkim najchętniej, gdyby pozostawał dłużej w jednym miejscu, czyli na przykład nie przyjeżdżał tylko na jedną noc, ale zostawał tutaj na 3-4 noclegi, to jest chyba ten najbardziej pożądany turysta, bo województwo mazowieckie też w całości nie jest postrzegane jako takie miejsce, które można przyjechać na 2 tygodnie, chociaż te trendy turystyczne, o których już też wcześniej mówiłam, jednak nie idą w tym kierunku, że będziemy wypoczywać 2 tygodnie, tylko jednak wypoczywamy 2-3 dni i jedziemy dalej. Albo wracamy do swojego miejsca zamieszkania i później szukamy kolejnych inspiracji do podróży. Więc ten turysta przede wszystkim musi być zadowolony z pobytu na miejscu. No i oczywiście dobrze, jakby był majętny, bo turysta jednak, jeżeli korzysta z noclegu, to zostawia pieniądze tutaj, później idzie coś zjeść, więc zostawia kolejne pieniądze. Pamiętajmy, że turysta idzie też do sklepu, kupuje pamiątki. Natomiast oferta województwa mazowieckiego jest na tyle zróżnicowana, że niekoniecznie musi to być turysta faktycznie z tym grubszym portfelem, ale turysta każdy znajdzie tak naprawdę ofertę.
2: Chciałby zwiedzać,
3: dokładnie tak. Tak? Mhm. Tak, dokładnie też znajdzie tutaj swoją ofertę. Zarówno w tych dużych miastach, tych właśnie takich ośrodkach, głównie generujący ten ruch turystyczny, jak i w tych mniejszych ośrodkach.
2: A gdzie najczęściej Izo śpią turyści odwiedzający Mazowsze i też samą Warszawę? Właśnie z jakich noclegów najczęściej korzystają i dlaczego? Czy mamy jakieś dane na ten temat?
3: I tutaj, jeżeli patrzymy na statystyki, to praktycznie jest pół na pół. Częściowo albo korzysta właśnie z tej bazy noclegowej skategoryzowanej, czyli tutaj hotele, motele, pensjonaty. To są te miejsca, w której w głównej mierze szukamy noclegów, ale też ci turyści, którzy korzystają właśnie z tego najmu krótkoterminowego albo agroturystyka, jeżeli jesteśmy gdzieś poza. Więc to jest praktycznie pół na pół wychodzi w statystykach.
2: A czy turyści zewnętrzni różnią się od turystów wewnętrznych z Mazowsza? Czy na przykład wybierają inne kierunki zwiedzania, chcą podziwiać inne zabytki, inne miejsca, korzystać z innych rozrywek? Jak to widzisz?
3: To jest, bo turysta zewnętrzny, ten, który napływa w ogóle, nie wiem, zagraniczny,
2: z innego regionu,
3: to zazwyczaj jest to ten turysta, który nie zna danego regionu, więc jemu trzeba podać podstawowe informacje, zachęcić go do tego, żeby przyjechał, ale zachęcić go też do tego, że jeżeli dzisiaj przyjedziesz i zwiedzisz, przypuśćmy, Warszawek, obwarzanek Warszawy, to za chwilę przyjedziesz, bo będziesz głodny tego, żeby poznać po prostu dalsze części Mazowsza. Ten turysta wewnętrzny jest bardziej świadome, przynajmniej tak się przyjmuje, że już przynajmniej zna miejsce, w którym mieszka i on już wie, czego by poszukiwał, tak? Więc tutaj troszeczkę się różni, aczkolwiek oferty faktycznie, te, które są dostępne, którymi my też zachęcamy turystów, nie różnicujemy, czy to jest turysta wewnętrzny, czy zewnętrzny, bo tylko dajemy inspirację.
2: A czy wiadomo, na co turyści na Mazowszu wydają największe, najwięcej pieniędzy? Na jedzenie, na pamiątki, właśnie na noclegi, nie wiem, przejazdy i czy ci zewnętrzni odwiedzają ten region Polski raz i im to wystarczy nawet na dłuższy czas, albo nie wiem, nawet na całe życie, czy może zaglądają tutaj wielokrotnie właśnie?
3: Zaglądają wielokrotnie, okay. I to cieszy, bo to, co powiedziałam, jednak turysta jak coś zobaczy i zostanie zainspirowany, to jednak będzie chciał poznawać dalej, albo nawet kontynuować ścieżkę swoją poznawania danego regionu, czy danego miejsca. Natomiast najczęściej jednak na to, co wybieramy, jakby płacimy, za co płacimy, to jest przede wszystkim jedzenie. Jedzenie jednak będzie tym głównym motorem i tutaj będziemy, niektórzy turyści przecież wybierają też podróżowanie chociażby zgodnie z gwiazdkami Michelin, więc tutaj to też odpowiednio będzie kosztowało, ale nie tylko gwiazdkami Michelin, bo też zachęcam do tego, żeby zajrzeć do karczm, do takich miejsc bardzo lokalnych, regionalnych, z jedzeniem regionalnym, bo jeżeli poznajemy województwo mazowieckie, to również powinniśmy poznać to województwo pod kątem kuchni mazowieckiej. I to wcale nieprawda, że nie mamy swojej kuchni mazowieckiej.
2: A co lubisz z przysmaków mazowieckich?
3: Z przysmaków, ja lubię kurpie. I tam właśnie, tamte tereny to są bardzo proste, ale babka ziemniaczana, która jest oczywiście, ale też i fafernuchy, które, do których zachęcam do tego, żeby poznać. To są takie ciasteczka wytrawne, z marchwi robione, więc tutaj zachęcam do tego, żeby z jednej strony poznawać te smaki, ale z drugiej strony też i później próbować raz samemu wykonać.
2: O atrakcyjności Izo jakiegoś miejsca pod kątem turystyki decyduje wiele czynników, wiadomo. A co sprawia, że dane miejsce, dane miasto, region są nieatrakcyjne w tym kontekście?
3: Jeżeli nie jest dostosowany jakby do potrzeb turysty. Pamiętajmy, że turysta to przede wszystkim atmosferę wyczuwa. Jeżeli pojedziemy gdzieś, to czujemy się dobrze. Nie wiem, jest czyste to miejsce. W badaniach na przykład ostatnio wychodzi, że jednak Polska jest czystym miejscem do podróżowania i to jest cenione przez turystów zagranicznych. Jeżeli na przykład nie ma przygotowanej infrastruktury, są jeszcze pewnie takie miejsca, gdzie nawet trudno jest gdzieś usiąść, odpocząć chwilę, napić się kawy, herbatę. Ja już nie mówię, kiedyś na przykład dla mnie Żyrardów był takim miejscem, gdzie pojechałam i ja naprawdę nie miałam gdzie usiąść, żeby wypić herbatę. A teraz ten Żyrardów, no można powiedzieć, że turystami stoi. Oczywiście to jest perła w koronie, jeżeli chodzi o industrialne Mazowsze, ale jak bardzo się zmienia, czyli ta inwestycja w tą infrastrukturę, które niekoniecznie stricte turystyczną, ale około turystyczną, z której korzystają również mieszkańcy. Bo jeżeli będą restauracje, jeżeli będą kawiarnie, jeżeli będą place, nie wiem, zabaw dla dzieci, miejsca takiej rekreacji ogólnej, to i z jednej strony korzystają z tego mieszkańcy, ale z drugiej strony turyści.
2: Izo, na świecie jest wielu przeciwników masowej turystyki, dobrze?
3: Dokładnie,
2: masowej
3: tak.
2: Turystyki. Mhm. Wskazują oni też liczne negatywne strony, bo one są i tutaj tak. Nie ma się co czarować. Na czym polega, według ciebie, według szefowej Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, odpowiedzialna, zrównoważona turystyka? Zapraszam ciebie na sam koniec do szczerej odpowiedzi.
3: Odpowiedzialna i zrównoważona, to ja powiedziałam chyba na samym początku również. Naszym zadaniem jest przede wszystkim to, że turysta, który przyjeżdża do Warszawy, gdzie tutaj już jest ta masowa turystyka. I ja też się kiedyś spotkałam z taką sformułowaniem, turyści zadepczą nam w końcu tą Warszawę.
2: No, Barcelona chociażby nam się kłania.
3: Dokładnie tak,
2: Polską,
3: ale
2: tak?
3: To sformułowanie to było 20 lat temu już opisane, gdzie wcale nie byliśmy na tych górach, jeżeli chodzi o statystyki. Natomiast ta odpowiedzialna to jest właśnie przygotowanie takiej oferty, żeby ten turysta, który przyjedzie do takiego miejsca jak Warszawa, jednak później miał kolejną ofertę dalej i dalej, żeby wyprowadzić i żeby ten ruch faktycznie z jednej strony korzystał to oczywiście inne subregiony naszego województwa, ale przede wszystkim, żeby ci turyści sami sobie nie przeszkadzali w zwiedzaniu, poznawaniu danego miejsca. No i tutaj to ja tak postrzegam tą
2: zróżnicę. To jest delikatny temat, prawda, bo mieszkańcy takich atrakcyjnych turystycznie miast, na przykład czy regionów, no też chcą mieć czym oddychać, mówiąc w cudzysłowie,
3: dokładnie,
2: prawda?
3: Dokładnie tak.
2: I widząc, nie wiem, 500 000 turystów na jednym deptaku, prawda, no mogą dostać białej gorączki na przykład. I ciężko pogodzić te stanowiska, tak szczerze mówiąc.
3: Tak, ciężko pogodzić, natomiast ta turystyka na pewno nie może utrudniać życia mieszkańców.
2: Dokładnie, super, że to mówisz, tak.
3: Mhm. Tak, i tutaj pomimo tego, że walczymy o ten ruch turystyczny, bo turystyka to gospodarka, to jednak ta zrównoważona powinna powodować, że ten ruch turystyczny rozprzestrzenia się.
2: Musimy kończyć. W roli ekspertki w studiu Drogowskazów pojawiła się dzisiaj Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Bardzo Ci dziękuję, Izo, za spotkanie w studiu i za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję i zapraszam na Mazowsze.
2: Zapraszamy. Po pełne wersje Drogowskazów ja z kolei zapraszam na Mediateka.pl, na Spotify czy na YouTube. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego, udanych wyjazdów, przyjemnego, bezpiecznego i efektywnego zwiedzania dokądkolwiek się wybierze, się nie tylko na Mazowsze. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Stołeczni policjanci zatrzymali 9 członków grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. To 2 Polaków i 7 Bułgarów. Szczegóły tej operacji zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak policjantom udało się trafić na trop tych przestępców?
2: No, funkcjonariusze już od pewnego czasu rozpracowywali tę grupę. W ostatnich dniach otrzymali jednak informację, która pozwoliła na natychmiastowe działanie i zatrzymanie bandytów w Mińsku Mazowieckim.
3: Ich przestępczy proceder polegał na werbowaniu kobiet narodowości bułgarskiej do pracy w rolnictwie. Po przyjeździe do Polski kobietom były zabierane paszporty, a one same były zmuszane do świadczenia usług seksualnych.
2: Tłumaczy młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. Wcześniej grupa działała na Pomorzu. Zarobione na przestępstwach w Polsce pieniądze jej członkowie inwestowali w nieruchomości w Bułgarii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi, a także sutenerstwa i rozboju. 7 zatrzymanych, w tym 36-letnia Polka, zostało tymczasowo aresztowanych.
1: Wystarczy iskra, aby wybuchł potężny pożar w pomorskich lasach i nie tylko tam, bo ten problem dotyczy właściwie całego kraju. Panuje susza, dlatego leśnicy apelują o rozsądek i ostrożność. Tylko w ostatnich dniach w regionie Pomorza było kilkanaście pożarów lasów.
4: Mamy bardzo dużo w tej chwili pożarów, zarówno w lasach państwowych, jak i w lasach prywatnych. Wilgotność ściąły spadła poniżej 10%, to już jest naprawdę stan krytyczny. Zagrożenie pożarowe jest w tej chwili najwyższe z możliwych. Naprawdę niewiele trzeba, żeby taki pożar w lesie powstał.
1: Mówi Mariusz Lewczuk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Mieszkańcy miejscowości Płonna oraz okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie brunatne. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę. Do RDOŚ-u w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie, że część mieszkańców rozważa wykładanie zatrutego pokarmu.
5: Oczywiście rozumiemy wzburzenie i emocje, jakie towarzyszą temu tragicznemu wypadkowi, jaki tam się rozegrał niedawno. Natomiast należy pamiętać, że takie działania, umyślne działania są naruszaniem zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną.
1: Zaznacza Łukasz Lis, rzecznik RDOŚ-u w Rzeszowie. Sprawą zajmuje się już policja w Sanoku.
6: Monitorujemy ten temat. W chwili obecną nie potwierdzamy takich działań. Nie doszły one do skutku. Przekazaliśmy również te informacje do poszczególnych samorządów i innych instytucji, które zajmują się bezpieczeństwem.
1: Mówi Anna Oleniacz z sanockiej policji i dodaje, że wobec osób, które zdecydują się podtruwać niedźwiedzie, będą wyciągane konsekwencje prawne. Logarytmy, statystyki, ciągi czy geometria. Z tym zmierzyli się na egzaminie z matematyki tegoroczni maturzyści.
7: No ja nie chcę się nastawiać na jakieś nie wiadomo jakie wyniki, no ale myślę, że dobrze mi poszło.
8: Była łatwa, trudna, jakbyś określił.
7: Wczoraj pisałam maturę z 25 i była o wiele łatwiejsza niż ta dzisiaj.
9: Zagięli. Mówiłam, że mają się postarać. Muszą się postarać, żeby mnie zagiąć. Zagięli mnie.
10: No nie poszło mi jakoś super, nie było też najgorzej, ale myślę, że jakieś tam 80-70% się tam wykręci z tego.
11: Myślę, że będzie 100%.
12: No, mi też bardzo dobrze poszło. Myślę, że też będę miała około 100%.
8: A może jakieś zadanie sprawiło wam trudność?
10: Nie. Właśnie to jest najgorsze. Nie wiem, czy najlepsze, czy najgorsze, że nie, bo to było aż tak łatwe, że aż za łatwe.
1: Z maturzystami rozmawiała Daria Żurowska. Na wiatach przystankowych chcą namalować postaci, które są dumą miasta. Wszystko po to, żeby odstraszyć wandali. Taki niecodzienny pomysł pojawił się w Piotrkowie Trybunalskim i o nim ze szczegółami na koniec Rafał Różycki.
13: Pomazane przystanki w mieście to codzienność.
14: To nie jest przyjemnie ani siedzieć, ani patrzeć na to.
13: Jeden z mieszkańców wpadł na pomysł, aby przystanki ozdobić mini muralami z wizerunkiem postaci kojarzonych z Piotrkowem, na przykład tenisistą Kamilem Majszakiem.
15: Świetnie reprezentuje nasze miasto, a niestety nie jest nigdzie tutaj widoczny. Jeśli chodzi o postacie historyczne, dobrym przykładem jest Irena Senderowa.
13: Mówi pomysłodawca akcji Filip Derewenda. Jego zdaniem wandalom trudniej będzie zniszczyć przestrzeń, która budzi szacunek i lokalną dumę.
1: Czy sportowe i historyczne autorytety powstrzymają wandali? Najpierw zielone światło musi dać miejscowy magistrat.

0: SK Rock Warszawa.
1: Nie żyje pilot samolotu gaśniczego. Dramatyczna walka z pożarem na Lubelszczyźnie. Kolejny przeciek. Centralna Komisja Egzaminacyjna bada zdjęcia arkuszy z matematyki. W raporcie nowy rekord Polski w liczbie oddanych na raz butelek kaucyjnych.
2: SK Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ponad 300 strażaków wciąż walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu, ale na szczęście według ostatnich informacji pożar już się nie rozprzestrzenia. W trakcie akcji rozbił się samolot dromader, zginął pilot. Szczegóły o poranku ma nasz reporter Jacek Werner. Jacku, jak wygląda sytuacja?
3: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
4: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać. W godzinach porannych ma wspierać nasze działania śmigłowiec Black Hawk. Około południa ma też być drugi.
3: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazdy.
1: Na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Błąd pilota lub kierowania to możliwa przyczyna katastrofy samolotu gaśniczego dromader, mówi ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński.
5: Tutaj prawdopodobnie był jakiś błąd pilotażowy czy błąd kierowania. Ja akurat na tym samolocie troszkę nalatałem. Nie wolno wlatywać w ogień. Przy takiej pogodzie, przy takim zadymieniu mogło nastąpić zadławienie silnika i ten samolot po prostu spadł.
1: Dromader to maszyna trudna w pilotowaniu, dodaje ekspert.
5: Przy gwałtownym zrzucie, a ten zrzut wody następuje w ciągu 2-3 sekund, te 2000 litrów, pilot musi skupić dużą uwagę na tym, bo ten samolot ma tendencję do poderwania się, no bo nagle zrzucił tyle wody, a silnik jest 1000-konny. Tam jest 1000 koni mocy w tym silniku.
1: Przyczyny katastrofy dromadera będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Jej szef nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chwystun. Mateuszu, o jakie dokładnie nieprawidłowości chodzi?
6: O zdjęcia arkuszy maturalnych, które pojawiły się w sieci w trakcie egzaminów z polskiego i matematyki. CKE próbuje namierzyć ich autorów, nie mówi jednak o wycieku, ale o nieuczciwym zachowaniu, bo do momentu rozpoczęcia pisania arkusze pozostawały tajne.
7: Jest to efekt tego, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną niedozwolone urządzenie, które łączy się z internetem.
6: A to już podstawa do unieważnienia egzaminu danej osobie, tłumaczy dyrektor CKE Robert Zakrzewski i deklaruje.
7: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
6: Powiedział mi dyrektor CKE. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok.
2: To jest raport.
1: 5037, tyle wynosi nowy rekord Polski w liczbie oddanych na raz butelek kaucyjnych. Ustanowił go mieszkający w Krakowie Denis Polowinczak, który przez 4 godziny wrzucał zebrane na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy butelki do maszyny. Jak mówi rekordzista, opakowania zbierał głównie w pracy, a wszystkie zarobione w ten sposób środki mają trafić na cele charytatywne.
8: Łącznie mi zabrakło chyba 41 do 5000, bo ja bardzo już chciałem te 5000 w sumie domieć, bo czemu nie? I na szczęście szła ja maszyna. To się nie udało, Szła jakaś pani, zagadaliśmy ze sobą i dała mi te butelki. Ja od niej odkupiłem i dodałem do tych i także 5000. 5037.
1: A butelki odzyskane przez Denisa miały łączną wartość 2430 zł.
0: Pogoda.
9: Proszę Państwa, nadciągają zmiany pogodowe. Właściwie od wczoraj troszeczkę się kotłuje nad naszymi głowami. Na zachodzie Polski poranek z 7 stopniami w Szczecinie, 9 w Gorzowie Wielkopolskim, 14 na start w Warszawie, Łodzi, Kielcach i w Białymstoku. W ciągu dnia dalej wschodnia flanka z temperaturami powyżej 20. Na zachodzie już tylko 11 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze, 17 w Poznaniu, 18 w Bydgoszczy, we Wrocławiu dobijamy do 20. Chłodno też nad morzem.
10: Pamiętam, że była taka piosenka regowa polska, już nie pamiętam, jakie to
0: był zespół, on śpiewał nadciąga. No i właśnie wzięło i nadciągnęło u nas mgła.
10: Mam takie zadanie, drodzy państwo, dla tegorocznych maturzystów, bo ja nie potrafię sobie z nim poradzić. Gdyby ktoś umiał mi policzyć, to ja poproszę. Jeżeli ktoś przynosi pół litra mleka w poniedziałek do pracy i codziennie wypija dwie malutkie kawki, to do którego dnia tygodnia wystarczy mu mleka?
0: U nas w
9: poniedziałek
0: filmie?
9: Wieczorem.
10: To bardzo... Tak. Wojtek, dobrze.
0: Zamiatane.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: 6 na 9. 6 na 9. Zietarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SRO.
10: Dzisiaj narysujemy sobie portret Polaka kierowcy.
0: Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Błagam, uważajcie na drogach, błagam.
9: No to właśnie o tych wszystkich grzeszkach mniejszych i większych naszych kierowców dzisiaj rozmawiamy. Aniu, co u ciebie?
1: Największe muzeum gitar w Europie i to gdzie? W Ćmielowie.
9: To gitary z ceramiki?
10: Dokładnie tak. Drodzy państwo, Iron Maiden u nas dzisiaj, was, po raz pierwszy. Dwie osoby zaprosimy na koncert Iron Maiden w Atenach.
0: Matko, nie mogę się doczekać. I tego zaproszenia, i tego Iron Maiden, i Aten.

0: Ale podniosłeś rękę, myślałem, że już.
1: Przeciągałem się.
0: Okej, to zmienia postać rzeczy, to ja nie wiedziałem, chłopaku. No,
2: no ale pomachał, nie? Tak, ja też tak widziałam, zrobił. Że rzeczywiście, że pomachał, ale ładnie śpiewasz, Wojtku, ładnie. Dzisiaj my mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Będziemy rozmawiać o największych grzechach kierowców. To ja może zacznę, jeśli pozwolicie, że takie są dwa podstawowe, jeśli chodzi o psychologię w ogóle transportu, grzechy, bo zaraz się zacznie, że kobiety, że mężczyźni. My mamy zupełnie inne grzechy za kierownicą. Wiecie, co was gubi? Oczywiście testosteron, bo to ten kogucik, co ja nie będę pierwszy, ja nie dam rady.
3: Nie posiadam.
2: Co, ja nie zrobię, ja tu wam pokażę wszystkim. A jeśli chodzi o kobiety, to jest dokładnie odwrotna historia, czyli niepewność siebie, jeśli nasłuchały właśnie o swoich panów, o tym, gdzie ty, co ty nie umiesz, daj spokój, gdzie się będziesz pchać do samochodu. I są zbyt niepewne za kierownicą.
1: Ja chciałem z kolei przytoczyć świeżutkie doświadczenie z tego weekendu. Wyobraźcie sobie, wyjeżdżałem nad morze, cały tłum Polaków, jedziemy w korku, najpierw 30, potem 70, potem 80 na godzinę i przed nami jedzie cała rodzina. Widzę, że jak tak bardzo prześwitujące szyby i to dziecko, które siedziało z tyłu w takim wielkim, bezpiecznym foteliku, w tym drogim samochodzie, jakoś tak dziwnie ma tę głowę odwróconą, że widzi nas.
2: Matko.
1: Jak to fizycznie jest możliwe? A potem to dziecko se chodzi po tym samochodzie. Tutaj do mamy, tutaj do taty z przodu.
2: To jest straszne.
1: Ludzie, przecież przy hamowaniu to dziecko po prostu lewituje, nie?
2: Brak, przepraszam, wyobraźni, czy wy wiecie, że to jest ten moment, kiedy ja potrafię po prostu podejść do ludzi na przykład na stacji benzynowej, jak widzę, że właśnie widziałam, że dzieciak jeździł luzem, podchodzę i mówię, wie, dzień dobry, ja państwa bardzo przepraszam i cytuję im wszystko, ile dziecko będzie ważyło, z jaką siłą będzie uderzy przy 50 na godzinę. I patrzą na mnie często jak na taką wariatkę trochę, ale sobie się kurczę, no niestety muszę to powiedzieć.
0: Tak, a piesek na kolankach?
2: Daj spokój. Znaczy, właśnie rozmawiałam ostatnio z moją znajomą, która miała parę lat temu naprawdę koszmarny wypadek samochodowy i jechała ze swoim ukochanym psem Beniem. Małgosia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i właśnie z nią ostatnio rozmawiałam. Beniowi na szczęście niewiele się stało właśnie dlatego, że był przypięty.
0: I drodzy państwo, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, o naszych grzechach za kierownicą. A jeżeli nie naszych, to oczywiście tych, którzy dookoła nas prowadzą samochody. Oczywiście. O kobietach za kierownicą, o mężczyznach za kierownicą. No. O dzieciach chodzących po samochodzie, o psach, o rowerzystach.
4: Kierowcy na przykład nie zwracają uwagi na rowerzystów generalnie. Musiałem go puścić, bo bym mógł na niego wjechać.
0: Czyli co, trzeba uważać i my i oni, w sensie i kierowcy, i rowerzyści.
4: Ale też jestem kierowcą i rowerzystą, więc mam jakby zwiększoną uwagę na rowerzystów i biorę ich pod uwagę bardzo mocno.
5: 6 na 9 w S-Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Jestem kierowcą i rowerzystą, więc nienawidzę pieszych. Proszę państwa, przed nami Michael Stipe, czyli ten słynny pan z R.E.M. i Andrew Watt, człowiek, o którym być może nie wszyscy słyszeli, to jest gość, który między innymi produkował ostatnią płytę Rolling Stonesów.
0: Ostatnią płytę Rolling Stonesów, którą co, już mamy, za chwilę mieć będziemy.
1: Tu na pewno mówimy o tej poprzedniej, a za chwilę będzie kolejna, o tym też dążymy jeszcze państwu powiedzieć.
0: Boż ty, ile informacji ty od rana.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
0: Reklama.

0: To będzie dzisiaj, drodzy Państwo, grubiutko, bo Aśka poprosiła nas nawet, żebyśmy ją w pewnym momencie wyłączali.
1: Tak, no, trzeba by mi w razie czego przycisnąć przycisk off. Ale jak czytam opowieść, którą właśnie przysłał Artur do nas. Cześć ekipa, ja kilka lat temu widziałem na mopie sześcioosobową rodzinę, a auto mieli klasyczne i zacząłem się zastanawiać, jak oni jadą. Okazało się, że nastoletnia dziewczynka miała pościelone w bagażniku i pomyślałam sobie, że ludzie ciągle robią takie rzeczy. Naprawdę, to jest nieprawdopodobne, jak bardzo nie mają wyobraźni i bardzo nie wiedzą, że nie tylko ludzie niezapięci, to jest jeden wielki dramat w samochodzie, ale też wszystkie przedmioty latające luzem w aucie, nawet te wydawałoby się niezbyt duże. Wiecie, że nawet długopis, który leci z dużą prędkością, jak również nabiera masy, potrafi człowiekowi zrobić krzywdę w samochodzie w razie wypadku?
2: A mogę powiedzieć, co Kończy powiedział, jak mu przytoczyliśmy tę historię?
3: Niech pierwszy rzuci kamieniem.
2: No. Dobrze, to może posłuchajmy, co słuchacze mają do powiedzenia.
0: To nigdy nie jechał w bagażniku.
4: Wydaje mi się, że kierowcy czują się anonimowi. To znaczy, że na więcej sobie pozwalamy za kółkiem gestów trąbienia, bluźnierstw, niż tak naprawdę w kontakcie face to face. Jesteśmy bardzo egoistyczni. To, że ja skręcam w lewo, to znaczy, że ja skręcam w lewo, a to, że mam poinformować kogoś kierunkowskazem albo dojechać do osi jezdni, to już jest wymysł jakiegoś byłego instruktora sprzed 20 lat. Jesteśmy egoistyczni.
0: No ale jak mam komuś face to face natrąbić, za przeproszeniem, jak klakson w samochodzie został?
1: Mam właśnie zapytać, chłopaki, kiedy ostatnio nas robiliście? Gdzie jedziesz, bałwanie, ty?
2: No. Które w garażu?
0: Za każdym razem, wiesz.
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.
0: W którą stronę skręcasz? Jak patrzyłem, kiedy żona miesza w lewo, a nie w prawo, w garnkach na przykład.

0: Dziś razem z Państwem rozprawiamy o grzechach kierowców, a Ania Kruszyńska za chwilę nie tylko o grzechach kierowców, ale w ogóle o grzechach tego świata.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Sytuacja powoli stabilizuje się. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale akcja potrwa wiele godzin, a nawet dni. To po potężnym pożarze lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy pracowali całą noc. Ogień objął około 250 hektarów. Na miejscu jest nasz reporter Artur Mazurek.
3: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe. Słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
1: To jest raport.
2: Policja dementuje pojawiające się w internecie informacje. Nie było kolejnego ataku niedźwiedzia na Podkarpaciu. Drapieżnik był widziany, ale nie zaatakował człowieka. Niedźwiedzia zauważyli pracownicy na pastwisku w miejscowości Morochów. Ta oddalona jest zaledwie kilka kilometrów od Płonnej i miejsca śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-latkę. Do ręki albo mailem. Prawie 60% ankietowanych nadal woli otrzymywać PIT z danymi o zarobkach za poprzedni rok od pracodawcy. Wynika z ankiety przeprowadzonej przez pracownię badawczą Research. Osoby, które uważają, że wystarczy, aby dane były w rządowym systemie, stanowią prawie 27%. Ministerstwo Finansów planuje zwolnić pracodawców z obowiązku przekazywania pracownikom formularzy podatkowych z danymi o zarobkach w poprzednim roku.
1: Rok. Sport.
2: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają w nim z wygranym z pary PSG Bayern. Polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem. W meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach Polacy prowadzili. W trzeciej dali się jednak trzykrotnie zaskoczyć i przegrali 2-3. To ich druga porażka w trzecim spotkaniu turnieju rozgrywanego w Sosnowcu.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski, Szef.

0: Odkąd ludzie zaczęli nawiązywać ze sobą kontakty, do takich spotkań dochodziło na przestrzeni setek, a może nawet tysięcy lat, ale przez wiele lat to nie było nic specjalnego. A teraz spotkali się i nagle będziemy o tym opowiadać, bo to spotkanie inne niż wszystkie. Aśka na mnie patrzy.
1: Zdanie mówiła.
0: No, że tutaj mieli się spotkać, wiesz, pamiętaj,
2: ja telefony. Wiem, dobrze, tylko zastanawiałam się, myślę sobie, Boże, jak, kto się z kim spotkał? Ludzie
1: gdzie?
2: Się spotkali.
1: Studenci w Berkeley.
2: To jest nieprawdopodobne swoją drogą, bo w ogóle kontakty międzyludzkie w tej chwili odbywają się głównie przez telefon. I ludzie sobie wysyłają wiadomości albo przez jakieś tam media społecznościowe. No i rzeczywiście zbuntowali się trochę studenci z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Na kampusie zorganizowali spotkanie bez telefonów. Uwaga, z muzyką na żywo, z siatkówką, z kocykami piknikowymi, z rozmowami twarzą w twarz. Prawda? Kurczę, da się. Ja nie wiem, że to w ogóle teraz jest nawet jakaś sprawa. Nie było patrzenia w ekran, ponieważ wszyscy musieli zostawić po prostu telefony zapieczętowane w plastikowych woreczkach. No i pokazywali, że to jest ważne, żeby świadomie żyć, żeby się spotykać, żeby sobie siedzieć i zajadać przekąski i żeby sobie razem pograć, pogadać. Kurczę, tak żeśmy żyli. I co się z tym stało?
1: A wiecie, jak się o tym dowiedzieliśmy? Bo napisali o tym na Instagramie. A?
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
9: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Reklama.
12: SK Rock Warszawa.

0: Lista grzechów głównych kierowców polskich. Takową sobie dzisiaj przygotowujemy tak naprawdę, bo na cały czas powstaje również z Państwa udziałem.
1: Bo jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Teraz spróbujcie znaleźć uziętary wyłącznik mówienia, bo to będzie trudne. Chciałam powiedzieć, że dwa przepisy szykują się do zmiany i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Jeden, o który walczyłam naprawdę jak lewica od wielu, wielu, wielu lat, razem zresztą z świetnym ratownikiem medycznym, doktorem Adasiem Pietrzakiem. Bardzo serdecznie go pozdrawiam. A mianowicie przepis, który mówi o tym, że kobieta w ciąży może nie zapinać pasów bezpieczeństwa, który tak potwornie dużo namącił, bo kobiety, które są w ciąży, a teraz, ponieważ byłam, to wiem, mają takie poczucie, że przede wszystkim chronią swoje nienarodzone dziecko. I jak usłyszą, że mogą nie zapinać pasów, myślą sobie, kurczę, może to szkodzi. Nie, szkodzi nie zapinanie pasów, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby ten dolny, to jest pas biodrowy, a nie żeby nie przechodził przez brzuch, tylko żeby rzeczywiście przechodził przez biodra. Są też takie pasy adaptacyjne do już zaawansowanej ciąży. I błagam, błagam, kochane, szanowne panie, zapinajcie się w samochodzie, w pasy, jak jesteście w ciąży, bo to jest bardzo ważne. A drugi to podobno ma wrócić apteczka obowiązkowa nareszcie, bo nie wiem, dlaczego nie jest obowiązkowa. Dziękuję.
2: No, może jeszcze aktualna gaśnica, to?
0: Tak, no właśnie, masz aktualną, masz ten taki stempelek, masz przyklejoną naklejeczkę. Dobra, nie było pytania. Drodzy Państwo, o grzechy pytamy kierowców, was właśnie.
3: O, dzień dobry, witam, Bartosz z Gdańska z tej strony. Bo ja jeżdżę wieloma transportami oraz jestem pieszym, więc moja lista nienawiści się bardzo zmienia. Gdy idę, jestem pieszym, to najbardziej wkurzają mnie rowerzyści. No i też jestem rowerzystą, więc jak jadę rowerem, no to wkurzają mnie najbardziej piesi. A jeżdżę też motocyklem. A gdy jeżdżę motocyklem, no to wtedy najbardziej mnie wkurzają samochodziarze. Jeżdżę także i samochodem oczywiście. A gdy jadę dość samochodem, to najbardziej mnie wkurzają i rowerzyści, i piesi. A gdy jadę ciężarówką, ponieważ też jestem kierowcą ciężarówki, no to wtedy najbardziej mnie wkurzają rowerzyści.
0: SK Rock. Mówimy twoim głosem. To jeszcze na pół zdania wytłumacz, Wojtku, czyli wyszło tak, że zawsze generalnie pana wkurzają rowerzyści. W każdej sytuacji. A, jeszcze tu
2: no najczęściej
0: Wojtek.
2: Wychodzi rowerzyści, więc wiadomo.
0: No tak. Twoja generacja teraz. Pijama porno.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Rzeczy ważne na bok i teraz głupotki, drodzy państwo. Maja Rutkowski zafundowała sobie złoto i rubiny na śnieżno-białym uśmiechu. Jakbyś miała jedzenie na zębach, tak jej napisali. Ja kiedyś sobie w brodzie chowałem żarcie na później. Takiej długiej.
2: Ty mówisz, że to głupotki. To są poważne rzeczy. Odczytano z ruchu warg, co Beyoncé powiedziała do asystenta na Met Gali. Czy wyszło niezręcznie? Tak sobie myślę, jeśli mu powiedziała, słuchaj stary, do bani ta kreacja, no to mogło wyjść niezręcznie.
3: Donald Trump z kolei rozpływał się nad księżną Kate Middleton i księciem Williamem. Miło z jego strony? A tam od razu miło. Może po prostu było bo gorąco.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
5: Łukasz Bąk.
6: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
5: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
5: Autopromocja. Reklama.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl
13: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Płonie las w rejonie miejscowości Kozaki. Za chwilę najnowsze informacje od strażaków. List gończy za adwokatem od trumny na kółkach. To publiczny lincz, mówi żona Kozaneckiego. Hendrix i Metallica w Świętokrzyskiem. W raporcie największa w Europie galeria gitar.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. To najnowsze informacje od strażaków na temat akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Płonie las w rejonie miejscowości Kozaki. Ogniem było objęte nawet około 250 hektarów. Na miejscu z żywiołem walczy obecnie 48 zastępów straży pożarnej. Po godzinie 8 w akcję włączy się kolejnych 58 zastępów. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreślił, że pożar nie zagraża mieszkańcom.
3: Na ten moment nie, to są trudno dostępne tereny leśne. Do zabudowań jeszcze mamy tam kilka, co najmniej kilometrów, chyba około 6. Te zagrożenia nie stanowią dla nas poważnej kwestii, bardziej kwestii rozprzestrzeniania się właśnie w te kolejne przestrzenie leśne.
1: W nocy doszło do katastrofy samolotu, który brał udział w akcji gaśniczej. Zginął pilot maszyny. Tyle służby o tej nierównej nocnej walce z żywiołem. Tymczasem, jak donosi będący na miejscu nasz reporter Artur Mazurek, sytuacja w okolicy wciąż jest trudna, a służby wysyłają do mieszkańców alerty w formie SMS-ów.
4: Jestem na miejscu, słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaczęło wysyłać alerty w formie SMS-ów do mieszkańców regionu, szczególnie gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Chodzi o nieotwieranie okien i słuchanie poleceń służb. To w związku z pożarem lasu i dużym zadymieniem.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył do sądu wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego. Rozmawiała z nią nasza łódzka reporterka Elżbieta Piotrowska.
5: Paulina Kuraś-Kozanecka jest zaskoczona, że jej mąż jest poszukiwany listem gończym. Zapewnia, że nigdzie się nie ukrywa, tylko czeka na rozpatrzenie wniosku.
6: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. To, co się wydarzyło wczoraj, naprawdę jestem w ciężkim szoku. Nagle opublikowanie listu gończego. Po prostu publiczny lincz. Ja odbieram cały czas groźby.
5: Podkreśla, że jej mąż ma pracę i chce spłacić zobowiązania.
6: Ta sytuacja powoduje, że ani nie może płacić na rzecz pokrzywdzonych i nie wiem, komu ma to służyć. Naprawdę.
5: Paulina Kuraś-Kozanecka powiedziała nam, że w domu byli już technicy, którzy sprawdzili warunki. Był też wywiad kuratora, więc rodzina miała nadzieję, że będzie dozór elektroniczny.
2: To jest raport.
1: Jimi Hendrix, Metallica i Michael Jackson na renesansowym zamku w Świętokrzyskiem? To nie żart, to Stratocaster. 22 maja w Ćmielowie rusza największa w Europie galeria gitar. Wszystko za sprawą niezwykłego projektu Anny i Tadeusza Zarębskich, którzy kupili zabytkową twierdzę, by tchnąć w nią potężne, rockowe brzmienie.
7: Wiadomo, że słuchaj, masz kolekcję gitar, weź ją tam właduj i zróbmy oprócz Muzeum Historycznego, zróbmy też Muzeum Muzyczne. I tak się stało.
1: W zbiorach znalazły się pamiątki po artystach, którzy zmienili historię światowej muzyki.
7: Od Metallica przez gadżety z Eltonem Johnem, jest Madonna, jest Michael Jackson, cały przekrój przez muzykę. Duża kolekcja płyt winylowych też z autografami i mikrofonów.
1: A jeszcze tego lata w Ćmielowie odbędzie się festiwal Jana Borysewicza.
0: Pogoda.
8: Mamy nadzieję, że pogoda dopisze wszystkim festiwalowiczom bez względu na to, jaka to impreza by nie była, bo dzisiejszy poranek przynosi bardzo różne zawirowania nad polskim niebem, na polskim niebie, ponieważ na zachodzie naszego kraju już chłodniej, 7 w okolicach Szczecina i Zielonej Góry, tam też możliwe opady deszczu, które będą sunęły się tak mniej więcej od województwa lubuskiego przez całe Pomorze, a na wschodzie dzisiaj jeszcze taki typowo wiosenny dzień w Warszawie, chociażby w Kielcach, w Lublinie, Białymstoku do stopni 24.
9: Wojtek, jestem tak zachwycona tym, jak ty czytasz pogodę i jaką ty masz inwencję twórczą, ile ty wkładasz w to w ogóle barwy swojego głosu i różnych porównań.
10: I w ogóle to wszystko sobie wymyślałam.
9: Pogodynek, naprawdę, urodzony pogodynek.
10: Słowo harcerza, nad polskim niebem, na polskim niebie, nad naszymi głowami, no wszystko
9: się,
10: po prostu. No.
9: Wiesz, tu przechodzi, tu się nadciąga, tu się rozciąga.
10: Super. Oby ta pogoda dzisiaj sprzyjała tym wszystkim, którzy będą się dzisiaj męczyli z językami, bo dzisiaj języki wszelakie na maturze. No to potrenujmy.
11: Może powtórzymy angielski.
12: Nie, no co ty, tato?
11: Odmień być.
12: No daj spokój.
11: No odmień, no.
12: Weź się, tato.
11: Bo nie odmienisz.
12: Tak, nie odmienię.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
10: Pamiętam, jak przed maturą z córką odmieniałem być. I nie odmieniłem.
9: No. Fantastyczne to było. Matka, mam dwa języki na maturze i włoski, i angielski. Dajcie spokój, kiedy to było.
10: A dzisiaj odmieniam razem z Państwem wszystkie grzechy naszych pięknych kierowców.

0: 6 na 9. Este rok.
1: Patrzę, jak miesza się

0: A były kiedyś takie samochody i to jest piosenka o nich właśnie, Syreny, Artur Rojek.
1: Tak. Były, tak. Są też samochody, które mają syrenę zamontowane na dachu.
0: O tak. Policja, straż pożarna.
2: Tak, przede wszystkim to swoją drogą też taki apel, jeśli chodzi o Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, żebyście nie słuchali bardzo, bardzo, bardzo głośno muzyki w samochodzie, bo wtedy nie słychać, że coś jedzie i że trzeba ustąpić miejsca i że trzeba coś z tym fantem zrobić. Po prostu nie słyszymy.
1: To prawda, dzisiaj rozmawiamy o największych grzechach kierowców, o naszych własnych, a także o tych wszystkich osobach dookoła. No ja mam poczucie, że smartfonoza, telefonoza, tabletoza to jest w ogóle dzisiaj absolutnie normalne.
0: No tak, ale dzisiaj tabletozę masz w samochodach nawet prostu, nie? Nie
1: to, musisz... to też postrzegam jako coś, co sprawia, że nagle przestajemy patrzeć na drogę.
2: No ja chciałam powiedzieć, że na szczęście się połapali, już trochę to trwało, parę ładnych lat. Fakt, że Euro NCAP przyznaje teraz gwiazdki za normalne pokrętła.
0: No więc właśnie.
2: Już odchodzą te producenci samochodów od tych wszystkich tabletos, bo się okazało, brawo, jakoś nie możemy patrzeć w nasz własny ekran telefonu, za to w telefon, znaczy w ten cały ekran w samochodzie i w tablecie, żeby się klikać, żeby zmienić temperaturę w samochodzie, to niby możemy. No potwornie to niebezpieczne.
0: To prawda, żeby zwiększyć wentylację, ile tam trzeba było kliknięć, w zależności oczywiście od modelu samochodu wykonać, żeby w ogóle zaczęło wiać i dmuchać na mnie powietrzem jakimkolwiek, wiesz, odrywam wzrok od jezdni i patrzę w ten wielki tablet na wyświetlaczu.
2: Możesz
0: bez sensu.
2: Możesz pokazać jeszcze raz, jak dmuchasz?
0: Zarówno. Jak dmucham, to ci nie mogę pokazać, ale możemy posłuchać.
3: Odnośnie gaśnicy, to gaśnica nie musi mieć przeglądu. Według kodeksu drogowego ma być sprawna i policjant może sobie ją sprawdzić, ale jeśli będzie sprawna, to komendant ma obowiązek odkupić nową gaśnicę.
4: A propos kierowców i rowerzystów. Jestem kierowcą, jestem rowerzystą, ale zawsze robię bilans zysków i strat. Kto więcej straci? Kierowca czy rowerzysta?
1: Pieszy.
5: 6 na 9 w STO. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Foo Fighters to zawsze dobrze rokuje. Po prostu już zaciera bączki. Unconditional, proszę bardzo.
0: No ale teraz jak to pogodzić z tym, o czym mówiłaś wcześniej? Żeby nie słuchać radia w samochodzie zbyt głośno. No jak tego nie słuchać głośno?
2: Ciężka sprawa.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na dzień otwarty inwestycji apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki, w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
12: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
0: Reklama.

0: Jezus, ja już to czuję. Normalnie już założyłbym sandały i jakąś tunikę.
1: Słuchaj, sandała wczoraj znalazłeś. Nie, klapka. To państwo będą mogli niedługo zobaczyć. Na, oczywiście, naszych mediach. Opa! Społecznościowych.
2: Co to, jakaś wieczornika leci? Co to mi tu włączyłeś?
1: Słuchajcie, ucieknijmy stąd, dobra? Poczekaj,
0: opowiadajmy, no? Co dla państwa mamy, drodzy państwo, bo to dzisiaj podwójne zaproszenie trafi w wasze ręce jeszcze w naszym poranku, jeszcze do godziny 9.
2: Proszę państwa, epicki City Breaks Iron Maiden w Atenach. Będzie tam też zespół Anthrax, będzie Dawid Zygmunt, będzie Dasza Siedziętarska. No i będziecie mogli spędzić 3 czy nawet 4 urocze dni w Atenach na epickim City Breaku z radiem SK Rock. Wystarczy tylko wejść na Ateny, skrock.pl i filozoficzny sposób przekonać nas, dlaczego to wy powinniście tam się pojawić.
1: Słuchajcie, przekonajcie, bo chłopaki mnie już nienawidzą. Będę musiała koniecznie nawiązać jakieś nowe znajomości, żeby gdzieś tutaj z kimś spędzać czas, bo wiesz, po prostu nie będą się do mnie odzywać przez miesiąc.
0: Już zazdrościmy naprawdę i świetnego koncertu, i fantastycznego miejsca, i tego, że będzie można pomoczyć nogi w ciepłym morzu.
1: Tych
0: i klapeczki,
1: też.
0: Rozumiesz, i te oliweczki
1: i
0: tam z drzewka prosto.
1: I zorba na plaży.
2: I tego, że Asia wam opowie o psieczarku.
0: No tego zazdrościmy wam najbardziej.
3: 6 na 9 w SC Rock.

0: tam państwo dyskutują sobie tutaj w studiu, to ja powiem tylko, że jest punktualnie 7:30, a to oznacza raport Westerok.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Radzi również, by nie otwierać okien i drzwi. Na miejscu z żywiołem walczy obecnie 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 w akcję włączy się kolejnych 58 zastępów. Istotne z punktu widzenia strażaków jest wsparcie z powietrza. Mają je zapewnić policyjne śmigłowce.
3: Jeden jest w drodze, wystartował z Warszawy. Mówimy o policyjnym Black Hawku. Drugi jest przygotowany, żeby, jeżeli będzie taka potrzeba, zasilić akcję we wczesnych godzinach popołudniowych, ale są także śmigłowce Lasów Państwowych.
2: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: To jest raport.
2: 25-latek w rękach policji nagrywał koleżanki korzystające z toalety. Do zdarzenia doszło w jednej z warszawskich kawiarni. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z pracownic zorientowała się, że jest potajemnie nagrywana telefonem komórkowym. Kobieta powiadomiła swojego pracodawcę, a następnie policję. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia. Zbiórka środków na rzecz Fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku, wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania PAP. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Podczas zorganizowanego pod koniec kwietnia streamu prowadzonego przez Łatwoganga zebrano ponad 280 milionów złotych na fundację.
1: SK Rock Sport.
2: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy.
4: Piłka w siatce, Bukayo Saka! Dobitka, szaleństwo do Arsenal Stadium!
2: Tak wyglądało to w Kanal Plusy Sport. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem Górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. Jakub Kiwior z transferem definitywnym z Arsenalu do FC Porto. Do tej pory reprezentant Polski grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku, a klauzulę odstępnego wyznaczono na 70 milionów euro.
5: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: No, niestety, drodzy państwo, nie spotkaliśmy się tutaj dla przyjemności. Dzisiaj grzechy główne kierowców polskich.
1: Przepraszam, kocham to powiedzenie. Nie jesteśmy tu dla przyjemności, proszę bardzo.
0: Mhm. Tak, właśnie tak. Dlatego wywlekamy je sobie.
1: Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzisiaj temat ważny bardzo o tym, jakie my grzechy popełniamy my jako kierowcy, jakie grzechy popełniają rowerzyści, piesi. No generalnie chodzi o to, żeby było bezpieczniej.
2: Słuchajcie, jest taki artysta, Matt Pokora. I to jest artysta, którego najbardziej brakuje kierowcom.
0: O tak, dobrze pan mówi.
1: No, ładnie powiedziałeś.
0: To prawda, to może ja troszkę o tym, że jesteśmy anonimowi, egoistyczni i pewnie agresywni.
3: Wydaje mi się, że kierowcy czują się anonimowi. To znaczy, że na więcej sobie pozwalamy za kółkiem gestów, trąbienia, bluźnierstw, niż tak naprawdę w kontakcie face to face. Jesteśmy bardzo egoistyczni. To, że ja skręcam w lewo, to znaczy, że ja skręcam w lewo, a to, że mam poinformować kogoś kierunkowskazem albo dojechać do osi jezdni, to już jest wymysł jakiegoś byłego instruktora sprzed 20 lat. Jesteśmy egoistyczni.
0: A to bardzo ważny wątek, dlatego wyemitujemy go sobie dzisiaj jeszcze co najmniej trzykrotnie.
2: A propos tego, że jesteśmy egoistyczni, prawda?
0: Bo brakuje nam luzu za kierownicą. I jeszcze paru rzeczy innych też nam brakuje. Od prawa jazdy chyba trzeba byłoby zacząć.
4: A ja odnoszę wrażenie czasami, że co po niektórzy kierowcy znaleźli swoje prawo jazdy w paczce z chipsami.
1: No ja bardzo w ogóle lubię to, że to oni, to nie ja, to wszyscy oni, ależ oni źle jeżdżą, ale ten bałwan to tak, a oni to się powinni nauczyć. No ale to wszystko dotyczy nas, kochani.
0: No nas, chyba was.
1: Nas.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy cię 16 maja od 11 do 17 na dzień otwarty inwestycji apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia po Wiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię po Wiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
7: Reklama.

0: gościu busem i to, co się teraz mówi, jest święta racja. Paczka papierosów, która leżała na takiej półeczce na podszybiu, wylądowała na tylnej półce auta, a to było tylko uderzenie w tył.
1: 6 na 9 SC Rock.

0: Dawno tego numeru nie graliśmy w poranku. Naprawdę dobry, Alice in Chains za nami, prawda?
1: Tak, prawda,
0: w samochodzie.
1: Ty to kodzie, jak powiesz, prawdęka. To hej, po prostu. Mm-hmm. No.
2: Proszę Państwa, proszę zapamiętać, że w piątek w Wolnych Wnioskach wracamy do pytania, dlaczego Instax jest dobrym prezentem albo niedobrym, a dziś rozmawiamy o grzechach kierowców.
0: Tak, to o komunijnych prezentach być może w piątek sobie porozmawiamy. A propos grzechów kierowców, na ważne, bardzo ważne aspekty i sprawy Państwo zwracacie uwagę.
3: Największym grzechem nas wszystkich jest kompletny brak uwagi w czasie jazdy. Każdy jazdę samochodem traktuje po prostu tak, no tak o tym brzmiło, pogadać z kumplem, z koleżanką, poplotkować. Jeżdżąc ciężarówką widzę, jak wszyscy machają sobie łapkami i coś tam sobie tłumaczą, ale już dawno się świeci zielone, ale to nie jest ważne. Skąd się biorą korki i to wszystko, to jest tylko brak uwagi.
1: Ale żeby to chociaż były tylko korki, prawda jest taka, oczywiście słuchacz tutaj absolutnie ma rację. My się po prostu dekoncentrujemy w samochodzie, siedzimy sobie, nam się wydaje, gra muza, jest ekstra, jesteśmy wyluzowani, jedziemy z kimś, odbywamy rozmowy albo sobie gadamy przez nawet zestaw głośno mówiący przez telefon i koncentrujemy się kompletnie nie na tym, na czym powinniśmy się skoncentrować. Czyli powinniśmy jednak być skupieni na drodze i żeby dojechać bezpiecznie do celu, a nie żeby pozałatwiać wszystkie sprawy swoje.
2: To samochód nie jest po to, żeby się rano golić, gdzieś śniadanie,
0: właśnie
2: nie,
0: przygotować do pracy, dokładnie. Aśka na przykład zaproponowała mi dzisiaj, że zabierze mnie po pracy do domu i podwiezie. Myślę sobie, pierdziele.
2: A do czyjego jedziecie?
4: 6 na 9. Estero.
5: Raz, dwa, trzy. Maj!

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Uwaga, Asia, specjalnie dla ciebie z dedykacją. O. Córka Izabeli Matudzińskiej uczciła 18 urodziny tortem z piasku. Dalej czuję się jak małe dziecko, napisała. Widzisz, można. Bez cukru, dietetyczny.
2: Ale dlaczego to do mnie mówisz to takie
3: ona,
2: rzeczy?
3: Przecież ona to cukier przyswaja, to do mnie to mówi.
2: Cię, no,
3: to
2: ja jest torcik ja dla mnie. Ja przyswajam, ja sobie radzę z cukrem akurat. Proszę cię, żeby to z piasku.
1: Nikt ci go nie wyje.
2: U mnie, właśnie. U mnie teraz jeszcze jedna historia. Wąsaty i umięśniony Maciej Musiał prezentuje swoje wdzięki w reklamie bielizny. I teraz ja wam powiem tak, niech tutaj wybrzmi komentarz internautki sobie sam. Boże, ciało w tym roku jakoś wyjątkowo szybko.
1: Jezu, ale widziałem to zdjęcie, jak on kosi tą kosiarką.
3: Słuchajcie, wy sobie dworujecie, wy sobie naprawdę nie dworujcie sobie, bo ja o prawdziwym dramacie chciałbym opowiedzieć. Dramat influencerki Kingi Sawczuk. Nagrała film, który na 100% byłby wiralem, ale nie może go nikomu pokazać.
1: Zaraz się poryczę, mówi.
3: Ja znam ten ból, bo ja kiedyś zrobiłem program, który na 100% byłby hitem, no. Tylko nikt go nie chce wyemitować.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Reklama. SK Rock.

0: SK Rock Warszawa.
1: Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce. Trwa walka z pożarem na Lubelszczyźnie. Do Sejmu trafi kolejny projekt. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. W raporcie trzeci dzień matur uczniowie sprawdzają wiedzę z języków obcych.
2: SK Rock. Raport.
1: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i dodatkowych 58 zastępów strażackich. Trwa walka z gigantycznym pożarem lasu na Roztoczu. Jak przekazał komendant główny straży Wojciech Kruczek, ogień rozprzestrzenia się powoli, ale akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. W najbliższych minutach pomogą policyjny Black Hawk, to zapowiedział będący na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję na Lubelszczyźnie śledzi nasz reporter Artur Mazurek, z którym teraz się łączymy.
3: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
4: oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
3: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
5: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
3: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
1: A w związku z pożarem mieszkańcy dostali alerty RCB w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów.
2: To jest raport.
1: Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt, mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Przepisy będą się różnić od poprzednich?
6: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
7: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie na nasze bezpieczeństwo.
6: Mówił Donald Tusk. Szef rządu kolejny raz zarzucał też PiS-owi, Konfederacji i prezydentowi powiązania z firmą Zonda Krypto oraz blokowanie wcześniejszych regulacji.
7: Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
6: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt. Tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz.
1: Dziś trzeci dzień matur. Uczniowie sprawdzają wiedzę z języków obcych. Zdawać mogą m.in. z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego lub ukraińskiego. Jednak zdecydowana większość maturzystów wybiera angielski.
8: To w ogóle najłatwiejsza matura z tych wszystkich, mi się wydaje. I mi podstawowa i rozszerzona będzie dobrze.
9: Prościzna.
10: Raczej polecę na spontanie, ale jak robiłam arkusze próbne, to zawsze mi tam wychodziło ponad 90%. To powinno być dobrze.
9: Nie, angielski to 100%. Kto teraz, to już raczej każdy pisze te angielski naprawdę wysoko.
1: A egzamin pisemny z języka obcego na poziomie podstawowym rozpocznie się o 9 i potrwa 2 godziny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Uwaga turyści, w Tatrach uaktywniły się żmije zygzakowate. Jest to jedyny jadowity wąż występujący w Polsce, mówi Marcin Strączek Helios z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
11: Okres godowy, więc i te samce gdzieś tam wędrują w kierunku godowisk, szukając samic. Uwielbiają gdzieś tam tereny leśne, lasy iglaste, ale też polany, obrzeża lasów, korzystają z promieni słońca.
12: To nie jest zwierzę, które poluje na człowieka, tylko ona się broni, więc jeżeli będziemy wchodzić na przykład w jakieś nasłonecznione kamienie poza szlakiem, to możemy sobie zdawać z tego sprawę, że tam się wygrzewają żmije.
13: Trzeba unikać wszystkich tych takich, ja to nazywam indiańskich sposobów, przypalanie, nawet traktowanie prądem elektrycznym. Ukąszona kończyna powinna być ułożona troszeczkę niżej niż reszta ciała.
1: Ostrzegali przewodnik tatrzański i emerytowany dyrektor TPN Paweł Skawiński oraz Sylweriusz Kosiński, były lekarz TOPR. A najważniejsza jest zasada taka: mieć oczy otwarte i zachować ostrożność, gdy wędrujemy po szlakach.
0: Pogoda.
14: Wojtku, opowiedz nam, co będzie się dzisiaj działo w naszej przestrzeni.
15: Ja tak na poważnie teraz. Ostrożność, proszę państwa, trzeba zachowywać absolutnie wszędzie i zawsze. W lasach zagrożenie pożarowe i to dosyć silne. Dzisiaj też na zachodzie naszego kraju w końcu pojawią się opady deszczu i pewnie jak już się pojawią, to zaraz z burzami, bo tak to u nas bywa. Więc województwo lubuskie, zachodniopomorskie, Pomorze dzisiaj ma być skąpane w końcu strugami deszczu. Na wschodzie z kolei cały czas wiosna w pełni i na termometrach maksymalnie do stopni 24. Tak to będzie mniej więcej wyglądało. Zachodnia Polska chłodniejsza i deszczowa, a wschodnia jeszcze wschodnia i południowo-wschodnia z dużym ciepełkiem.
16: Jak powiedziała Anna, trzeba uważać, żmije na szlaku. No chyba, że ktoś ma jakby obejście ze żmiją, bo na co dzień z takową obcuje, ale nie o tym, drodzy państwo, no. Bo dzisiaj matury z języków, prawda? Aha. Uczyliśmy się już angielskiego, nauczmy się może jeszcze włoskiego.
17: Mój cross!
16: tak mówiłem, jak zobaczyłem pytania.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Eskarok. 6 na 9.
18: Siętarska, Olszewski, Góralski.
17: Od 6 do 9
18: w Eskarok.
15: I teraz niebezpieczna gra skojarzeń. Mama mia, żona...
16: Ale żeby się rymowało?
19: Tak.
16: Może?
19: Mama mia, żona... Czekaj, a nie masz pomysł jakiś?
20: U mnie NIC.
19: A, czyli mama mia, żona.
20: Bo chciałam się wykazać, chciałam się wykazać znajomością języków obcych.
16: Aż ty, tak to działa.
15: O grzechach kierowców też nie rozmawiamy.
16: Tak, też.

0: Bywa na polskich drogach wesoło. Byłoby wesoło, gdyby nie to, że często niestety kończy się to bardzo tragicznie.
1: To prawda, niestety, ale jeśli chodzi o, mówiliśmy o tym, że dzisiaj matury z języków, tak. Ja zdawałam maturę z włoskiego, żebyście wiedzieli, jaki tam jest jazz, to, co tam się wyrabia po prostu na drogach, to jest niezła jazda bez trzymanki i ja do was zawsze mówię, że wy jesteście specjalistami w akurat tu, czyli Kondziej Wojtek, od wygrażania ludziom za kierownicą i wykrzykiwania za kierownicą różnych rzeczy pod adresem innych użytkowników dróg, to Włosi są w tym mistrzami. Kondziu? I oni się na siebie drą po prostu, jak opętani.
2: Kondziu przez Włochy to chyba codziennie do pracy
1: przejeżdża. Prawda? Dokładnie. Dlatego tak się drze.
0: Wydzieram, no. Póki jeszcze nie używam pałki do bejsbola i wymachuję tylko ręką, to nie jest tak najgorzej.
1: Oni też wymachują, wiesz?
0: I my właśnie do Włoch, czy na południe Europy się przeniesiemy. Najpierw jednak o kulturze jazdy w Polsce.
3: Żyjemy w kraju tak naprawdę z bardzo wysoką kulturą jazdy. Jedną z najlepszych na świecie, a to, że narzekamy na to, jak kiepsko jeździmy, wszędzie się tak narzeka, ale spójrzcie, jak się jeździ we Francji, Turcji, czy generalnie na południe Europy, o Ameryce Południowej czy Afryce już nie wspominając.
0: I teraz Włochy.
4: Z takich moich obserwacji świeżych, przedmajówkowo-sycylijskich, to powiem wam, że zawsze mi się wydawało, Włosi to jeżdżą strasznie, a im dalej na południe, tym gorzej, a Sycylijczycy to już w ogóle jeżdżą tak, że nie przestrzegają w ogóle przepisów, ale w przeciwieństwie do Polaków, oni jeżdżą na luzie, takie kapibarki za kierownicą. I tam nikt, słuchajcie, nie otwiera okna i nie rzuca przekleństwami, jak ktoś coś zrobi zdecydowanie bardzo nie tak.
1: Ja mam inne doświadczenie, się rzeczywiście drą, ale potem wszyscy razem idą na wino. I te kapibarki tam coś tam, idziemy na wino, idziemy, dobra.
2: Bo u nas to jest tak, że środkowy palec się wyciąga, a tam się łączy ze wskazującym i z kciukiem
0: i się mówi fafanutto, bo tego się w przyjaciołach nauczyłem.
5: 6 na 9 SCO. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Tam nikt nie jeździ z otwartym, inaczej, tam nikt nie otwiera okna, bo tam wszyscy już mają okna wcześniej otwarte, albo jeżdżą kabrioletami.
1: Albo się jeździ w klaponsach na motocyklu i w krótkich spodenkach. Straszny pomysł, straszny. Nie róbcie tego, ała, kiedyś się tak sparzyłam. Zrobiłam to raz w moim życiu. Do dzisiaj mam bliznę.
2: Jest jeszcze czas antenowy, jak się tak patrzysz na mnie?
0: Niewiele, Nickelback, tylko trzeba jeszcze powiedzieć.
2: Klaponsy.

0: состав. У нас в Сеньовце ездить, только сдать экзамен. Najważniejsze zdobyć prawo jazdy, a potem możesz robić co chcesz. No i na koniec dochodzi jeszcze to, że brak kultury, bo jesteśmy egoistyczni.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
14: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Cześć, Igor.
16: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
15: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
16: A dlaczego?
15: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
16: Ale to w niczym nie przeszkadza.
15: Jak to?
16: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
15: Już mi się też taka marzy.
16: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: To jest moment na wiadomości z kraju i ze świata. Raport i Ania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Prezydent składa kondolencje rodzinie i bliskim pilota, który zginął w akcji gaśniczej. Od wielu godzin setki strażaków i funkcjonariuszy służb z odwagą oraz poświęceniem walczą z pożarem na Lubelszczyźnie. Otoczmy ich wsparciem i pamięcią, napisał na platformie X Karol Nawrocki. Tymczasem akcję gaśniczą w powiecie biłgorajskim wspomagają lubelscy terytorialsi. Od świtu zabezpieczają rejon działań strażaków oraz wspierają ich w dogaszaniu pogorzeliska.
3: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
2: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowa lubelskich terytorialsów. Pozostałe siły utrzymują 3-godzinną gotowość, by reagować na bieżąco zgodnie z potrzebami Straży Pożarnej.
1: To jest raport.
2: Odzież z Chin miała jechać do Hiszpanii, ale zostawała w Polsce. Nieprawidłowości w transporcie zostały wykryte przez lubelską KAS i Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Kontenery i rozładowany towar funkcjonariusze znaleźli w województwie mazowieckim. Miały trafić do Hiszpanii, ale nigdy tam nie dotarły. Zgodnie z przepisami usunięcie towaru spod dozoru celnego jest przestępstwem skarbowym i może być zagrożone karą do 3 lat więzienia. I jeszcze dzisiejsze ceny maksymalne paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 49 groszy. Koszt 98 to 6,99, a oleju napędowego 7,31. A to oznacza, że ceny maksymalne na stacjach paliw są takie same jak wczoraj.
1: SK Rock Sport.
2: Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal. Zagra w nim z Bayernem lub PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4. Dziś w rewanżu trybuny będą sprzyjać Bawarczykom, bo spotkanie rozegrane zostanie w Monachium, a pierwszy gwizdek o 21:00. Polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magdalinet, która o 11:00 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch, której rywalką będzie Aleksandra Ijala.
4: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.
5: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: No co państwu będziemy mówić?
1: Ale ci weszło
0: mówić,
1: w krew,
0: no.
1: Zorba jednak, po prostu ja widzę kondziorze.
0: To jest ten moment, to jest ten
2: Zorba
0: moment.
2: Mate.
0: To jest ten moment, kiedy zabieramy
2: jakąś fajną parę. Na fajną przygodę.
1: Aż będzie cudownie.
0: Na fajny koncert.
1: Na najlepszy koncert pod słońcem Iron Maiden. Dozwoniliśmy się do Marii. Cześć Mario.
3: Cześć.
1: Słuchaj.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, co napisałaś, bo bardzo mnie to zaintrygowało.
3: Napisałam o tym, że bardzo lubię takie powiedzonko, które kiedyś usłyszałam od pewnej znajomej, czyli happy wife, happy life.
1: Aha.
3: Niestety nie rymowało mi się z husband, więc musiałam wymyślić coś innego i okazało się, że Sokrates powiedział, że ten, kto znajdzie sobie dobrą żonę, ten na pewno będzie szczęśliwy, a jak się nie ożeni, to po prostu zostanie filozofem, więc
0: oho.
3: Mój mąż się ożenił i chyba wszystko idzie w dobrym kierunku.
1: No i napisaj, że masz nadzieję, że w związku z tym nie jest filozofem, no i że akurat tutaj cię bardzo dobrze, Mario, rozumiem. Słuchaj, myślę, że to jest taki dobry moment, żebyś była pierwszą osobą razem ze swoim mężem, która dołączy do nas, do naszej ekipy na wyjazd do Aten.
3: Wow. Super.
0: Czy my już to mamy? Czy to zostało potwierdzone? Czy zostało odtrąbione? Możemy być pewnym, że to jest pierwsza para,
1: czy możesz,
0: która...
1: Czy możesz to odtrąbić,
0: no
1: proszę?
0: To trąbimy, drodzy państwo!
2: Maria, czy możesz wykazać jakąś radość taką mniej filozoficzną?
3: Jestem w takim ciężkim szoku, że trzęsą mi się ręce, więc po prostu mnie zamurowało, ale jestem strasznie zadowolona, naprawdę dziękuję.
1: Ja się cieszę też niezmiernie, będziemy się w związku z tym już niebawem widziały, będziemy się widzieli wszyscy razem na lotnisku.
3: Tak, a mój mąż jeszcze nic nie wie, więc jak do niego zaraz zadzwonię, to...
1: Boże, żeby się nie okazało, że jednak jest filozofem, daj spokój.
0: To słuchaj, sandały pakuj. Glany też pakuj, bo też się przecież przydadzą, no? Prawda? Na koncercie,
3: no tak,
0: Iron Maiden.
3: Tak,
1: słuchaj,
3: pewno.
1: I na pewno będziemy się uczyć Zorby. My będziemy tańczyć na plaży Zorby. Pasuje?
3: Pewnie, Boże, super.
2: Kurczę, słuchaj, jakie tam będą rzeczy. Oliwka do opalania, oliwka do jedzenia. O oliwkach na pewno to Szasia ci sporo poopowiada.
1: Może żywność jakaś... będzie cudowna.
0: Koleżanka oliwka też się pojawi. Czas pokaże, no.
1: No i będziemy wstawać rano, mówić sobie zamiast dzień dobry, będziemy mówić sobie kalimera.
0: Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
4: 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Już są hybrydowe SUV-y Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Reklama.

0: Europejski Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. No to zobaczymy, jak będzie w Grecji, bo tam w Grecji to też się nieźle jeździ. Tam też jest niezły chaos. Będziemy czujni.
1: Ale dziś rozmawiamy przede wszystkim o grzechach i grzeszkach naszych rodzimych kierowców w Polsce i poza granicami. Halo, dzień dobry.
2: Cześć. A ja bym wprowadziła taki zakaz dla panów, którzy muszą stanąć za potrzebą i po prostu perfidnie stają na poboczu i, krótko mówiąc, leją do rowu. Błagam litości. Pozdrawiam.
0: Ja się zgadzam. Nie, no błagam panowie litości. Po prostu. Bo, no naprawdę.
1: Bo kobiety to mogą.
3: Dokładnie. A tylko panowie
0: kobiety
3: to stoją na
0: poboczu. Kobiety tego nie robią raczej. A ja co nie widziałam kobiet,
3: a jak sobie z tym radzicie?
0: Ja się zatrzymuję na jakimś, że tak powiem, mopie albo na stacji benzynowej. Idę do toalety jak normalny człowiek.
3: Ja na mopie zasuwam cały tydzień w domu, to nie będę na mopie jeszcze, rozumiesz, po drodze. Będę stawał zawsze przy rowie. I jeszcze jeden wątek.
4: Namówmy starsze osoby, żeby zaczęły nosić chociaż jakąkolwiek formę odblasku, bo czasami jak wieczorem wraca człowiek do domu, taka czarna plama wychodzi, a potem okazuje się, że to jakaś seniorka idzie i to jeszcze z pretensją, bo jej nie widać, no to problemy się zaczynają.
3: Ale młodsi to co, sami świecą?
0: Właśnie chciałbym zapytać, oczami?
3: O co chodzi? Ja świecę światłem odbitym. Od Joanny. Gwiazdy.
0: Dobry jest. Dobry jest. Dobry.

0: ponieważ na nas już czas. Czy jest jakieś takie ogólnie zrozumiałe dla wszystkich pożegnanie kierowców na przykład? W jaki sposób żegnają się kierowcy?
1: Szerokości.
0: A tak po prostu?
1: No,
0: a,
1: okay, tak myślę no.
0: I bajo zdaje się jeszcze mówią, prawda?
2: Bajo jajo.
1: Mówią, tak, sam bajo jajo, sam jesteś bajo jajo, wiesz?
2: Jeszcze raz słuchałem wszystkich różnych rzeczy, naprawdę.
1: Szerokości, przede wszystkim bezpiecznie, żebyście dojechali tam, dokąd macie dojechać, trzymajcie się ciepło.
2: Pamiętajcie, żeby zawsze z wami jechał ten pasażer. Pokora.
3: Ostatni gasi światło, ostatniego gryzie pies.
4: To było 6 na 9 SC Rock.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.
13: Marilyn Manson.
4: Guns N' Roses.

0: Houston.
1: Strażacy walczą z żywiołem na Lubelszczyźnie. W akcji zginął pilot. Czas na język obcy. Maturzyści najchętniej wybierają angielski. Jest aktywny i intensywnie żeruje. Sezon na szczupaka rozpoczęty.
2: Eskarok. Raport.
1: 9.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. W akcji zginął pilot. Pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Na ten moment nieznane są przyczyny katastrofy dromadera. O godzinie 2 w nocy na miejsce tragedii dotarli strażacy i leśnicy.
3: Gdzieś koło godziny 2 nad ranem byliśmy na miejscu upadku. Wygląda to po prostu strasznie, tragicznie. Coś okrutnego. Widok jest taki, że takiego faceta jak ja wymiękłem. Po prostu jak zobaczyłem ten samolot zniszczony, zgnieciony i leżące zwłoki świętej pamięci pilota.
1: Mówi Mariusz Kiciński, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Przyczyny zbada prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych. O tym mówi minister Marcin Kierwiński.
4: Czekamy na Komisję Badania Wypadków Lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 6 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
1: Strażacy na miejscu cały czas walczą z żywiołem. Do akcji wkroczyły też policyjny Black Hawk. W działaniach nie pomaga pogoda. Ogień strawił już ponad 200 hektarów kompleksu leśnego. Skutki tego typu zdarzeń są katastrofalne w przyszłości tych cennych obszarów.
5: Często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
1: Podkreśla Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Na miejscu działa sztab kryzysowy.
6: To jest raport.
1: Po polskim i matematyce czas na język obcy. Właśnie powinien rozpoczynać się egzamin na poziomie podstawowym. Maturzyści najchętniej wybierają angielski. Dla wielu z nich to już przyjemna część maturalnego mataronu.
7: Wydaje mi się, że będzie dobrze. Faktycznie z matematyką było gorzej, ale na angielskim powinno być już dobrze, powinno być lepiej. Znaczy, no na początku będzie słuchanie, takie na 15 punktów. Reszta to są takie zadania otwarte, gdzie trzeba samemu pozaznaczać odpowiedzi albo powpisywać po prostu w luki.
8: Nie boisz się?
7: Nie, nie ma czego.
9: To na spokojnie. Gorzej było przed polskim, a najbardziej przed matematyką. Mam nadzieję, że będzie proste.
10: Myślę, że pójdzie mi dobrze.
11: Najprostszy.
12: Easy?
11: Tak, angielski jest najprostszy według mnie. Jeśli chodzi o pisanie, mam nadzieję, że będzie jakiś blog albo mail do znajomego.
8: Powodzenia.
11: Dziękuję bardzo.
1: A z maturzystami z 15 LO w Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Sezon na szczupaka rozpoczęty. Od 1 maja po okresie ochronnym wędkarze znów mogą łowić tego popularnego drapieżnika. To jeden z najlepszych momentów w roku. Ryby po tarle są aktywne i intensywnie żerują.
13: Szczupak to no, tam, gdzie jest mała rybka, to jest też szczupak, tak? Bardziej takie trzcinki, zakola rzek.
14: My osobiście nie zabieramy ryb do domu.
13: No i dużo ludzi lubi na spinning łowić, bo jest to metoda, gdzie w sumie cały czas się chodzi w koło zbiornika i cały czas jest to aktywne łowienie.
1: Opowiadają Konrad i Joanna z koła PZW Starachowice, a my przypominamy, że do połowu potrzebna jest karta wędkarska i aktualne pozwolenie. Obowiązują też wymiary ochronne. Zabrać można ryby od 50 do 80 cm, a mniejsze i większe należy wypuścić.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Pogoda.
1: Dziś zachmurzenie, na ogół umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 10 stopni na północy, około 23 w centrum, do 27 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, tam około 8 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 990 hektopaskali.
15: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: artysta, którego bardzo mi brakuje. To nawet można powiedzieć moja topka tych, którzy odeszli, bo zaczynałem słuchać go w liceum. Pana Chrisa Cornella, jego Soundgarden oczywiście. W wieku, kiedy zacząłem się na poważnie interesować całą muzyką i ją odkrywać po swojemu. No i go już nie ma niestety. 13 minut po 9. Pan Jaro mówi dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Cryogen to panowie z zespołu Muse.

0: jedyny klasyk zespół Turbo, Dorosłe Dzieci. Miałem okazję ostatnio być na koncercie tego zespołu, na który został zaproszony także ten oryginalny wokalista, który zaśpiewał razem z nimi, czyli Grzesiek Kupczyk. Piękna to była chwila. Teraz będziemy opowiadać o artyście nie z rockowego świata.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 6 lat temu umierał Florian Schneider. Miał 73 lata. Mogą Państwo nie kojarzyć tego nazwiska, ale zaraz wszystko wyjaśnię i będzie jasne. To był współzałożyciel i absolutny pionier muzyki elektronicznej, działający w zespole Kraftwerk. Pamiętacie? Oni zyskali sławę albumem Autobahn z roku 74 i potem wywarli ogromny wpływ na muzyków swojej dekady, czyli lat 70., a także dekady późniejszej, czyli lat 80. Jednym z artystów, który bardzo, ale to bardzo przyznawał się do fascynacji zespołem Kraftwerk, był David Bowie. Ale nie tylko, bo fascynację tym zespołem miał także zespół Rammstein, który przy okazji nagrywania płyty Sehnsucht w roku 97 nagrał swoją wersję jednego z ich sztandarowych hitów, Das Model.

0: Piękna sprawa ta wolność, ale proszę pamiętać, że należy także ona do osób, których poglądy mogą się nie zgadzać z naszymi. Oni też mają prawo do tego, by mówić o tym, co czują i jak widzą świat. O ile oczywiście nie obrażają tych innych, czyli na przykład nas. Chłopcy z placu Broni. Kocham wolność. A za moment opowieść o amerykańskich dziewuchach, a w zasadzie o jednej.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana w najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Reklama.
8: Eszka Rock. Radar.
9: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Na to zapowiadało się już od dłuższego czasu. Panowie z The Rolling Stones z pewnością zaskoczyli tak szybko po premierze płyty Hackney Diamonds sprzed 3 lat. Powracają z nowym studyjnym wydawnictwem. Co już wiadomo na temat nadchodzącego projektu ikon klasycznego rocka, oprócz dwóch nowych utworów, które poznaliśmy wczoraj? Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarock.pl.
8: Eskarock Radar.
10: Hey, this is Billy Gibbons,
11: Dusty Hill,
12: and Frank Beard of ZZ Top.
13: Hi, I'm Alanis Morissette.
14: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

0: Yeah.
1: American Woman, Lenny Kravitz w Estee Rock. A teraz zespół, z którym związane są różne legendy, na przykład z historią powstania Led Zeppelin. Przypisuje się ją Keithowi Moonowi, który miał po jednym z koncertów powiedzieć, że muzyka unosiła się jak ołowiany sterowiec. No i w końcu ten ołowiany sterowiec stał się Led Zeppelin. Było już prawie wszystko przesądzone, że taka będzie docelowa nazwa, tyle że sprawa wylądowała w sądzie ze względu na prawa rodziny konstruktora do nazwy statku. Pozew spadkobierców Ferdynanda von Zeppelina został jednak oddalony i muzycy mogli pozostać przy wybranej nazwie. Pamiętacie okładkę debiutanckiego albumu Led Zeppelin? Przedstawia zdjęcie, słynną fotografię równie słynnej katastrofy olbrzymiego sterowca Hindenburga, do której doszło 6 maja roku 37, a więc dokładnie 89 lat temu. Z tej płyty Led Zeppelin. Niech ta muzyka rzeczywiście unosi się jak ołowiany sterowiec.

0: Somebody to Love, zespoł Queen. Podobno Freddie mówił o tym, że ta piosenka jest jego ulubioną, jeśli chodzi o repertuar grupy Queen, i jest też przy okazji najlepszą, lepszą nawet od Bohemian Rhapsody. Piękna piosenka, która zostanie z nami już na zawsze. 10 i raport przed nami, w nim m.in. o pogodzie. Trochę się różni, prawda? Ta za oknem od tej, którą mieliśmy w majówkę. Ale dobrze, że pada, przynajmniej w wielu miejscach Polski, bo pamiętacie, na południu dochodzi do groźnych pożarów, ale przynajmniej północ już mocno zroszona deszczem. Do muzyki wrócimy po raporcie, pojawią się m.in. Organek i Bon Jovi.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na eskarok.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
6: Akcja gaśnicza w powiecie biłgorajskim. Na miejsce dojeżdżają kolejni strażacy. W piątek podpisanie umowy. Do Polski trafią miliardy z programu SAFE. Zmierzyło się ponad 80 osób w raporcie Dyktando Akademickie w Lublinie.
7: SK Rock. Raport.
6: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. Na miejsce dojeżdżają kolejni strażacy, pomagają policyjne Black Hawki. Wracamy do potężnego pożaru na Lubelszczyźnie. Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip ocenił, że zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu. W dalszym ciągu mamy linię ognia o długości około 800 metrów. Mamy nadzieję, że ogień uda się zahamować, poinformował starosta. Tymczasem mieszkańcy miejscowości niedaleko pożaru czują strach i niepokój. Rozmawiał z nimi nasz reporter Artur Mazurek.
8: Pani zareagowała na wieść o tym pożarze?
9: Oj, strasznie. Strach.
8: Kojarzy pani ten rejon?
9: Kojarzę. Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza. Dużo turystów, także strach ogólnie. Coś niesamowitego.
10: No, niewesoło było, patrząc na takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
9: No, szok dla mnie.
8: Czy to jakoś pana dotknęło?
11: Nie, no tak, akurat nie wiedziałem o tym, tylko wracałem.
8: To dopiero się pan dowiedział o tym?
11: Tak.
12: Okropnie, bo myśmy niedawno po sąsiedzku mieli pożar.
6: A w akcji uczestniczy obecnie kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej i śmigłowce.
7: To jest raport.
6: Polska umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Otwiera to drogę do podpisania umowy już w ten piątek w Warszawie. Polska jest pierwszym krajem, który doszedł do porozumienia z Brukselą w sprawie SAFE. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
13: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro. Pierwsze pieniądze, 15% zaliczka, trafią do polskiej armii w najbliższych tygodniach. Środki w 89% według zapewnień rządu będą wydane w Polsce.
6: Z pożyczki SAFE Polska ma sfinansować m.in. programy obrony przeciwlotniczej, Tarcza Wschód czy budowę okrętu Ratownik. Ponad 80 osób zmierzyło się z pisownią w języku polskim, zwłaszcza z nowymi zasadami ortograficznymi. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się dyktando akademickie. Mógł w nim wziąć udział każdy, kto skończył 18 lat.
14: Tajemnicą Poliszynela było, że ten pożar się Boże, herpetolog o aparycji rzezi Mieszka, uwielbiał wszyszponcić.
15: Nie było źle, powiem szczerze, bałam się, że będzie gorzej. No właśnie ze względu na te inne tam zasady i tam jakieś właśnie rzeczy, których tam może nie do końca pamiętam, jak jest tam pisane.
16: Największą trudność to ad grecum przekładane, ni stąd, ni zowąd, tak troszkę było trudno zapisać.
17: Myślę, że było okej, okay. Spotykałam trudniejsze dyktanda. Bardzo fajne, tyle że niektóre wyrazy po prostu nie miałam pojęcia, co oznaczają, ale mam nadzieję, że dobrze zapisałam.
6: Tekst dyktanda napisała prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, językoznawca profesor Joanna Klimek-Grącka. Wydarzenie było też pretekstem do debaty na temat tego, czy zmiany w języku polskim są nam potrzebne.
1: Eskarok Biznes.
6: Jest postępowanie wyjaśniające w sprawie zmian w serwisie Otodom. Chodzi o nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skargi dotyczą również braku przejrzystości zasad ustalania opłat, a także różnicowania warunków współpracy z agencjami nieruchomości. O systemie kaucyjnym słyszało ponad 99,5% Polaków, a ponad 81% aktywnie z niego korzysta lub planuje zacząć w najbliższym czasie. Wynika z opublikowanego dziś badania. Ponad 63% osób przyznało, że po wprowadzeniu systemu rzadziej wyrzuca opakowanie po napojach do koszy na śmieci. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,64 zł, za euro 4,24 zł. Aktualny kurs franka to 4,61 zł, a funta 4,91 zł.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Pogoda.
6: Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze lokalnie z gradem. Temperatura od 10 stopni na północy, około 23 w centrum, do 27 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, tam około 8 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Eska Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Wiosna cały czas w kalendarzu, a w niedzielę miałem wrażenie, że nawet już lato przyszło. Na termometrze w samochodzie miałem plus 30 oczywiście, było tak z plus 26, ale umówmy się szczerze, zamykając oczy, można było się poczuć jak w lipcu. Teraz jednak wiosna wróci. Jutro na termometrach w wielu miastach Polski będzie w okolicach plus 10. Ale spokojnie, to tylko chwilowe chłodzenie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W weekend znowu ma się zrobić ciepło. Violet Grohl przed państwem.

0: Far, Far Away zespół Slade. A teraz opowiem o czymś, co kiedyś mogło być czymś w rodzaju guilty pleasure.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Kiedy na poważnie zająłem się słuchaniem muzyki w latach 90. raczej słuchałem tej ostrzejszej, gitarowej, alternatywnej, aż do metalu włącznie. Ale tu nagle pojawił się na polskim rynku zespół, który początkowo niektórzy nazywali polskim The Beatles. No i jak to teraz przyznać się przed kumplami, z którymi słuchało się ciężkich rzeczy typu Slayer, że podoba się nam zespół Zmysłowic? No i trochę kluczyłem, trochę udawałem, trochę nie byłem pewny siebie, żeby przyznać się, że podoba mi się też trochę spokojniejsza muzyka, choć niełatwa i nieprosta, bo od samego debiutu oni pokazywali, że potrafią grać też rzeczy połamane i nieoczywiste. Liderem tego zespołu przez lata i wokalistą był pan Artur Rojek. Też jego głos, umówmy się szczerze, w świecie rockowym nie należał do tych najmocniejszych. A jednak byłem w tym głosie od samego początku zakochany. No i nadal lubię ten głos. Zdaje się, że ogłosił, że za chwilę ukaże się jego nowy singiel, zapowiadający trzecią solową płytę. Ale ja dziś pana Artura zagram w projekcie Mysłowic ze swojej ulubionej płyty tego zespołu, płyty nieoczywistej także, Happiness is Easy, która była wydana w sierpniu 2006 roku. A dlaczego pojawi się teraz pan Artur z kolegami, dawnymi kolegami? Bo ma dzisiaj urodziny. 54. No to panie Arturze, wsiadamy do tego nocnego pociągu i jedziemy aż do końca świata.

0: byłem zakochany w tej piosence, głównie oczywiście z powodu teledysku Halle Berry. Sprawdziłem sobie przed chwilą zdjęcia Halle Berry z tego roku i powiem wam jedno, jest nadal bardzo dobrze. Tyle w temacie, panowie. Mrugam okiem, wiecie co robić. Limp Bizkit za nami, a przed nami spotkanie z Lady Punk, ale jeszcze w tej godzinie będzie opowieść o tym, co nas czasem boli, czyli o biletach na koncerty, a raczej o tym, ile one kosztują.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I teraz niebezpieczna gra skojarzeń. Mama mia, żona. Ale żeby się rymowało?
3: Może?
2: Mama mia, żona.
3: Czekaj. Bardzo w ogóle lubię to, że to oni, to nie ja.
2: Dokładnie.
3: To wszyscy oni. Ależ oni źle jeżdżą. Ale ten bałwan to tak. A oni to się powinni nauczyć. Ale to wszystko dotyczy nas, kochani.
2: No chyba was.
3: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
6: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
5: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
7: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Reklama.
14: We are Måneskin.
15: I'm Jungwon.
14: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
16: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Ska Rock.

sztuka latania. Zespół, który w tym roku świętuje swoje 45-lecie. Wszystkiego najlepszego, no i jeszcze raz przynajmniej takich 45 lat, panowie. A teraz o takim sloganie, który czasem pojawia się w ustach artystów, że fani są ważniejsi od pieniędzy. Czy to możliwe, że gwiazdy muzyki naprawdę w to wierzą? No, są tacy, którzy przynajmniej próbują, jak Pearl Jam. Mimo wielkiego sukcesu komercyjnego, który odnieśli po wydaniu debiutu, czyli albumu Ten w roku 91, zdecydowali wiele lat temu działać na własną rękę, jak najdalej od muzycznego wielkiego biznesu. 6 maja 94 roku, więc 32 lata temu, wytoczyli proces w firmie Ticketmaster, czyli korporacji, która organizuje koncerty i sprzedaje na nie bilety. Monopolista, w sumie można było powiedzieć, w tamtych czasach, został oskarżony o sztuczne zawyżanie cen biletów. Firma miała podpisane umowy z największymi stadionami w USA, dlatego zespół, wchodząc z nimi w wojnę, zablokował sobie możliwość tych największych koncertów. Za to grali na wielu charytatywnych imprezach. Sprawę wtedy przegrali, no ale przynajmniej próbowali. Dziś, po wielu latach od tamtych wydarzeń, możemy powiedzieć jedno. Na pewno nie jest lepiej, a może nawet jest gorzej.

0: Dobre, to herbatniki, ci ACDC. Bardzo dobre wałki rockowe nagrywają i potem grają je znakomicie na koncertach. Wiem, bo sam widziałem ostatnio na Narodowym. I mam nadzieję, że to nie było moje ostatnie spotkanie z nimi. 11 i raport, a potem tych będziemy słuchać, których już na żywo nie da się zobaczyć. W całości przynajmniej. The Beatles.
1: Autopromocja. Melina.
2: A propos podstawówki, tak się zastanawiałem. Wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
3: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
2: Właśnie do tego zmierzam.
3: Ja mieszkałem nad piekarnią. No ja mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów. Tysiące różnych tam przygód. No na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam widzieliśmy, że się da wbić. Najlepsze były te od strony Marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej. Bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strych. Piwnice, schrony, no wiesz, to trzeba było koniecznie tam się wkraść i wejść na samą górę i kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiem.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Wojtek Sokół.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
1: Reklama.
12: Zostawione bez pomocy dziś wyrok w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Dramatyczne doniesienia z Ukrainy. Rosyjskie drony zaatakowały przedszkole. Łatwo, szybko i sprawnie maturzyści oceniają egzamin z angielskiego.
13: SK Rock. Raport.
12: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed miejscowym sądem okręgowym jest nasz reporter Rafał Różycki.
14: Tak, jestem.
12: Rozprawa rozpocznie się o 11.30. To był długi, wielowątkowy proces.
14: Zgadza się. Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Według aktu oskarżenia mężczyzna miał między innymi polewać dziecko wrzątkiem i kłaść na rozgrzanym piecu. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
12: Przypomnijmy, Kamilek zmarł 3 lata temu, 8 maja 2023 roku, po ponad miesięcznej walce o życie w katowickim szpitalu.
13: To jest raport.
12: Prokuratura rozpoczęła oględziny miejsca katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. To w ramach śledztwa, które właśnie ruszyło. Przypomnijmy, dromader rozbił się podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Zginął pilot. Na miejscu dalej trwa akcja strażaków. Pożar w szczytowym momencie obejmował 250 hektarów lasu. Widok był przerażający, relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław.
15: Ten dym to taki był, ognia nie było widać, nie, bo to drzewa, taki był bardzo przerażający, bo trzaskało, to wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
12: A jak sytuacja wygląda teraz? O to pytamy naszego reportera Artura Mazurka, który jest na miejscu.
16: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
12: W akcji gaśniczej udział bierze też policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pożar nie jest zagrożeniem dla domostw. Teraz dramatyczne doniesienia z Ukrainy. Rosyjskie drony zaatakowały przedszkole w mieście Sumy na północy kraju. Budynek został zniszczony. Pod gruzami mogą być dzieci. Trwa akcja ratownicza i kolejny rosyjski atak. Miasto od rana jest pod atakiem rosyjskich dronów. W wyniku precyzyjnego uderzenia w samochód życie straciła kobieta. Ataki przeprowadzone są mimo zaproponowanego przez Ukrainę rozejmu.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczną maturę z angielskiego oceniają uczniowie z trzeciego LO w Zielonej Górze. Tuż po wyjściu z sali rozmawiał z nimi Krystian Machalica.
17: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie było jakoś bardzo trudno. Zazwyczaj tak pierwszy wychodzę. Nie to, że bije rekordy, ale tak po prostu jakieś słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
18: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło. Czemu się do niego wróciło?
19: Próbne były trudniejsze?
20: Podobny poziom. Może trochę trudniejsze, ale bardzo podobnie.
12: Matury potrwają do 30 maja, a wyniki 8 lipca.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
22: Pogoda.
12: Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 10 stopni na północy, około 23 w centrum, do 27 stopni na południowym wschodzie. Od jutra ochłodzenie i przelotne opady deszczu. Temperatura od 13 stopni na północy, około 16 w centrum, do maksymalnie 23 na południowym wschodzie.
21: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
23: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: To Mr. Zup. A teraz muszę Państwu się przyznać, że spojrzałem przed chwilą na ich stronę internetową mrzup.pl i zakładka historia mnie interesowała, bo w sumie nawet nie wiedziałem, kiedy dokładnie zaczęła się ich historia i oto co można tam na tej stronie przeczytać. Zespół powstał w głowach Jacka i Waldka podczas leniwego przeżywania sobotniej imprezy w klubie studenckim Nord. No i zapaliła mi się lampka, bo studencki klub Nord był w Poznaniu. Chyba nawet jest, a może już nie ma. No w każdym razie przeżywanie wiązało się ze sporym pragnieniem i obfitującym szalone pomysły stanem umysłu. Możemy przeczytać w tejże zakładce na stronie Mr. Zup. No i to zdanie, które wszystko już rozwiązuje finalnie. Koziołki poznańskie natchnęły ich do czynu. No więc mimo, że zespół z Koszalina, no to można powiedzieć, że zaczynał swoją historię z miasta, w mieście, z którego Państwo do teraz mówię te słowa. Mr. Zup już za nami, a teraz YouTube z najnowszej epki.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: In a Life.

0: Star i Smash Mouth w Esterok. Zdarza się Państwu czasem w nocy obudzić, bo się coś przypomni i trzeba zrobić i człowiek wstaje i robi, żeby rano nie było zamieszania? No właśnie. Tak przed laty miał Keith Richards.
1: Kultowe kawałki w Esterok.
0: Dokładnie 61 lat temu spał w hotelu w Clearwater na Florydzie. No i się obudził, bo nagle coś mu przyszło do głowy. Na szczęście miał pod ręką magnetofon, wiecie, taki kaseta się wkłada od góry, w zasadzie taki do szybkich nagrań, szybkich pomysłów. Muzycy przed laty, kiedy rządziły kasety, mieli coś takiego, taki rodzaj dyktafonu. Nagrał coś, a potem poszedł spać. Obudził się rano i zobaczył, że kaseta jest już przewinięta do końca. Więc przewinął na początek, odpalił play i usłyszał ten riff.

0: odcinek z rzeka zawsze jest fajny. Polecam serdecznie takie spacery. Hej i list. Pani Kasia ostatnio mocno skróciła fryzurę, ale wszyscy wiemy dlaczego. Brawo, brawo. Jeszcze raz. Brawo. Ja to nie wiem, czy bym się na coś takiego zdecydował. Z tymi swoimi długimi włosami jestem jednak na dobre i na złe. Dopóki chyba same nie wypadną, to nie zetnę. No dobrze. Do tego tematu jeszcze może wrócimy przy innej okazji. Meat Loaf szykuje się do grania. Zza światów oczywiście. Niestety.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.
12: SK Rock Radar.
13: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Bruce Dickinson jest wielką gwiazdą heavy metalu i nikt chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Od lat jednak wśród fanów krążą opowieści o nie do końca przyjemnym charakterze muzyka Iron Maiden. Niekiedy daje on upust swojej osobowości także na koncertach. Okazuje się, że na własnej skórze charakterku Bruce'a miał okazję doświadczyć znany polski historyk, wielki fan Żelaznej Dziewicy. A więcej o tym spotkaniu przeczytacie na skrock.pl.
12: SK Rock Radar.
14: Hey, what's up? We're Papa Roach.
15: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
16: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

To Meat Loaf. Wczoraj w audycji wieczornej, to był dobry rok, wspominałem jego córkę, adoptowaną, która też jest muzykiem, chociaż powinienem chyba powiedzieć, że jest muzyczką. No proszę wybaczyć. W każdym razie dziewczyna związana też z związkiem węzłem małżeńskim z innym muzykiem, Scottem Ianem, zespół Anthrax. Kiedyś sobie jeszcze do tego tematu obiecuję, wrócimy. A na razie przenosimy się na Kubę, gdzie 21 lat temu zespół, który zaraz się pojawi, zresztą w nagraniu z tego koncertu, Audioslave, jako pierwszy w historii popularnej muzyki świata zachodniego zagrał plenerowy koncert na tej wyspie. Tom Morello określał później to wydarzenie za przełomowe, które zresztą, jak to określił, może złagodzić podział między Kubą a USA. Czy tak się stało? No to już niech sami Państwo ocenią. Chwilę wcześniej na Kubie wystąpiła inna grupa ze świata zachodniego, Manic Street Preachers, ale oni nie pojawili się w plenerze, tylko na deskach teatru imienia, a jakże, Karola Marksa. A wracając do wydarzeń na La Tribuna Antiimperialista, no to na tym darmowym koncercie pojawiło się 60 tysięcy osób.

0: Kaylee, zespół Merlion. Już na koniec ode mnie, bo pan Jara mówi do usłyszenia. Zamykamy właśnie rozdział środowych kultowych historii. Kolejny otworzy się jutro po godzinie 9. Ale teraz stery Westerok przejmie pan Michael. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Cześć, Igor!
13: Cześć, Irenko! To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
12: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
13: A dlaczego?
12: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
13: Ale to w niczym nie przeszkadza.
12: Jak to?
13: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
12: Już mi się też taka marzy.
13: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
14: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
15: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
16: 15-latek miał według śledczych zabić 13-letnią mieszkankę okolic Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Lada chwilę mają ruszyć policyjne oględziny miejsca katastrofy Dromadera w powiecie biłgorajskim.
17: SK Rock. Raport.
16: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski, od tego zaczynamy. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
18: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
16: Podejrzanym, który w chwili zbrodni miał 14 lat, zajął się sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych. Trafił do schroniska dla nieletnich. Policja i prokuratura ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o niej szczegółowo. Przypomnijmy, na początku marca ubiegłego roku rodzina zgłosiła zaginięcie 13-latki, która wyszła z domu i nie można było się z nią skontaktować. Następnego dnia w lesie odnaleziono ciało dziewczynki. Początkowo wszystko wskazywało na to, że targnęła się na życie.
17: To jest raport.
16: Lada moment mają ruszyć policyjne oględziny miejsca katastrofy Dromadera. Madera w powiecie biłgorajskim. To pod nadzorem prokuratury, która rusza ze śledztwem. Teren został podzielony na 5 sektorów, mówi nam Andrzej Fiołek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
19: Niebawem rozpoczną się formalnie oględziny tego miejsca. W tej chwili podzieliliśmy całą tą strefę na odpowiednie sektory. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze. Oczywiście z policjantami, którzy mają doświadczenie, jeżeli chodzi o badanie katastrof. Jest to grupa DVI, doświadczeni funkcjonariusze, m.in. z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
16: Policjanci apelują do mieszkańców o niewchodzenie do lasu, w szczególności w rejon katastrofy i samego pożaru. Oględziny mogą potrwać kilka godzin i mają zakończyć się jeszcze dzisiaj.
17: Słuchacie raportu w SC Rok.
16: 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Podejrzany wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
1: SK Rok Biznes.
16: W pierwszym kwartale tego roku klienci Blika przeprowadzili 756 milionów transakcji, poinformował dziś Polski Standard Płatności. To o 14% więcej niż w pierwszym kwartale 2025. Wartość transakcji w tym okresie wyniosła ponad 117 miliardów złotych. Polska nie będzie wyłącznie klientem zagranicznych firm zbrojeniowych i będzie oczekiwać od nich inwestycji i transferu technologii, poinformował wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota podczas 8. edycji Defense 24 Day na Stadionie Narodowym w Warszawie. Orlen będzie współpracował z Amazon Web Services we wdrażaniu zaawansowanych technologii chmurowych, w tym sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analityki danych oraz specjalistycznych rozwiązań branżowych, które będą wspierać m.in. segmenty wydobycia i energetyki, podał polski koncern.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Pogoda.
16: Dziś chmury na przemian ze słońcem, w wielu miejscach możliwy przelotny deszcz, choć lokalnie niewykluczone nawet ulewy na południowym wschodzie i miejscami też w centrum również burze. Na termometrach od 10 stopni na Pomorzu, przez 20 na Mazowszu do 27 na Podkarpaciu, nad samym morzem jedynie 8.
20: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: To był Perfekt w Esterok, Wyspa Drzewo, Zamek. 13 minut prawie po 12. To jest środa, 6 dzień maja. Kalendarium podpowiada, że mamy dzisiaj takie święto. Oczywiście z takim przymrużeniem oka. Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Ale że co? W sensie taki cheat day? To się szykuje dzisiaj. Nie lada rozpusta kulinarna. Niewykluczone. Także podrzucam pod rozwagę. No dobrze, to zaczynamy nasze środowe spotkanie. Michał Cieślik mówi dzień dobry. Jest już popołudnie, środa w kalendarzu, półmetek tygodnia, a my tutaj razem do półmetku tej właśnie środy będziemy spędzać czas.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No dobra, trochę miniemy półmetek, żeby nie było. Do 15 razem tutaj jesteśmy. Zapraszam bardzo gorąco. No i polecam teraz nowe nagranie zespołu Evanescence, które zapowiada nową płytę tej grupy, która za miesiąc będzie z nami.

To był Billy Idol i White Wedding w Esterok. Podejrzałem sobie przed chwilą, 80 milionów odsłon w serwisie YouTube ma ten utwór. Tak dziwnie się to ogląda po latach, biorąc też pod uwagę jakość samego wideo. No to był początek lat 80., czyli czasy, kiedy na przykład nikt jeszcze nie wiedział, co to standard HD, nie mówiąc już o Full HD. A propos, właśnie skoro o tym mowa, gdyby ktoś po drodze tego nie wymyślił, to ja nie wiem, czy spięty lider zespołu Laocze nagrałby tę swoją nową solową płytę. No na pewno ta płyta nie byłaby tak zatytułowana. Full HD, tak zatytułowana, taki tytuł nosi ta nowa solowa płyta spiętego, który za chwilę pojawi się z zespołem Laocze na antenie Eskiroga, a nawet już teraz zaczyna grać. To skoro przy spiętym jesteśmy, to ja polecam bardzo serdecznie podcasty Meliny i kawałków mojego życia, bo niedawno spiętego gościliśmy w tych właśnie programach, no i jeżeli ktoś przegapił, to można nadrobić zaległości, sięgając właśnie po podcasty tych dwóch audycji. Melina i kawałki mojego życia. Spięty, Laocze, Wojenka, to

0: To był Pearl Jam w Esterok, Jeremy, no i pan Edward, czyli tak naprawdę Edward Louis Severson III, dopiero później przyjął nazwisko Vedder, to nazwisko jego matki, no i zaczął go używać, po prostu. Eddie Vedder i Pearl Jam, już za nami w Esterok. 27 minut pozostaje do godziny 13, co tam jeszcze na naszej playliście zagra w tej godzinie, a no między innymi Lux Torpeda się pojawi. Sięgniemy po ich ostatnią płytę z grudnia ubiegłego roku, no i przypomnimy o ważnej rocznicy, która przypada w tym tygodniu, jeżeli chodzi o tę grupę właśnie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Reklama.
16: Hi, I'm Hozier.
17: Hey, this is Jake.
18: And Josh from Greta Van Fleet.
19: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhacie Eski Rock.

To była Lux Torpeda w SC Rock, a w najbliższą sobotę, 9 maja, minie dokładnie 15 lat, półtorej dekady od premiery debiutanckiej płyty tej właśnie grupy, która wtedy była taką nową jakością na polskim rynku muzycznym, choć muzycy tworzący ten skład byli polskiej publiczności już doskonale znani z wcześniejszych projektów. No i mija 15 lat, a Lux Torpeda na swoim koncie ma już 8 studyjnych albumów. Ten ostatni ukazał się w grudniu ubiegłego roku i zatytułowany był Szukamy Guza. To właśnie na tej płycie znalazł się kawałek Lubię się. 15 lat Lux Torpedy zleciało szybciutko, prawda? Lux Torpeda już za nami, teraz Alice Cooper.

0: U2 i One w Este Rock. I to już finał tej pierwszej godziny naszego środowego spotkania. Za chwilę będzie 13, więc zapraszamy już Państwa na kolejne wydanie raportu. Punktualnie o 13 najnowsze wiadomości na naszej antenie, a tuż potem w drugiej godzinie naszego spotkania posłuchamy m.in. Linkin Park, od tego rozpoczniemy, następnie m.in. T-Love.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, Igor.
9: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
8: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
9: A dlaczego?
8: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
9: Ale to w niczym nie przeszkadza.
8: Jak to?
9: Mamy na tarasie pergolę z centrum Pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
8: Już mi się też taka marzy.
9: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
10: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
11: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis. Oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Reklama. Jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Odprawa służb z premierem w związku z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie.
2: SK Rock. Raport.
1: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Ta sprawa wstrząsnęła Polską. Jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Jakie wyroki usłyszeli oskarżeni? To pytanie do Rafała Różyckiego, który jest w częstochowskim sądzie okręgowym.
3: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów, podobnie jak cały proces, który toczył się z wyłączeniem jawności.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucił na rozżarzony piec węglowy. Dziecko miało złamaną rękę i poparzone 25% ciała. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu.
2: To jest raport.
1: Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr. Potrafi przenieść iskrę i doprowadzić do zapłonu w innym miejscu. Meldują służby podczas sztabu kryzysowego z premierem. To odprawa w związku z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Co gorsza, prognozy nie są dobre. Za kilka godzin wiatr ma jeszcze tylko przybrać na sile.
4: Obecnie jest 101 zastępów i 372 strażaków. Dodatkowo mamy 50 żołnierzy WOT-u. Realizujemy zadania na dwóch w sumie odcinkach ze strony południowej.
1: Informuje komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Z powodu nowego zarzewia pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków, donosi nasz reporter Artur Mazurek.
5: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro, coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
1: Od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął 300 hektarów. W czasie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot tej maszyny.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych. Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał egzamin z języka obcego.
6: Angielski rozszerzony, na to padło. A ustne wiadomo, to polski i angielski, także już tak naprawdę takie ostatnie nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubkę do kręcić.
1: Na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani, aby zdobyć autograf oraz zdjęcie.
7: Ta cała otoczka pasa fanów i tak dalej. Łatwo się pisze, czy może gorzej?
6: Nie. Jest, gdzieś tam się koncentruję zawsze na zadaniu. Czy to jestem na boisku, to jest fokus od razu. To, co jest na boisku, a to, co jest na maturze, to jest na maturze. I potrafię się odciąć od tego.
1: Oskar Pietuszewski leci dziś do Porto na mecz ligowy, a potem wraca do Białegostoku na matury ustne.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Pogoda. Dziś chmury na przemian ze słońcem, w wielu miejscach możliwy przelotny deszcz, choć lokalnie niewykluczone nawet ulewy. Na południowym wschodzie i miejscami w centrum również burze. Na termometrach od 10 stopni na Pomorzu, przez 20 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu, nad samym morzem jedynie 8.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: To jest Tilaf Westerok, no i Muniek, który ostatnio, chyba nawet wczoraj, pozdrawiał z Turcji, widziałem w social mediach, krótki urlop nad Bosforem, albo przedłużona majówka, jak kto woli, w pięknych okolicznościach przyrody, no taki to pożyje, ale żeby nie było 15 maja, jak czytamy, powrót na trasę i na koncerty. Potrzebuję wczoraj, Tilaf już za nami w Esterog, jest 11 minut po 13, dzień dobry, w środowe popołudnie 6 maja, tu niezmiennie w kalendarzu, Michał Cieślik, polecam się do 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Wczoraj po 18 czasu polskiego miała miejsce premiera nowego singla zespołu The Rolling Stones i mogę Państwu obiecać, że przed 14 ten utwór pojawi się na antenie Eski Rock, a to jest nagranie zapowiadające płytę Foreign Tongues, którą wyprodukował niejaki Andrew Watt. Ta płyta ukaże się w lipcu, jeżeli chodzi o Stonesów. Pan Andrew teraz wspomaga Michaela Stipe'a w kawałku I Play the Fool.

0: To był Green Day, Basket Case w Este Rock, 21 minut po 13. No tak, świętowaliśmy parę dni temu rocznicę premiery kultowej polskiej komedii Miś. To skoro mowa o polskich kultowych komediach i rocznicach, no to dzisiaj z kolei mija 41 lat od premiery również komedii, ale z trochę innego gatunku, bo to była komedia kryminalna i to była kontynuacja pierwszej części Wabank 2, czyli riposta w reżyserii Juliusza Machulskiego. Bardzo dobre kino, aż ciężko uwierzyć, że w połowie lat 80. w Polsce się takie fajne filmy kręciły. Więc w związku z tą rocznicą hasło na dzisiaj...
1: Uchodź, ledzia!
0: O, niech tak zostanie. To jest Jam w Este Rock.

0: Enjoy the Silence i Depeche Mode w ST Rock. Obiecałem Państwu jeszcze w tej godzinie nowe nagranie zespołu The Rolling Stones, In the Stars, które wczoraj miało swoją premierę. Spokojnie, zamierzam słowa dotrzymać. Już za parę minut zagramy ten właśnie utwór, który zapowiada nadchodzącą płytę The Rolling Stones. Więcej o niej już za parę minut. Depeche Mode za nami, chwila przerwy, po niej radar na naszej antenie.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Przegrałem jako support przed Randy MC z Ponem dwa kawałki. To był mój pierwszy raz na scenie, wiesz, jestem przed legendarnym zespołem, więc tak się znieżuliłem, że niewiele pamiętam, ale na szczęście ktoś to nagrał. Natomiast w remoncie zagraliśmy pierwszy już po wydaniu płyty koncert. No remont był dla nas takim miejscem zawsze ważnym, bo ochroniarzy dobrze znaliśmy, też bardzo, bardzo też kolorowe persony. Chodziło mi to do głowy wielokrotnie, tak, że inaczej wygląda moje życie niż moich kolegów na przykład różnych, ale znałem zawsze tych kolegów też, których życie wyglądało dużo gorzej, tak? Więc starałem sobie to zawsze wytłumaczyć, że nie ma co narzekać.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Wojtek Sokół.
1: Melina w SG Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra.

0: Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Reklama.
5: Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Nie da się ukryć, że Sting zachwyca formą fizyczną oraz wokalną mimo ukończenia 74 lat. Nic więc dziwnego, że legendarny muzyk kategorycznie odrzuca myśl o przejściu na emeryturę. W jednym z najnowszych wywiadów zdradził powody nieustannej chęci do pracy i opowiedział o ogromnym strachu przed bezczynnością. A więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
5: Eskarok. Radar.

The Rolling Stones, Westerok. No jak wrażenia, proszę Państwa, po wysłuchaniu tego nowego singla Stonesów? Przypomnę, wczoraj po 18 miała miejsce polska premiera tego utworu. No i wiemy już, że to jest zapowiedź nowej płyty grupy Foreign Tongues, która ukaże się 10 lipca i zawierać będzie 14 utworów. Wśród nich między innymi In The Stars, który właśnie pojawił się na naszej antenie. Dodajmy jeszcze, że ta płyta powstała w wyjątkowo twórczym okresie dla zespołu, a materiał został nagrany w niecały miesiąc w londyńskim Metropolis Studios. No a Mick, Keith i Ronnie połączyli ponownie siły z producentem Andrew Wattem. No i efekty tych prac już w lipcu na płycie Foreign Tongues. A to był taki mały przedsmak całości. Stonesi już za nami w ST Rock. Teraz będzie Tom Petty.

0: To był Gary Moore, który wprowadził nas w taki liryczny nastrój na koniec tej kolejnej godziny naszego środowego spotkania. No inaczej być nie mogło, skoro zagraliśmy Still Got Blues. Gary Moore już za nami w SC Rock, a przed nami 14. O pełnej godzinie najnowszy raport w SC Rock zapraszamy, a my słyszymy się już po raporcie. Po 14 zagram Państwu między innymi Blondie i do tego jeszcze nowe Foo Fighters.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zazdrościmy naprawdę i świetnego koncertu, i fantastycznego miejsca, i tego, że będzie można pomoczyć nogi w ciepłym morzu. I klapeczki, i rozumiesz, i te oliweczki
3: i
2: tam z drzewka prosto.
3: I zorba na plaży.
4: I tego, że Asia wam opowie o psie czarki.
2: No tego zazdrościmy wam najbardziej.
3: Złośliwiec.
2: To prawda, żeby zwiększyć wentylację, ile tam trzeba by było kliknięć, w zależności oczywiście od modelu samochodu wykonać, żeby w ogóle zaczęło wiać i dmuchać na mnie powietrzem jakimkolwiek, wiesz, odrywam wzrok od jezdni i patrzę w ten wielki tablet na wyświetlaczu.
3: Możesz pokazać jeszcze raz, jak dmuchasz?
2: Znaczy, jak dmucham, to ci nie mogę pokazać, ale możemy posłuchać.
5: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
7: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Ha, i nie ma lipy.
7: Hej, to był mój tekst.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: No i nie ma lipy, no.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem!
15: Przyjemnie spędzić czas.
14: Ale pachnie!
13: Spróbować czekolady.
15: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
14: O, wow!
13: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.
18: Przełomowa decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem w nadleśnictwie Józefów, który objął już około 300 hektarów.
19: SK Rock. Raport.
18: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. Przełomowa decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co to oznacza w praktyce?
20: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia, szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
21: To jest raport.
18: W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem w nadleśnictwie Józefów, który objął około 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest silny i wzmagający się z każdą godziną wiatr. Z powodu nowego zarzewia pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków. Domy, jak słyszymy, są bezpieczne, ale mieszkańcy nie ukrywają obaw.
22: Jest po prostu tragedia. Nas wszystkich spotkała.
23: No, załamuje ręce, płakać się chce.
24: Pali się tam dalej, samoloty latają.
23: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też same zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni i podziwiamy ich. Bardzo boimy. Ja jestem przerażona.
18: Niedługo do działań przystąpi kolejny Black Hawk, a na miejscu pracują już 4 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 samoloty Dromader.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: Na końcu uderzy to w pasażerów. Słyszymy od taksówkarzy, którzy są oburzeni zmniejszeniem liczby dziennych darmowych wjazdów do strefy Kiss and Fly na gdańskim lotnisku. Nie trzeba płacić za pierwsze 4 w ciągu doby. Kolejny to już koszt 25 zł.
0: To jest wszystko aplikacje. Oni kręcili w kółko non-stop po paręnaście razy dziennie.
4: Przecież to jest śmiechu warte. Powtarzam jeszcze raz. Mafia, mafia, jeszcze raz mafia.
10: To klienty będą z lotniska na piechotę iść do Storowki, nie? Też może być.
0: Uderza we wszystkich, którzy mają transport. Można by kupić abonament na nieograniczoną ilość wjazdów, ale to kosztuje 1,5 tysiąca.
18: Tymczasem Interparking, który jest operatorem strefy, tłumaczy, że ma to na celu zwiększenie przepustowości przy wciąż rosnącej liczbie pasażerów lotniska. Podobne rozwiązania funkcjonują na większości lotnisk w kraju. Przykładowo na warszawskim, na Okęciu, możemy wjechać 3 razy w ciągu doby na 7 minut, a potem trzeba zapłacić 40 zł.
1: SK Rock Biznes.
18: O systemie kaucyjnym słyszało ponad 99% Polek i Polaków, a 81% aktywnie z niego korzysta albo planuje zacząć w najbliższym czasie. Tak wynika z opublikowanego dziś badania. Ponad 63% osób przyznało, że po wprowadzeniu systemu rzadziej wyrzuca opakowania po napojach do koszy na śmieci. Ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły w kwietniu w ujęciu rocznym w Trójmieście i Poznaniu. Spadły m.in. we Wrocławiu i Krakowie. Wynika z opublikowanego dzisiaj raportu portalu GetHome. W ujęciu miesięcznym wzrosty było widać w Warszawie, Trójmieście oraz Katowicach. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie zmian zasad funkcjonowania serwisu ogłoszeniowego Oto Dom, podał urząd w dzisiejszym komunikacie. Chodzi o nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia. Ceny gazu w Europie spadają po tym, jak prezydent USA Donald Trump zasygnalizował postępy w negocjacjach z Iranem, informują maklerzy.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Pogoda.
18: Dziś chmury na przemian ze słońcem. W wielu miejscach możliwy przelotny deszcz, choć lokalnie niewykluczone nawet ulewy. Na południowym wschodzie i miejscami w centrum również burze. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu, przez 20 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu, nad samym morzem jedynie 8.
11: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Three Doors Down w Estrogi When I'm Gone. Jest 12 minut po 14. Dzień dobry. Po raz trzeci dzisiaj mówi Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę naszego środowego spotkania, w której między innymi Placebo, pojawi się też grupa R.E.M. A za chwilę nowe Foo Fighters.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i proszę sobie wyobrazić, że ta płyta, która ukazała się nieco ponad tydzień temu, zatytułowana Your Favorite Toy, wcale miała się tak nie nazywać, a to przez tytuł pewnego bardzo popularnego w ostatnich miesiącach filmu dla młodzieży, chciałem powiedzieć. Niech tak będzie, dla młodych ludzi po prostu. Płyta miała się nazywać For Good. To oczywiście fragment tekstu z kawałka Your Favorite Toy. Aczkolwiek w pewnym momencie pojawił się film, który też w tytule ma to określenie. For Good. Wicked For Good. Kojarzą pewnie państwo. No i Dave Grohl, jak sam przyznaje, był tak wkurzony, że zmienił tytuł piosenki i ostatecznie stał się on tytułem całego albumu. Mowa rzecz jasna o utworze Your Favorite Toy. No i wszystko jasne. I też ładnie, prawda? A już w ogóle najfajniej, że muzycznie to wszystko na najwyższym poziomie. Panowie, jak to mówią, dowożą. Za każdym razem zresztą.

A mam wrażenie, jakby to było normalnie wczoraj, kiedy byłem na koncercie 20 Years of Placebo, czyli koncertu w rocznicę, 20. rocznicę powstania zespołu Placebo. A tu proszę bardzo, mijają już 3 dekady od debiutu tej właśnie grupy dowodzonej przez Briana Molka i również z tej okazji panowie zagrają w naszym kraju. To będzie koncert w Łodzi, który odbędzie się 18 listopada. No i grać będą przede wszystkim utwory, a właściwie wyłącznie utwory z 2 pierwszych albumów. Jeżeli chodzi o tę płytę debiutancką, no to w czerwcu ukaże się takie wznowienie. Wszystko na nowo jeszcze raz zremasterowane i do tego jeszcze bonusy się pojawią. No i ta płyta ukaże się właśnie w czerwcu. Warto mieć to na uwadze. Wouldn't Be Good, Placebo za nami. 25 po drugiej. Teraz po polsku będzie Budka Suflera.

0: To był zespół R.E.M. w Estrock. No i Michael Stipe, który ostatnio gości też dość często na naszej antenie ze swoim nowym solowym utworem, bardzo fajnym, bardzo udanym numerem I Play the Fool. No a teraz powrót do przeszłości, do 91 roku i do płyty Out of Time, na której znalazł się ten właśnie wielki hit zespołu R.E.M. Losing My Religion, to już za nami w Estrock. Royal Republic. Oni jeszcze w tej godzinie się pojawią na naszej antenie.
1: Autopromocja. Eska Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla ciebie. Rusza druga edycja konkursu Eska Rock Star. Wejdź na eskarock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na eskarock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną Eska Rock Star. Autopromocja. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Reklama.

To była szwedzka grupa Royal Republic, no i ich wersja wielkiego hitu z lat 60. Venus, no i będzie szansa w tym roku, by usłyszeć ten utwór na żywo w Polsce. To pod warunkiem, że wybierą się Państwo na któryś z koncertów w ramach tegorocznej rokowizny, która w trzech miastach: Gdańsku, Poznaniu i Krakowie odbędzie się w sierpniu, a grupa Royal Republic jest jednym z headlinerów tegorocznej imprezy. Polecamy także rozmowę z Royal Republic, którą niedawno przeprowadziliśmy. Ona do podejrzenia jest w naszych social mediach. Royal Republic za nami. Teraz Stained.

0: to był Manam w SC Rock. No i bardzo często, kiedy słyszę to nagranie, przypomina mi się, nazwę to, próba wykonania tego utworu przez Kirka Hammetta i Roberta Trujillo z Metallica podczas koncertu zespołu w Warszawie w lipcu 2024 roku. No, na pewno doceniamy próbę, jak najbardziej. No i to wszystko jest do podejrzenia w internecie, więc można sobie przypomnieć. Ciekawy jestem, jaki utwór tym razem wezmą na warsztat podczas tej zbliżającej się wizyty w Chorzowie. No i niebawem już się dowiemy tego. Kocham cię, kochanie moje, Manam za nami i na koniec naszego środowego spotkania Michał Cieślik. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Za chwilę Dawid i kolumna Zygmunta. Wcześniej punktualnie o 15:00 najnowszy raport.
1: Autopromocja.

0: żelaza.
1: Człowiek, czyj ty jesteś człowiek? Kto cię wybierał i po co? Uświadom sobie.
2: Teraz nadchodzi Człowiek z Metalu.
3: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. Słuchajcie mojej audycji Człowiek z Metalu, tylko w SC Rock. Gwarantuje niezły metalowy wpier... łomot.
2: Człowiek z Metalu już dziś o 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
11: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
10: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
12: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
17: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
18: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
19: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Tego co wiem o samochodach nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Pierwsze nadleśnictwo w Polsce wprowadziło zakaz wstępu do lasów. To efekt utrzymywania się przez ponad 5 dni trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. Rodzina, bliscy i wielu polityków, w tym premier, żegnają dziś Andrzeja Olchowskiego.
3: SK Rock. Raport.
2: 15. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego 8-latka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, a matka Kamilka ma spędzić za kratkami 16.
4: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
5: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego szczepku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego po pewnym czasie.
4: Wyrok nie jest prawomocny.
5: Wyrok nie jest prawomocny.
2: Zaznaczał Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie w rozmowie z Rafałem Lożyckim. Ta sprawa wstrząsnęła Polską. Jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucił na rozżarzony piec węglowy. Dziecko miało złamaną rękę i poparzone 25% ciała. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu.
3: To jest raport.
2: Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem, który, jak wynika z najnowszych meldunków, objął około 300 hektarów lasu. Sytuacja jest bardzo trudna, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Wciągane są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
2: Akcję gaśniczą utrudnia nie tylko silny wiatr, ale też sucha ściółka leśna. Pierwsze nadleśnictwo w Polsce tymczasem wprowadziło zakaz wstępu do lasów. To efekt utrzymywania się przez ponad 5 dni trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, o które nadleśnictwo chodzi?
7: O nadleśnictwo Zwierzyniec na Lubelszczyźnie, niedaleko miejsca, gdzie doszło do dramatycznego pożaru. Niemal w całej Polsce w lasach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki o godzinie 9 wynosi mniej niż 10%. To mniej niż kartka papieru.
8: Przez kolejne 3 miesiące powinno padać 2 razy więcej niż zazwyczaj, żeby móc to uzupełnić.
7: Tłumaczy mi hydrogeolog dr Sylwester Krasiński. Około 2/3 wszystkich pożarów lasów w Polsce wybucha w lasach prywatnych, wylicza Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
9: Nie ma takich przepisów, które mogą tak egzekwować od właścicieli lasów prywatnych utrzymanie tej odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej.
7: Od początku roku w całej Polsce w lasach wybuchło 3306 pożarów, z czego tylko 904 w Lasach Państwowych.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Rodzina, bliscy i wielu polityków, w tym premier, żegnają Andrzeja Olechowskiego. W warszawskim Wilanowie trwają uroczystości byłego ministra finansów i spraw zagranicznych oraz współzałożyciela Platformy Obywatelskiej. Tak wspominał go kardynał Kazimierz Nycz, który przewodniczył mszy żałobnej.
10: Wiara integrowała, a równocześnie inspirowała wszystkie dziedziny jego działalności, począwszy od małżeństwa, rodziny, pracy zawodowej, spraw społecznych i politycznych, a skończywszy na zaangażowaniu tutaj w tej wilanowskiej dzielnicy miasta Warszawy, a także w tutejszej parafii.
2: Andrzej Olechowski zmarł pod koniec kwietnia, miał 78 lat.
11: Pogoda.
12: Pogoda. Oj, wyczuwam zmiany.
2: No są, tak.
11: Po tobie
2: może
11: też to widzę,
2: może to
11: coś
2: uderzać w samopoczucie. Też jakby jestem wczorajszy, ale no, bez podtekstów oczywiście. Po prostu jestem...
11: Nic nie imputuję.
2: Też nie leniwy na pewno, natomiast coś się dzieje takiego, zresztą w moim wieku to już wszystko wpływa na samopoczucie.
12: Dokładnie tak,
2: prawda?
12: Samochód przejedzie
2: i... To, że nawet oddycham już wpływa na samopoczucie. Dziś chmury na przemian ze słońcem, jeszcze się tym można nacieszyć. W wielu miejscach możliwy przelotny deszcz i szkoda, że będzie padało tak mało. Choć lokalnie niewykluczone nawet ulewy, ale takie punktowe, które właściwie nic nie dadzą, jeżeli chodzi o sytuację hydrologiczną. Na południowym wschodzie, miejscami też w centrum, także mogą pojawić się burze. Na termometrach od 10 stopni na Pomorzu. Tam będzie tyle. 28 najwięcej dziś na Podkarpaciu, ale nad samym morzem jedynie 8.
11: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
13: To jest kolumna Zygmunta w SCRO.
14: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Kolumna w składzie. Poklękowski raportuje.
2: Moje uszanowanie.
14: Dzień dobry.
2: Dobry.
14: Michał przedwczoraj był obrażony. Wczoraj był jak owieczka, a dzisiaj jest zmęczony. A wiesz też, że to są objawy menopauzy?
2: Coś się dzieje w moim życiu.
14: Coś się dzieje dziwnego. A ja jestem Zygmunt i będę sprawdzał, co tam u Państwa. Kłaniamy się z radia. Razem do 18. Dawid, Zygmunt, witajcie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: A jaka ona jest?
1: Jak jedwa.
0: Dokładnie. A jaka ta środa jest dla Państwa? Michał, Marcin, Sylwia, Robert i Piotr to pierwsze osoby, które odezwały się na Messengerze. Bardzo prosimy o Wasze głosówki, a czekamy też na telefony. 691-613-613 to numer do kolumny. A w dzisiejszej kolumnie nie zabraknie emocji sportowych, bo sporo się dzieje, a nie zabraknie też premier muzycznych, bo w końcu mamy nowych Stonesów i z pewnością będziemy się nimi chwalić. No a będziemy też trochę uzawić, bo alergia i trochę marudzić, bo dopada nas senność, ale... Zrobimy też trochę zamieszania. I już teraz będzie czat, bo ten kawałek śpiewa Chad Kroger.
2: Ten kawałek. Dobrze.

0: A ja tylko chciałem się zameldować i powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę kolejny dzień was słuchać, bo w nocy z piątku na sobotę miałem bardzo poważny wypadek. Na chwilę obecną połamanych 5 żeber, wytłuczone narządy wewnętrzne, ale dzięki wam jakoś się trzymam. Pozdrawiam.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro. Klub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek województwa mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
6: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Primal Scream, w programie kolumna Zygmunta w ESC Rock, a to zespół, który rok temu gościł w Warszawie, no a w tym tygodniu w Warszawie i we Wrocławiu Skillet, dzisiaj we Wrocławiu Opaline Sky, a później w Polsce m.in. zespół Garbage, to w stolicy, no i Metallica w Chorzowie, prawda panie Jamesie? Yeah! Jak państwo słyszą, to będzie głośny maj! No a przecież przed nami jeszcze Iron Maiden w Atenach. No to krótkie zaproszenie, a później raport.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: SK Rokontur prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja.

0: SK Rock. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z przewidywaniami nie zmieniła stóp procentowych. Stopa referencyjna nadal wynosi więc 3,75. Więcej o tym w kolejnych raportach. Sąd rejonowy w Białymstoku zdecydował, że zostanie podjęta próba przesłuchania kluczowego świadka oskarżenia w głośnym procesie 14 osób, w tym byłych funkcjonariuszy policji, oskarżonych m.in. o odstąpienie od karania za wykroczenia podczas kontroli drogowych.
0: To jest raport.
1: Hasło Sława Ukrainii, czyli chwała Ukrainie, absolutnie nie jest wymierzone przeciwko Polsce ani nikomu innemu, oświadczył szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Afiorow podczas Polsko-Ukraińskiego Kongresu Historyków.
0: SK Rock Sport.
1: Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal. Zagra w nim z Bayernem lub PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4. Dziś w rewanżu trybuny będą sprzyjać Bawarczykom, bo spotkanie rozegrane zostanie w Monachium. Pierwszy gwizdek o 21:00. Stadion Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Podobną mogą się pochwalić najważniejsze areny Europy. Jest to murawa wykonana w technologii pionowego wszywania włókien syntetycznych.
2: Rafał Abel, Sea Speeches. Mamy dwa odgłosy. Jeden to jest odgłos maszyny, a drugi to jest odgłos lasera, który kontroluje maszynę co do milimetra. Technologia to jest tak zwane wszywanie włókien sztucznych w murawy naturalne, które robimy od głębokości powiedzmy 45 mm do 180 mm w rozstawach 2x2 cm.
3: Karina Skowronek, prezes zarządu Zagłębiowski Park Sportowy. Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
1: Cuda, panie, cuda.
4: Wdrożenie,
1: no w Sosnowcu, no. Dokładnie, wdrożenie.
4: Śmialiśmy.
1: Tak.
4: A oni otwierają szampana. No
1: dokładnie tak. Widzisz, jacy jesteśmy mali?
4: Mali jesteśmy.
1: No. Wdrożenie tej pozwól dodam jeszcze, wdrożenie tej technologii ma kluczowe znaczenie w kontekście organizacji Mistrzostw Świata Kobiet U20, które odbędą się w Sosnowcu we wrześniu.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza.

0: Krem w Radiu SK Rock. To utwór o tytule Idzie Lepsze, z dedykacją dla tych, którzy mają nadzieję, że będzie lepiej. I niech to też będzie dedykacja dla tych, którzy zdają maturę w tym roku. Trzymamy za was kciuki i trzymamy kciuki m.in. za pana Józefa. Pan Józef ma 87 lat i po raz kolejny przystąpił do tego egzaminu z nadzieją, że tym razem się uda. Szanowni państwo, mówi się, że matura to egzamin dojrzałości. Ja myślę, że większość facetów powinna podchodzić do niego właśnie po 80.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
11: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Reklama.

0: Tak jest, to jest miłość. Albo jak jesteś senny i ktoś ci zaparzy kawę, to jest miłość. Albo jak ci żona kupi chipsy na mecz, to też jest miłość. Halo, halo?
1: Dzień dobry, panie Dawidzie.
0: Dzień dobry.
1: Odnośnie wczorajszego meczu, jak tam zderzak?
0: A no tak, bo kiedy żona kupi ci chipsy na mecz, to albo cię kocha, albo zerwała zderzak. Panie Marcinie, nie chcę o tym rozmawiać. Tym bardziej, że dzisiaj kolejny półfinał. Do tematu jeszcze wróciły, a pozostałe ważne tematy za chwilę w raporcie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
3: Łukasz Bąk.
5: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
3: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! Nowy drifterzy!
7: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
3: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
2: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: Cześć, Igor.
15: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
14: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
15: A dlaczego?
14: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
15: Ale to w niczym nie przeszkadza.
14: Jak to?
15: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
14: Już mi się też taka marzy.
15: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
16: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
17: RPP utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie, chodzi o stopy procentowe. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Ogień od wczoraj objął około 300 hektarów terenu.
18: SK Rock. Raport.
17: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Stopy procentowe stoją w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. To oznacza, że główna referencyjna stopa NBP wynosi nadal 3,75. Ekonomiści nie są zaskoczeni, wskazują na konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrosty cen ropy i ryzyko skoku inflacji i przyznają, że obecnie bardziej prawdopodobne są podwyżki stóp.
19: W ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp, a to by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł, a w przypadku WIBOR-u 3M o 191 zł.
17: Mówi analityk firmy Renkomat Jarosław Sadowski. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz w marcu o 25 punktów bazowych.
18: To jest raport.
17: Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Ogień od wczoraj objął około 300 hektarów terenu. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Utrudniają silny wiatr, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kurczek.
20: Według naszych prognoz 17-18 godzina są to godziny, w których powinien ustać. Naprawdę nie jest to skomplikowane, żeby na daleką odległość przeniosła się iskra, która znowu trafia na suchą trawę, na suchy, podatny teren, żeby znowu zarzewie kolejne nam się pojawiło.
17: Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci, jak słyszymy, nie kryją obaw.
21: Jest źle, bo ja się tam mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
22: Ja tutaj mam dwa zakłady i bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
23: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest, tak się kręci w głowie.
24: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami, straszne.
17: Wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego Dromadera, zginął pilot. Telemetryczne nadajniki, dotacje dla mieszkańców na specjalne kosze na śmieci czy powołanie specjalnej grupy interwencyjnej w sprawie niedźwiedzi na Podkarpaciu. To pomysły, które znalazły się w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, którą będzie głosować Senat. Temat stał się bardzo głośny po niedawnej tragedii w Płonnej na Podkarpaciu. 58-latka zginęła zaatakowana przez zwierzę spacerując po lesie. O szczegóły proponowanych przepisów dopytywał w resorcie środowiska nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak te pomysły miałyby działać w praktyce? No i dlaczego znalazły się w ustawie?
25: Dokładnie na takiej samej zasadzie jak na przykład w Tatrzańskim Parku Narodowym, który stosuje już m.in. telemetrię w śledzeniu niedźwiedzi.
26: Musimy wiedzieć, jak te niedźwiedzie się przemieszczają. To jest kwestia bezpieczeństwa, ale też odpowiedniego zarządzania pewnymi procesami.
25: Wyjaśnia wiceminister środowiska Mikołaj Dorożała. Resort chce, by strategia w sprawie niedźwiedzi uspokoiła nieco obawy mieszkańców, którzy do lokalnych samorządów zwracali się o odstrzał części osobników.
26: Elementem tej strategii jest też powołanie specjalnej grupy interwencyjnej, która będzie miała za zadanie odstraszać te niedźwiedzie, które już potencjalnie znajdą się na przykład bliżej zabudowy. Chodzi o to, żebyśmy systemowo chronili mieszkańców, chronili turystów.
25: I żeby zabijanie zwierząt było ostatecznością, podkreśla wiceminister. Jeśli Senat przegłosuje nowelizację ustawy, dokument trafi na biurko prezydenta do podpisu.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Zaglądamy do mazurskiego celebryty na koniec. Bocian Krutek razem z partnerką w tym roku oczekują sporej gromadki piskląt. W gnieździe pojawiło się aż 5 jaj.
27: Co dobrze wróży. Jeżeli udałoby się, że wszystkie jajka się wylęgną, byłby to nie lada sukces, ponieważ 5-raczki to jest naprawdę ogromna rzadkość. No, kiedy się będą lęgnąć młode, no spodziewamy się połowy maja. To jest taki przeciętny okres, kiedy pojawiają się właśnie pisklęta.
17: Mówi Krzysztof Witbrod, szef mazurskiego Parku Krajobrazowego. Krutek to popularny w Polsce bocian celebryta. Jego losy i też coroczne powroty z zimowiska w Afryce śledzą tysiące miłośników przyrody oraz internautów.
28: Pogoda.
17: Chmury na przemian ze słońcem, w wielu miejscach możliwy przelotny deszcz, choć lokalnie niewykluczone nawet ulewy punktowe tak zwane, na południowym wschodzie miejscami w centrum również burze. No i może i właśnie tym burzom towarzyszyć też mogą towarzyszyć nagłe porywy wiatru gwałtowne na termometrach od 10 stopni na Pomorzu do 27 na Podkarpaciu, ale najchłodniej dziś nad samym morzem, tam jedynie 8.
29: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
30: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
31: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa. I kogo pozdrawiamy z radia? Panie Kaziu, kogo pozdrawiamy?
32: Ukochane i miasta, i wioski.
31: I to jest dobry Kazik na środę.
33: Szczęśliwej i wesołej środy życzę.
31: Tak jest.
34: A więcej Kazika za chwilę, bo wcześniej Def Leppard, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Kult. Kult, który po perypetiach zdrowotnych wraca do życia. I tak nazywa się ich trasa. Wracamy do życia. Proszę zerknąć na ich social media, a ja tymczasem zaglądam do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę nieoczywiste, trochę zapomniane i w tym tygodniu zespół, o którym ja totalnie zapomniałem, ale przypomniał mi o nim mój redakcyjny kolega Michał Cieślik. To właściwie on wykopał ten zespół. A jak się do niego dokopał? Zapytałem o to Michała i panie Michale, skąd ten zespół Chevel?
2: No właściwie to nie bardzo pamiętam, jak mi się napotoczył ten zespół. Pewnie w ferworze odsłuchiwania nowej muzyki ten numer po prostu przykuł moją uwagę i do tego stopnia, że dodałem go kiedyś dawno temu do tracklisty takiej składanki Starter, która była takim przedłużeniem programu o tej samej nazwie, które kiedyś w zamierzchłych czasach Eski Rock miałem przyjemność prowadzić. To co, Dawid? Słuchamy?
0: Tak jest. Utwór Face to the Floor i zespół Chevel w kopalni odkrywkowej.

0: No cześć Dawid. Słuchaj, pleta szykuj, bo mój kot dzisiaj 17 lat kończy. No w życiu bym się nie spodziewała, jak go przygarnęłam 2,5 roku temu, starego z greda, z nadwagą i z listą problemów zdrowotnych, a tu proszę. No dalej jest z gredem, ale przynajmniej w dobrej formie. Niesamowite, co dobra dieta i duża dawka miłości i cierpliwości mogą zdziałać. No, jeszcze on nas będzie grzebał, nie my go.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
9: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Reklama.

0: czy pan jest głodny?
1: Chłop jest głodny! Zresztą nie tylko on, halo, halo!
2: Jezu, jestem strasznie głodny, strasznie.
1: Już karmimy!
3: Jak się nazywa najlepsze warzywo?
1: Best seller.
3: Bestseller.
1: I właśnie przez radio nakarmiliśmy państwa sucharem. To był suchar wegański. Ale za chwilę bez żartów i będzie poważnie, bo raport...
4: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
5: I teraz niebezpieczna gra skojarzeń. Mama mia, żona...
1: Ale żeby się rymowało?
6: Tak? Może?
1: Mama mia, żona...
6: Czekaj. Bardzo w ogóle lubię to, że to oni. To nie ja.
1: Dokładnie.
6: To wszyscy oni. Ależ oni źle jeżdżą. Ale ten bałwan to tak. A oni to się powinni nauczyć. No, ale to wszystko dotyczy nas, kochani.
1: No
6: nas.
1: Chyba was.
7: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
4: 6 na 9. Od 6 do 9 w S Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny paliw mocno uderzają w linie lotnicze. Skandynawski przewoźnik SAS zdecydował się na odwołanie ponad 1000 lotów w maju, w tym miesiącu, dołączając tym samym do takich gigantów przestworzy jak Lufthansa czy Air France KLM. Prokuratura z Gdańska prowadzi śledztwo dotyczące śmierci młodej kobiety w szpitalu. Pacjentka miała przeprowadzony planowany zabieg. Prokuratura zbiera dokumentację, no i planuje przesłuchania świadków.
8: To jest raport.
9: Ministerstwo Finansów informuje, że zbiórka środków na rzecz Fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku.

0: podatku. Środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Podczas rekordowej zbiórki Łatwoganga zebrano, przypomnę, ponad 280 milionów złotych.
1: SK Rock Sport.
0: Hubert Hurkacz na pierwszej rundzie zakończył rywalizację w turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polski tenisista przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Mecz trwał 2 godziny i 21 minut. Gwiazda arcyporto już po kolejnych zmaganiach maturalnych Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał egzamin z języka obcego.
2: Angielski rozszerzony, na to padło. A ustne wiadomo, to polski i angielski, także już tak naprawdę takie ostatnie nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubkę dokręcić.
0: Pietuszewski leci dziś do Porto na mecz ligowy, a potem wraca do Białegostoku na matury ustne.
3: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

na Zygmunta w Esce Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Tak jest! Wciąż żyją i jak słychać, jurności im nie brakuje. To nowe dźwięki od grupy The Rolling Stones, to najważniejsza premiera tego tygodnia, singiel, który zapowiada całą płytę. Płytę, która ukaże się w lipcu, do jej nagrywania zaproszono wielu gości, wśród nich są m.in. Paul McCartney, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers czy Robert Smith z The Cure. No, to brzmi ciekawie. A jak Państwu brzmi ten nowy numer The Rolling Stones? In the Stars. Wasze krótkie recenzje z chęcią przyjmę w messengerowych głosówkach i przez telefon 691-613-613. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Przepraszam, sąsiadku, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
8: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
9: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
11: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
1: Reklama.
12: SK Rock Warszawa.

0: patataj, patataj, patataj, patataj. Pędzą konie, a bociany się rozmnażają. Bocian Krutek będzie miał dzieci. I skoro ludzkie dzieci przynosi bocian, to kto przynosi dzieci? Bocianie? Przypomnijmy.
1: Dawidzie, dzień dobry. Bocianie dzieci to przynosi żabka.
0: Bardzo dziękuję za przypomnienie. Mazurski celebryta Bocian Krutek z partnerką oczekują potomstwa. O tym mówiliśmy godzinę temu w raporcie, a kolejne ważne wieści za 3 minuty, bo za 3 minuty kolejny raport.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Autopromocja. Melina. Melina. Esce Rock.
4: Pisałem tę książkę jako próbę, ona nie miała ujrzeć światła dziennego.
5: A co się wydarzyło?
4: No, dostałem propsy od takich ludzi, od których bym się w życiu nie spodziewał, tak mówiąc wprost. Chciałem sprawdzić, czy ja w ogóle umiem napisać książkę, bo się przestraszyłem, że się już zacząłem umawiać z managementem, ze wszystkimi, że ja to zrobię, a może ja w ogóle nie umiem, wiesz. No i napisałem tak po prostu, żeby sprawdzić, czy umiem. I się okazało, że w miarę umiem. No.
6: Melina. A w najbliższej Melinie Wojtek Sokół.
3: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esci Rock.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Cześć, Igor.
10: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
9: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
10: A dlaczego?
9: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
10: Ale to w niczym nie przeszkadza.
9: Jak to?
10: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
9: Już mi się też taka marzy.
10: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
3: Reklama.

0: Eskarok Warszawa.
1: Z żywiołem, który objął już około 300 hektarów, walczy ponad 350 strażaków. To informacje te najnowsze w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach.
2: Eskarok. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Duże utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa. W miejscowości Bogumiłowice koło Tarnowa doszło do poważnego wypadku.
3: Doszło do wystrzału opony w samochodzie osobowym i ten samochód osobowy uderzył w samochód ciężarowy. Zachował i znalazł się na pasach rozdzielających pasy ruchu autostrady, natomiast ciężarówka zatrzymała się po prawej stronie na pasie awaryjnym. Korek jest kilkukilometrowy.
1: Mówi Paweł Klimek z tarnowskiej policji. Kierujący osobówką trafił do szpitala. Utrudnienia będą trwały co najmniej kilkadziesiąt minut, jest zwężenie do jednego pasa ruchu.
2: To jest raport.
1: Sytuacja trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem, który objął już około 300 hektarów, walczy ponad 350 strażaków. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Michał, jak długo jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
4: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Strażacy są gotowi na każdy scenariusz, zapewniał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, przyciągane są także dodatkowe odwody.
4: Odległość domów od pożaru, jak słyszymy, jest bezpieczna, jednak okoliczni mieszkańcy są pełni obaw.
6: Mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
7: Ja tutaj mam dwa zakłady, bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
4: Prewencyjnie w przypadku kilku domów mieszkańcy ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
1: Prezydent Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef Kancelarii Głowy Państwa przekonywał dziś, że to zbiór jasnych zasad dotyczących tego kontrowersyjnego w ostatnim czasie rynku. Nasz reporter Mateusz Chłystun wysłuchał konferencji Zbigniewa Boguckiego w tej sprawie. Mateuszu, jakie są główne założenia tego projektu?
8: Prezydencki projekt opiera się na trzech filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniem praw przedsiębiorców, którzy działają w oparciu o kryptoaktywa.
9: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Zresztą ona jest wyciągnięta nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów.
8: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który zaznaczył, że to czy i kiedy proponowane przepisy wejdą w życie, zależy teraz wyłącznie od koalicji rządzącej.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: O systemie kaucyjnym słyszało ponad 99% Polaków, a 81% aktywnie z niego korzysta albo planuje zacząć w najbliższym czasie. Tak wynika z opublikowanego dziś badania. Ponad 63% osób przyznało, że po wprowadzeniu systemu rzadziej wyrzuca opakowanie po napojach do koszy na śmieci.
10: Pogoda. Trzymamy kciuki za bohaterskich strażaków, którzy walczą z ogniem na Lubelszczyźnie. Oczywiście dostrzegamy też suszę, która panuje na terenie właściwie całego kraju. A czy aura pomoże? O tym ze szczegółami pan redaktor Poklękowski.
1: Dość marnie pomoże, chociaż będzie lokalnie popadywać, bo to nawet tak chyba tylko trzeba nazwać. Mhm. Ewentualnie takie, wiesz, punktowe, takie nawałowe napady deszczu mogą się zdarzyć, ale one właściwie niewiele tutaj dadzą nam, jeżeli chodzi o suszę hydrologiczną, z którą mamy do czynienia. Więc może lokalnie popadać, ale naprawdę niewiele. Generalnie mamy dzisiaj chmury na przemian ze słońcem i temperatura, no to jest ogromna rozpiętość, bo mamy od 8 stopni na samym wybrzeżu, czyli nad samym Bałtykiem, tam jest najchłodniej, i nawet 27 dzisiaj na Dolnym Śląsku czy Podkarpaciu.
0: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
11: To jest kolumna Zygmunta w SC Rok.
10: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa, i pan Maciej donosi, że ma dzisiaj urodziny. Ania donosiła, że jej kot ma urodziny, a poza tym świętujemy też Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Świętujemy ten dzień oczywiście z wyjątkiem Łukasza Mejzy. A gdyby ktoś jeszcze miał jakąś okazję do świętowania, to bardzo proszę podrzucić, a my wam zrobimy rock'n'roll. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Kasiu, pani Kasiu, a lubi pani haratanie?
1: Ja w domu jakby mam, działam pod wpływem rozkazu. Piłka nożna jest świętością.
0: No i bardzo dobrze, bo dzisiaj kolejny półfinał Ligi Mistrzów, Bayern PSG, i zapowiem go słowami Wesleya Snydera, który podczas wczorajszego meczu Arsenal Atletico zaproponował, żeby anulować tamten mecz, a ten dzisiejszy półfinał zrobić finałem. No jest w tym trochę prawdy. No, oprócz futbolu mamy też emocje siatkarskie. Warszawa, Rzeszów, Lublin i Zawiercie walczą dzisiaj o medale plus ligi. I koniec informacji sportowych, i wracamy do bieżączki muzycznej i zapowiadamy nowe albumy The Rolling Stones i Deep Purple. No ale żeby nie było, że tylko dinozaury, to muszę wspomnieć, że w tym miesiącu ukaże się debiutancka płyta Violet Grawl, a tak brzmi kawałek, który tę płytę zapowiada.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dzień dobry, Grzegorz z tej strony, z Polski.
1: Dawidzie, Miszko, ten Linkin Park leci, nie? Fajny. Super, ale z Chesterem. A wiesz, że panowa królowa, Emily Armstrong, dzisiaj 4 dyszki rozmienia? Tak, wyślemy jej może całą kolekcję tego, 40-latka na DVD. Ole by się ucieszyła. Trzymaj się.
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Cześć, Igor.
11: Cześć, Irenko. To jak? Gotowi jesteście z Tomkiem na wieczór?
10: Chyba jednak będziemy musieli przełożyć spotkanie.
11: A dlaczego?
10: Właśnie w radio zapowiedziano duże opady deszczu.
11: Ale to w niczym nie przeszkadza.
10: Jak to?
11: Mamy na tarasie pergolę z centrum pergoli w Jankach przy Mszczonowskiej 14. Jest nowoczesna, sterowana elektrycznie. Nie straszny nam ani wiosenny deszcz, ani słońce.
10: Już mi się też taka marzy.
11: Obejrzyj na centrumpergoli.pl, a potem u nas...
12: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
13: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Take It. Sider w Radiu SK Rock. A wcześniej Koma na naszej antenie śpiewał Piotr Rogucki, a Piotr obchodził wczoraj urodziny. Składam spóźnione, ale mega szczere życzenia, tym bardziej, że ja Koma, I love you. I z tej okazji wyciągam fleta! Panie Piotrze, najlepszego!
1: Czasami wolę być zupełnie sam. Niebezpieczne i ciemne moje wędrówki po piekle. No, te teksty swego czasu bardzo działały na moją wyobraźnię. Piotr Rogucki, nasz wczorajszy solenizant. A o tym, co dzisiaj, usłyszycie za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja.
3: Dzieci, mężczyźni.
2: Jak to gdzie? W SC Rock.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. W każdą środę zapraszam na moją audycję Człowiek z metalu. Gram solidne, metalowe dźwięki, zapraszam nietuzinkowych gości, a przede wszystkim was, drodzy słuchacze.
2: Człowiek z metalu w SC Rock. W każdą środę po 21. This is a
4: man's world. Witajcie w moim świecie.
2: Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Trwa szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza w piwnicznej Zdroju, to w Małopolskiem. Zaginęła kobieta z dwoma chłopcami rocznym i trzyletnim. Z informacji lokalnych mediów wynika, że mogli kierować się w stronę terenów leśnych. To właśnie tam koncentrują się aktualnie działania służb. Strażakom udało się ugasić rozległy pożar traw i zarośli przy obwodnicy Proszowic. Straż pożarna podała, że zagrożone były 4 budynki mieszkalne.
5: To jest raport.
6: Węgry zwróciły środki należące do ukraińskiego banku zajęte po zatrzymaniu konwoju w marcu, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: SK Rock Sport.
6: Hubert Hurkacz nie awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Rzymie. Polak przegrał z Niemcem Janikiem Hanfamanem 7-6, 6-7, 2-5. Mecz trwał prawie 2,5 godziny. W zeszłorocznej imprezie Hurkacz dotarł do ćwierćfinału. Porażkę zaliczyły też panie Magdalinet i Magdalena Fręch. Linet w pierwszej rundzie turnieju WTA pokonała Niemka Tatiana Maria 0-6, 3-6. Magdalena Fręch uległa z kolei Filipince Aleksandrze Eali. Mecz w pierwszej rundzie zakończyła wynikiem 0-6, 6-3. 4-6. Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal. Zagra w nim z Bayernem albo Paris Saint-Germain. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4. Dzisiejsze spotkanie rozpocznie się o 21:00 na stadionie w Monachium.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zapraszam Dawid Zygmunt.

0: Youngblood i Aerosmith w Radiu SK Rock. No nie każdy wie, ale fanem Aerosmith jest Kazon, gitarzysta Nocnego Kochanka. Pozdrawiam cię, Kazonie, jeśli mnie słyszysz. A Kazon był tydzień temu w naszym studiu, był u Krzysia. A kto dzisiaj będzie u Krzysia? Dzień dobry, Krzysztofie.
1: Cześć, tutaj wasz człowiek z metalu. Dziś o 21:00 będę gościł zespół Over the Under. Pogadamy między innymi o ich rekordzie świata, czyli o 100 koncertach zagranych w ciągu 100 dni. Do usłyszenia o 21:00.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Reklama.

0: Ja bym się chyba jeszcze kawę napił, bo senność dopada. Zapowiada się przecież ciekawy wieczór. Mecz obejrzę, dojem chipsy i takiego fajnego wieczoru Państwu życzę i dziękuję za dzisiaj. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rok. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do Państwa jutro. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa, pa.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Autopromocja. Eska Rok szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu Eska Rock Star. Wejdź na eskarock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na eskarock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną Eska Rock Star. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
6: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
2: Reklama.
11: Sytuacja w Polsce jest naprawdę dramatyczna, alarmują eksperci. Chodzi o suszę hydrologiczną, która już pustoszy kraj. Kolejny pożar lasu, tym razem na Mazowszu, płonie około 8 hektarów w chlewiskach pod Radomiem.
12: Eska Rock. Raport.
11: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Siostra skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Od tego zaczynamy raport. Dziś sąd okręgowy w Częstochowie skazał oprawców chłopca. Jego ojczyma czeka 25 lat więzienia, a matka spędzi za kratkami 16. Wyrok w tej głośnej sprawie nie jest prawomocny.
13: Ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
11: mówi Monika Horna-Cieślak, rzecznik praw dziecka. Apelacji nie wyklucza też prokuratura, która oskarżyła ojczyma o zabójstwo. Sąd jednak zmienił klasyfikację czynu. Dawid B. odpowie za znęcanie się nad chłopcem ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowanie u niego ciężkich obrażeń ciała, co doprowadziło do śmierci ośmiolatka. Przypomnę, Kamil zmarł 3 lata temu, 8 maja 2023, po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu.
14: To jest raport.
11: Sytuacja w Polsce jest dramatyczna. To alarm służb i ekspertów. Chodzi o suszę hydrologiczną, która pustoszy Polskę. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, jak poważna jest sytuacja?
15: Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najgorsza sytuacja jest w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, a także w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy.
16: Nawet ta mroźna zima nie spowodowała, że sytuacja się bardzo poprawiła. Te deszcze są oczekiwane i wymagane i konieczne.
15: Mówi mi Filip Szatanik z Wód Polskich, bo zima była mroźna, ale suma opadów wahała się w granicach od 30 do 70% normy. Teraz, żeby sytuacja hydrologiczna faktycznie się poprawiła,
17: potrzebowalibyśmy naprawdę kilku dobrych miesięcy takich opadów, które w zasadzie trwają całą dobę i są delikatne albo średnie.
15: Tłumaczy mi hydrolog dr Alicja Pawelec z WWF Polska, a na to raczej się nie zanosi. Potrzeba systemowych działań retencyjnych w całym kraju.
14: Słuchacie raportu w SC Rok.
11: Kolejnym tymczasem mamy pożar lasu. Tym razem na Mazowszu płonie około 8 hektarów w Chlewiskach pod Radomiem. Z ogniem walczy ponad 100 strażaków.
18: Pożarzenie, które ma miejsce w miejscowości Chlewiska, dotyczy pożaru w lesie prywatnym. Obecnie na miejscu działa 23 zastępy straży pożarnej. Są to jednostki z Państwowej Straży Pożarnej i z Ochotniczych Straży Pożarnych. W działaniach udział bierze przeszło 100 strażaków.
11: Relacjonuje kapitan Robert Rycerski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. To już trzeci pożar w tym miejscu. Ostatnio z ogniem na terenie lasu w Chlewiskach strażacy walczyli w długi majowy weekend. Spłonęły wtedy 3 hektary. Od wczoraj trwa też walka z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Tam ogień obił już ponad 300 hektarów. W akcji brało udział około 400 strażaków, a także samoloty i śmigłowce gaśnicze.
2: Pogoda.
11: W wielu miejscach możliwy przelotny, ale stanowczo zbyt krótki deszcz, choć lokalnie niewykluczone są takie punktowe ulewy na południowym wschodzie i miejscami w centrum również burze. I tym burzom może towarzyszyć silny wiatr na termometrach od 8 stopni nad samym morzem do nawet 27 na Podkarpaciu.
2: SK Rock Rada.
19: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co nowego szykują muzycy Deep Purple. A będzie mocno? Zahaczymy także o najnowszą pozycję książkową w kontekście formacji Van Halen. Ale zanim to wszystko, proponuję środowy radar zacząć klasycznie. I to od Led Zeppelin. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.

Wielu zastanawia się, czy ta kompozycja wybrzmi także 30 maja przy okazji finału Ligi Mistrzów UEFA 2026, bo warto wspomnieć, że właśnie tam na Węgrzech formacja The Killers będzie grała. Mówią, że są zaszczyceni. Natomiast biorąc pod uwagę, że my trzymamy rękę raczej na tym muzycznym pulsie, no to warto wspomnieć o tym, że muzycznie formacja The Killers także będzie wracać do nowych krążków. Brandon Flowers, zapytany o ten powrót, mówi, że jego najlepsza prognoza to taka, że w przyszłym roku dostaniemy, uwaga, najlepszą płytę The Killers. Jak mówi Brandon, mam gotowe dwie płyty, jedna jest prawie zmiksowana, druga pojawi się niedługo po niej. No to czekamy, drodzy Państwo, chociaż myślę, że nieco wcześniej usłyszymy nowy krążek formacji U2. Tym bardziej, że panowie z tego zespołu już w tym roku zaprezentowali dwie nowe epki, a my czekamy na długo wyczekiwany, mocno rockowy album tego zespołu, który podobno ma pojawić się jeszcze w tym roku. A propos tych nowych dźwięków od formacji U2, to właśnie z tej drugiej epki, tej, która pojawiła się przy okazji Świąt Wielkiej Nocy, to In Alive w SC Rock.

Ja jestem gotowy na to party. To Beastie Boys Westrock. Drodzy Państwo, gdyby ktoś mi wczoraj powiedział, że tak będzie wyglądać przyszłość zespołu Deep Purple, to bym powiedział, że to jest niemożliwe. Przez ostatnie 9 lat na antenie Eski Rock wspominałem o różnych albumach formacji Deep Purple i mam wrażenie, że tak jak inni szukają zawsze wymówek, to jest jeden z niewielu zespołów, który po prostu konsekwentnie robi swoje. A dzisiaj panowie ogłosili, że wracają z nową płytą, płytą Splat, która pojawi się, uwaga, nie za rok, 5 czy 7, już 3 lipca dostaniemy najnowszy album formacji Deep Purple i myślę, że to może być przełomowa płyta. Z drugiej strony, która była nieprzełomowa. Natomiast wokalista Ian Gillan powiedział wprost, to będzie album nawiązujący do wydawnictw z lat 70. A my jako fani Deep Purple wiemy, że to były złote czasy, jeśli chodzi o formację Deep Purple. Panowie, no, nie kalkulowali, byli mocno rock'n'rollowi i to były takie mroczne, jeśli chodzi o muzykę, czasy tego zespołu, który to czas uwielbiamy. Sam Ian mówi, że to, gdzie są teraz w tym wcieleniu Deep Purple, to według niego właśnie współczesna wersja Deep Purple z lat 70. Powiedziałbym, że nasz dzisiejszy materiał jest kompatybilny z takimi kawałkami jak, uwaga, Highway Star, Smoke on the Water, Lazy. Jak mówi, dynamika, balans i radość muzyki, którą tworzyliśmy od 69 do 73. I to właśnie mamy dostać 3 lipca na nowej płycie zespołu Deep Purple. Sam Ian mówi, że Splat to tak naprawdę krążek, który będzie zgłębiać koniec ludzkości nie w prymitywnym, apokaliptycznym sensie, ale jako metaforę wykraczającą poza fizyczną egzystencję. No i to będzie kolejny koncept album spod ręki muzyków formacji Deep Purple. Jeśli pytacie, czy on będzie perfekcyjny, to ja nie mam żadnych wątpliwości. 3 lipca. Nowa płyta formacji Deep Purple.

To bardzo ciekawa i osobista płyta solowa Tomasza Lipę-Lipnickiego, Pola Bitew. Warto wspomnieć, że na tej płycie usłyszeliśmy także

0: także gości. Wśród nich jest Kasia Kowalska. No i oczywiście koledzy z zespołu Illusion, którzy zaśpiewali w chórkach.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I teraz niebezpieczna gra skojarzeń. Mama mia, żona. Ale żeby się rymowało?
3: Może?
2: Mama mia, żona.
3: Czekaj. Bardzo w ogóle lubię to, że to oni. To nie ja. To wszyscy oni. Ależ oni źle jeżdżą. Ale ten bałwan to tak. A oni to się powinni nauczyć. Ale to wszystko dotyczy nas, kochani.
2: No chyba was.
3: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
13: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

Wiem, że co po niektórzy z was zastanawiają się, czy to naprawdę był Beck. Tak, to Right Lonesome, to jego nowe dźwięki, ponieważ pan Beck ma niejedno oblicze, warto o tym wspomnieć, że ma też taką swoją bardziej folkującą twarz, którą już kilkukrotnie w swojej karierze pokazywał. Chociażby w 2002 roku, kiedy wydał płytę Sea Change, czy kiedy wydał swoją kultową, moim zdaniem, płytę sprzed 12 lat, czyli album Morning Face. Można powiedzieć, że no, pan Beck nawiązuje do tych kultowych klimatów. To my teraz oddamy głos kultowej formacji, czyli formacji Van Halen, ponieważ dzisiaj dowiedziałem się, że w przedsprzedaży już jest książka Van Halen, napisana i podpisana przez Alexa Van Halena, czyli oficjalna kronika zespołu wydana w limitowanej edycji, zaledwie 1500 podpisanych i numerowanych egzemplarzy na całym świecie. To będzie, drodzy państwo, robić wrażenie, bo to, co jest w środku, no to klękajcie narody. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać, bo tam i loga, i breloki, i repliki kostek, i różne inne pocztówki, czy nawet całe winylowe płyty. Ale do tego tematu jeszcze nawiążemy, to Why Can't This Be Love? No i oczywiście Van Halen w SC Rock.

0: Jaszueska się w oku zakręciła. Człowiek sobie od razu przypomniał, jak to było te, no właśnie, 20 lat temu. Tak, drodzy Państwo, ponieważ w kwietniu 2006 roku formacja Snow Patrol zaprezentowała swoją płytę Eyes Open, z której właśnie pochodziła kompozycja Chasing Cars. A swoją drogą warto wspomnieć o tym, że doczekaliśmy się ostatnio także specjalnej reedycji Deluxe z okazji właśnie tego wyjątkowego jubileuszu. No, fani mogą sięgnąć chociażby po piękne winyle w dwóch różnych wersjach kolorystycznych, złotej lub przezroczystej, ale tych rarytasów na specjalnej reedycji jest zdecydowanie więcej.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy na raz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 10 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ulicy Żegańskiej 1. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Reklama. Eskarok Rada.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co koncertowego szykują muzycy formacji The Who. Wrócimy także do tej wczorajszej nowości od formacji The Rolling Stones, ponieważ wiemy także, jacy goście pojawią się na tej nowej płycie. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. Ale zanim to wszystko, czas na królową nie do zatrzymania. To Don't Stop Me Now. Tonight.

Nie ukrywam, że ostatnio czytałem najnowszy wywiad z Emily z formacji Evanescence i z tego wywiadu bije trochę takie przerażenie i taka moc, którą pani Emily ma i którą chce przekazywać dalej. Mówi, że jej rola jako artystki jest przejąć to wszystko i oddać ludziom prawdę, a także nadzieję, światło na końcu tunelu. Mówi, że mimo wciąż jest optymistką, mimo wszystko wierzy w nas, naprawdę. Mówi, myślę, że po prostu musimy rzucić światło na to, co dzieje się wokół nas, a potrzebuje, jak ona mówi, ujścia, aby wyrażać to, co czuje. No a ma w sobie pewne przerażenie, bo w tym samym wywiadzie, także przed tym, jak wspomniała, że jest jeszcze optymistką, powiedziała, że trudno nawet zacząć komentować stan świata, ale jak mówi, to brutalny, dziki i wymykający się spod kontroli czas. Szczególnie dla kobiet, ale tak naprawdę dla wszystkich ludzi, wspomniała pani Emily. Dlatego myślę, że ta płyta Sanctuary, która 5 czerwca będzie miała swoją premierę, a chodzi o 6 studyjny album formacji Evanescence, myślę, że on będzie nad wyraz osobisty. To właśnie z tej płyty. To Who Will You Follow?

0: wszystko o mnie.
1: Tak w kontekście trochę Artura Rojka, nie wiem, czy państwo widzieliście tę kampanię najprawdopodobniej reklamową, która może zwiastować nowy album byłego wokalisty formacji Meslowic. Dosyć obrazoburcza, natomiast czekamy na więcej szczegółów. To teraz o szczegółach. O szczegółach wokół formacji The Who. Ja zdaję sobie sprawę, że wy też wiecie, że ten zespół już nie istnieje, ponieważ zakończył swoją koncertową działalność i pożegnał się swoją trasą koncertową w ubiegłym roku. Natomiast to nie oznacza, że panowie nie będą wydawać wyjątkowych albumów. I taki wyjątkowy szykuje się sprzed 3 lat, kiedy panowie w Cornwall, Wielkiej Brytanii, zagrali wyjątkowy koncert. I teraz, pokłosiem tego koncertu, będzie album Live at Eden Project. Bardzo wyjątkowy album, który 29 maja trafi na sklepowe półki. Mówię, że wyjątkowy, bo wzbogacony na scenie przez muzyków Heart of England Philharmonic Orchestra. I to będzie wersja albo podwójna na płycie CD, albo potrójna na winylu. Myślę, że warto będzie sięgnąć po to, co panowie pokazali z tą angielską filharmonią. Bo myślę, że to była naprawdę wyjątkowa przyjemność, tak naprawdę słuchać wyjątkowych kompozycji jak My Generation, jak Won't Get Fooled Again, czy jeszcze kilka innych kompozycji właśnie w towarzystwie tej wyjątkowej orkiestry.

0: to nowi Stones, to In The Stars z ich najnowszego krążka Four In Tongues. Płyty, która będzie miała swoją premierę już 10 lipca. Wczoraj poznaliśmy dwa pierwsze single, w tym m.in. właśnie kompozycję In The Stars. I tak przy okazji, bo o tym jeszcze wczoraj nie mówiłem, wiemy, że na tej płycie gościnnie pojawi się, uwaga, Paul McCartney, Robert Smith z The Cure i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Zakładam, że tych dwóch pierwszych będzie śpiewać, a ten ostatni nie do końca. Ale jak zabębni.
1: Autopromocja. Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
2: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie.
1: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Reklama.

i pomyśleć, że ten zespół z Cincinnati w stanie Ohio zaczynał od grunge'u, ale z drugiej strony powstali te 40 lat temu, więc w tym 86 roku, kiedy zaczynali i później chwilę, to właściwie ten grunge się rodzi. Oni w 2001 zakończyli swoją działalność, by wrócić na chwilę w 2006, by ponownie się dezaktywować i ponownie wrócić w 2011. Miejmy nadzieję, że panowie wytrwają w tej próbie kolejnego powrotu, bo ja z tego miejsca oczywiście nikogo nie poganiam.

0: Co prawda zespół Rammstein pauzuje, ale Till Lindemann nie zatrzymuje się nawet na krok. Ostatnio zaprezentował swój premierowy utwór zatytułowany Es Brennt. No i oczywiście chętnie bym opowiedział o tym, co można zobaczyć w teledysku, ale w sumie YouTube opatrzył go dopiskiem plus 18, więc chyba nie wypada. Biorąc też pod uwagę, jaki tak naprawdę historyczny rys ma pan Till Lindemann i formacja Rammstein a propos dosyć kontrowersyjnych i teledysków, ale także okładek. No w końcu w swoim rodzinnym kraju zostali zakazani, przynajmniej jeśli chodzi o publikację ich płyty Liebe ist für alle da. No, jeśli państwo zaglądaliście do wersji deluxe tego krążka, no to wiecie, dlaczego ta okładka także została zakazana.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
1: Łukasz Bąk.
3: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze nie tylko posłuchamy nowej, świeżej krwi, ale także oddamy głos wokaliście Foo Fighters, który jak był na życiowym zakręcie, miał otrzymać znak od Kurta Cobaina. Ale zanim to wszystko, czas na papryczki nie do zatrzymania. Bo w końcu to Can't Stop. Michał Prykopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego środowego spotkania w Radarze. To oczywiście Red Hoci. No i będzie się działo, drodzy państwo, w tej godzinie. Myślę, że będzie także cudownie dźwiękowo. Przygotujcie się na kolorowy deszcz.

0: Jak słychać, z nami ten wspomniany wcześniej kolorowy deszcz, to pan Prince Westrock. A przed nami wyjątkowa artystka Domni Januszewska, czyli wokalistka i autorka tekstów z Lublina, która w sposób świadomy rozpoczęła swoją przygodę muzyczną już prawie 10 lat temu i dzisiaj tak naprawdę będzie prezentować swoją wyjątkową kompozycję Nieprawda. To nasza nowa, świeża krew.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, czas na świeżą krew w Radiu SK Rock. Dzisiaj ze mną i z Państwem Domi Januszewska, tak się nazywa projekt muzyczny, tak się nazywa nasza główna artystka i razem z Tobą, Domi, jest Karol Januszewski, prywatnie Twój mąż, w zespole współkompozytor wielu utworów. Witam Was serdecznie.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
4: Cześć.
2: Domi Januszewska, jeżeli ktoś spotka się z tym hasłem po raz pierwszy, czego może się spodziewać?
3: Może się spodziewać gitarowych brzmień, zdecydowanie. I jest to coś, co najbardziej czuję, najbardziej między tymi gitarowymi brzmieniami gdzieś rezonuje i mój głos, i moja wrażliwość. Więc myślę, że to by była taka najbardziej charakterystyczna rzecz i może poetyckie teksty, takie raczej w stronę, powiedziałabym, oldschoolowych, czyli w moich tekstach nie znajdą się jakieś topowe słowa, jakieś rzeczy, które można usłyszeć w takich rozmowach
2: dzisiejszej młodzieży,
3: tak,
2: której nikt nie rozumie.
3: Zdecydowanie. Więc są to poetyckie teksty i gitarowe brzmienia.
2: Czyli jesteście tak stylowo troszeczkę zakorzenieni w latach, nie wiem, 2000, 90., 80. Co was inspiruje, co was pociąga?
3: Zdecydowanie muzyka właśnie tego okresu jest słuchana przez nas na co dzień. Dużo częściej sięgamy po te klimaty i po te czasy niż po nowoczesną muzykę, ale to też nie tak restrykcyjnie, także nie zamykamy się. W ogóle też nie lubię się jakkolwiek klasyfikować restrykcyjnie i zamykać się na inspiracje, także...
4: Ale spośród właśnie kilku eksperymentów, które robiłaś, elektronicznych, innych, to chyba jednak te gitarowe, bardziej klasyczne, najbardziej ci pasują.
3: Tak, właśnie o to chodzi, że chciałam spróbować czegoś nowego i wcześniej wydałam single, które miały inny klimat, ale też te gitary się tam przewijały i myślę, że bez nich nie wyobrażałabym sobie w ogóle moich utworów.
2: A kawałek, o którym porozmawiamy, to jest utwór pod tytułem Nieprawda. Czytam na jego temat. To dynamiczny, pełen emocji utwór opowiadający historię rozstania i niosący za sobą trudny ładunek emocjonalny, ale mimo wszystko z elementem oczyszczającym. Z nadzieją na lepsze jutro.
3: Zgadza się.
2: Co jeszcze możecie dodać do tego, co zaraz usłyszymy na antenie?
3: Możemy dodać, że ten utwór już może być niektórym osobom znany, dlatego że niebawem będzie już istniał około 10 lat, ale po prostu nie było oficjalnej wersji wydanej w mediach, tylko graliśmy to jeszcze jako lokalny lubelski zespół w różnych miejscach. Także jest to kompozycja, która dojrzała i nabrała wraz z nami, osadziła się.
2: Proszę Państwa, posłuchajmy zatem Domi Januszewska i utwór Nieprawda, debiutancko na antenie SK Rock. Więcej o Waszej twórczości w podcaście na Spotify i skrock.pl.

i pomyśleć, że Kurt Cobain dał mu znak z zagrobu. Tak, drodzy Państwo, takie rzeczy opowiadał dwa dni temu w telewizji w programie The Late Show with Stephen Colbert pan Dave Grohl, frontman formacji Foo Fighters, który został zapytany, kiedy był gotowy założyć nowy zespół po zakończeniu działalności Nirvana w 1994 roku. Na co Dave powiedział, że tak naprawdę, no, kiedy Nirvana się skończyła, nie był pewien, co zrobić. Miał dużo dylematów, był smutny, kiedy myślał o tym, że warto jest dołączyć do jakiegoś innego zespołu i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie, szukając jasności w swoim życiu, wynajął samochód, objechał Irlandię, przeżywając, jak mówi, wspaniały dzień. Wtedy, jak mówi, otrzymał znak od wszechświata. Jak mówi Dave Grohl, chciałem tylko zniknąć. Jadąc wiejską drogą, zobaczyłem autostopowicza w koszulce z Kurtem Cobainem. Pomyślałem sobie, że to wszechświat mówi mi, musisz kontynuować, musisz iść naprzód, wspomina Dave Grohl. No i co? No i poszedł. To Walk.

0: Wracając do tych nadprzyrodzonych elementów, o których wspominał Dave Grohl, wiedzcie, że Axl Rose z Guns N' Roses także korzystał z usług, uwaga, Jasnowicki na słynnej trasie z Metallicą. Pani wychodziła na scenę i sprawdzała, jaka jest energia danego miejsca. Ja mam nadzieję, że Axl Rose nadal korzysta z usług Jasnowicki i może ona wskaże nam, kiedy nowa płyta Guns N' Roses, skoro sami panowie tego nie potrafią wskazać.
1: Autopromocja. SK Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu SK Rock Star. Wejdź na skrock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansi, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na skrock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną SK Rock Star. Autopromocja.

Lider tego zespołu twierdzi, że on nie wróci. Natomiast brytyjski dziennik The Sun twierdzi nieco inaczej, że w przyszłym roku czeka nas wielki powrót formacji The Verve. To Bittersweet Symphony. No pożyjemy, zobaczymy. Natomiast my przy symfoniach, ale pięknych metalowych pozostaniemy za sprawą formacji Korn, ponieważ Korn całkiem niedawno zaprezentował swój najnowszy numer Reward the Scars. Fani pytają, czy to jest następca nowego krążka i ja tutaj bym się zatrzymał, bo póki co nie mamy żadnego potwierdzenia, że to jest jakiś prognostyk nowego albumu. Na pewno jest to ścieżka dźwiękowa gry Diablo 4, tego najnowszego dodatku. Warto o tym wspomnieć. Natomiast producenci, którzy pracowali przy okazji tych nowych dźwięków z Kornem, zarzekali się, że podobno panowie skończyli całą płytę. Jak będzie? No to o tym się przekonamy już niebawem. Także 17 listopada, kiedy panowie pojawią się w krakowskiej arenie, by pewnie także nieco przypomnieć nie tylko stare, ale także te nowe dźwięki. To nowy Korn w Esterok.

0: no i można się zakochać. To Turbo Lover i Judas Priest na odchodne naszego dzisiejszego środowego spotkania w Radarze. I teraz, drodzy Państwo, stawiając kropkę, warto wspomnieć o tym, co już za kilka chwil u człowieka z metalu, czyli Krzyśka Sokołowskiego. Dzisiaj pojawi się zespół, który, uwaga, ma własny pub. Ja nie wiem, ile takich zespołów znacie, ale warto będzie pewnie także o tym porozmawiać. Michał Prokopowicz, kłaniam się i polecam się także jutro po 18:00. I z tego miejsca przyjemnego czwartku. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Esce Rock.
2: A propos podstawówki, tak się zastanawiałem. Wiesz, ja mieszkałem od lata 91 na ulicy Polnej.
3: No ja też. No, ja się wychowałem tam.
2: Właśnie do tego zmierzam.
3: Ja mieszkałem
2: nad piekarnią.
3: No jak mi się wydaje, że ja cię kojarzę w ogóle z tamtych czasów. Tysiące różnych tam przygód, no na dachach opalanie wszystkich możliwych, gdzie się tam widzieliśmy, że się da wbić. Najlepsze były te od strony Marszałkowskiej w tej kamienicy takiej starej, przedwojennej, bo tam łatwo było z takiego okienka się wybić. Strychy, piwnice, schrony, no wiesz, to trzeba było koniecznie tam się wkraść i wejść na samą górę i kto się nie podpisał, ten dupa, rozumiem.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Wojtek Sokół.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem!
6: Przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Reklama.
1: Już teraz nadchodzi... Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
8: Dzień dobry wieczór Państwu, dzień dobry wieczór Wam, dzień dobry wieczór ludzie z metalu. Dzisiaj wreszcie, tak przynajmniej mi się wydaje, z większą nieco energią niż ostatnio. Wprawdzie w zeszłym tygodniu Waszym i moim gościem był Robert Kazon Kazanowski, co powinno sprawić, że no niejako powinienem być podniecony przez całą audycję i wydaje mi się, że taki byłem. Aczkolwiek... Trasa koncertowa zagraniczna na tyle dała mi się we znaki, że przyznam szczerze, po tym wieczorze z Kazonem byłem zmęczony. Byłem wręcz wycieńczony, ale może to wynikało po prostu z kondycji Kazona. A z mojego ewentualnego niedomagania wynikającego z trudów trasy. I wracając trochę do trasy zagranicznej Nocnego Kochanka, dzisiaj Waszymi i moimi gośćmi są panowie z zespołu Over the Under. Zapytacie, ale jak to? Dlaczego Krzysiek mówisz o tym, że nawiązując do trasy zagranicznej Nocnego Kochanka zapraszasz zespół Over the Under? Ano dlatego, że ci, którzy oczywiście byli na tych koncertach, to absolutnie zdają sobie z tego sprawę, ale ci, którzy nie dotarli na te zagraniczne koncerty, niekoniecznie muszą wiedzieć, że zespół Over the Under to był zespół, który towarzyszył nam od samego początku do samego końca tej trasy. I dzisiaj u mnie w studiu Karol Korniluk, Krystian Borowski, Kuba Miąskowski i Marcin Kugler. W ogóle ciekawostką też jest to, że zespół Over the Under przyjechał w składzie rozbudowanym. Oprócz tego, że kiedyś chłopaki pobili rekord i zagrali w 100 dni 100 koncertów, dzisiaj też pobili rekord członków zespołu w studiu. Co więcej, okazuje się, że Marcin członkiem zespołu właściwie nie jest. Jest trochę tak na dokładkę, bo Marcin jest takim trochę mecenasem, można powiedzieć, tego zespołu, dobrym duchem, który, wyobraźcie sobie, dowiedziałem się o tym, że rzucił robotę po to, żeby chłopaki między innymi dzisiaj mogli przyjechać do studia. No to tak może trochę naciągnąłem tę historię, nagiąłem trochę prawdę, ale coś chyba w tej historii jest. Dobra, ja już się nagadałem, chłopaki, teraz wasza kolej.
9: Cześć, witamy, Over the Under z tej strony.
8: Słuchajcie, bardzo miło, że przyjechaliście, tym bardziej, że no, zbyt goszczy, to kawałek jednak drogi jest. Natomiast wiem, że połączyliście ten wyjazd z pożytecznym też i też z innym przyjemnym. To znaczy, nie tylko przyjechaliście do studia Eski Rock, ale przyjechaliście też do miasta. Prawdopodobnie czegoś się napić. Może przy okazji też nawet coś zjeść. I tak się jakoś składa, że to mi się wszystko układa w taką jedną całość, bo ja, gdy was widziałem na trasie, to wy cały czas miałem wrażenie, że korzystaliście bardzo z uroków, przede wszystkim Wielkiej Brytanii, ale też innych krajów, w których obecnie się znajdowaliście i my się znajdowaliśmy również z Nocnymi Kochankami. Zresztą nawet tak się składa, że podczas jednego ze spacerów spotkałem was zupełnie niespodziewanie, te ileś tam ponad 2000 kilometrów od domu, w miejscowości Baw. Spaceruję sobie tymi uliczkami, a tu patrzę, zespół Over the Under z Polski. Ja mówię, skąd wy tu się wzięliście?
9: Dokładnie tak było. To jest w ogóle niesamowita historia, bo poznaliśmy lata temu na trasie Alistera. Gość, który ma około 70 lat, jest starszym hipisem, był na koncertach Hendrixa. I nie znając go zupełnie, dostając kontakt od naszego kolegi, zaprosił nas, żebyśmy podczas trasy mogli sobie u niego nocować i dojeżdżać na koncerty. No i tak rozpoczęła się nasza przyjaźń, która trwa już 3 lata. No i jak sam widziałeś, lubi poopowiadać o różnego rodzaju kamieniach, o innych rzeczach, o koncertach i oprowadzić po miejscowości Bath i nie tylko. Bristolu też w sumie, między innymi.
8: W ogóle zauważyłem, że wy tych znajomych to macie całkiem sporo i mam wrażenie, że wy wtedy wyjechaliście w tę trasę, mówię o tej trasie z tą setką koncertów, do której na pewno będziemy dzisiaj jeszcze niejednokrotnie wracać. Za chwilę wszystkim słuchaczkom i słuchaczom wyjaśnimy w ogóle, o co chodzi i dlaczego do tego powracamy. Ale ja to mam wrażenie, że wy sobie trochę wymyśliliście wtedy tę trasę po to, żeby sobie wszędzie te kontakty wyrobić, złapać te znajomości. Teraz możecie jeździć właściwie po całym kraju, ale i nie tylko, bo te koncerty przecież obejmowały też inne kraje. I te wasze znajomości, mam wrażenie, że cały czas się rozrastają. Jest taka siatka znajomych i wy w każdym mieście możecie się zatrzymać i nie musicie kimać w busie, czy nie wiem, gdzieś w namiocie, tylko tu Alister, tu Piotrek, tu Bożena. Znaczy nie wiem, mam nadzieję, że kobiety też są na tej trasie.
9: Oczywiście, że są. Ale wiesz co, podczas właśnie wcześniejszych tras fajne było to, że zostawaliśmy w pubie, imprezowaliśmy z ludźmi, których poznawaliśmy tam na miejscu. No i bardzo często była taka sytuacja, że już wychodzi taki ostatni z knajpy, zmęczony, my tam siedzimy sobie przy barze i on: ej, panowie, a gdzie wy w ogóle śpicie? A
8: my, no u ciebie.
9: W samochodzie. A on mówi, no to dawajcie do mnie. No i faktycznie tak się kończyło. Więc te trasy wyglądały trochę inaczej niż teraz, że no tu fajnie, miło, z panką w kamperzem. Kiedyś to był taki większy czat. I, no ale też teraz mamy te znajomości i widujemy się często z tymi ludźmi, nie? Także fajnie.
8: I siatka cały czas się rozrasta, tak?
5: Cały czas się rozrasta. Ten niebezpieczny.
8: Dobra, słuchajcie, posłuchamy na wstępie trochę muzyczki. Zaczniemy oczywiście od waszego Over the Under. Zaproponujemy na początek numer o bardzo ładnie brzmiąco polskim tytule Bida.

0: I właśnie wybrzmiał numer Mystery od zespołu Turnstile z płyty z 2020 chyba pierwszego roku. Glow On. Tak, i to jest numer, który otwiera tę płytę. A my tutaj z chłopakami z Over the Under, którzy dzisiaj waszymi i moimi gośćmi, rozmawialiśmy sobie między innymi o koncercie zespołu Gringelli, który zawita do właśnie między innymi pubu Over the Under. Dokładniej rzecz ujmując, nastąpi taki koncert w tym klubie 10 maja, czyli w niedzielę.
1: Tak.
0: Dzień wcześniej, czyli w Warszawie, w klubie Mechanik. Dwa dni wcześniej, czyli 8 maja w klubie Gwarek w Krakowie i 7 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim Gringelli wystąpi w restauracji Primo. I tak się składa, że osoby, które wezmą udział w dzisiejszym konkursie, który już w międzyczasie zapowiedziałem na TikToku, bo dzisiaj wreszcie powróciliśmy do tak zwanego live'u na żywo, czyli do wystąpień TikTokowych, to na tym TikToku już poinformowałem wszystkie widzki, widzów, słuchaczki i słuchaczy o tym, że do wygrania dzisiaj między innymi podwójne wejściówki właśnie na koncert Gringelli w Polsce, na dowolny z koncertów, ale również, a może i przede wszystkim, całkiem pokaźna paka z gadżetami od członka Człowieka z Metalu i ogólnie od Eski Rock. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? Trzeba wziąć udział w konkursie. Ale co w tym konkursie jest do wygrania, już powiedziałem, ale co trzeba dokładnie zrobić, żeby te nagrody wygrać? Otóż trzeba pod postem na Facebooku dotyczącym dzisiejszej audycji zrymować coś z grupą Over the Under. Niech to będzie dwuwers. Jeśli ktoś ma pomysły na bardziej rozbudowane wierszyki, tym lepiej. Ale czy to znaczy, że od razu ta osoba wygra? Nie znaczy to, bo czasem ten dwuwers jest bardziej potrzebny, znamienity, ciekawy, intrygujący niż na przykład 4 lub 15 wers. Ciekawe, jakby 15 zrymować tak trochę nieparzyście, ale no mniejsza o to. Czyli na przykład możecie umieścić tam takie zdanie. Gdy słucham Over the Under, to mi, nie wiem, puchnie skafander na przykład. A teraz wracam już do bardzo poważnych deliberacji związanych przede wszystkim z zespołem Over the Under. We wcześniejszym wejściu antenowym rozmawialiśmy, napomknęliśmy właściwie o tym, że swojego czasu zasłynęliście ze 100 koncertów, które zagraliście w ciągu 100 dni. I teraz pytań tak naprawdę na ten temat zrodziło mi się w głowie całkiem sporo. Pierwsze pytanie to jest takie, może mniej sztampowe. Jak można zaśpiewać 100 koncertów dzień w dzień i w międzyczasie zatrzymywać się jeszcze u tych znajomych, bawić się, imprezować i nie zedrzeć sobie głosu? Karolu, słucham.
2: Recepta jest prosta.
0: Nie śpiewać.
2: Puszczasz playback i wszystko się zgadza. Nie, a tak naprawdę co my tam robiliśmy wielkiego? No generalnie nie staraliśmy się jakiegoś super melanżu uskuteczniać. Czasami się zdarzyło oczywiście trochę bardziej popłynąć, ale trzymaliśmy się tego, żeby tak, no powiedzmy, ze 3 piwka były codziennie. W odpowiednich odstępach czasowych.
0: Oczywiście 3 na cały zespół.
2: Nie, no na każdego z członków.
0: 3 piwa na członka.
2: Dokładnie. No ja jako...
0: Czy mieliście jakieś takie, no, wyznaczone jednak ramy i zasady konkretnie, nie? No,
2: wiesz co, szanuję. Nawet nie wyznaczyliśmy tych zasad. Każdy myślał.
0: Niepisane zasady to były.
2: Tak, mniej więcej to każdy czuł, że nie może tak za bardzo płynąć. No ale wiadomo, co jakiś czas zdarzyło się trochę bardziej tam...
0: 3,5 piwa.
2: Na przykład 3,5 piwa, albo zamiast piwa coś innego.
0: Ale co, ale tak serio nie wpływało ci to jakoś na wokal? Już nie mówię o nawet samym spożywaniu, tylko o tym, że później zazwyczaj jak się trochę więcej wypije, to człowiekowi więcej chce się mówić głośniej, nie zwraca się uwagi na to, jak się mówi, tylko się, wiesz, zazwyczaj człowieku jestem rozemocjonowany po koncercie.
2: Nie, no to zawsze, ja to jestem taki, że zawsze po tym koncercie i tak gadałem, nawet jakbym nie wypił, nie? No bo zawsze są te emocje, nie? Jedziemy furą, to musieliśmy gadać, a to weź, o, ten riff super zagrałeś, a tu na perkusji też fajne przejście, a potem, wiesz, mnie tam nie było, ale się znaleźliśmy. To zawsze były takie gadki, ale no, o co chodzi z tym piwem? To piwo tak naprawdę, to nie chodzi o to, że to była przeszkoda, to było lekarstwo. Bo jak rozstawialiśmy sobie sprzęcik, to ja piłem jedno piwo, w trakcie koncertu piłem drugie i cały czas byłem nawodniony. No i po koncercie trzecie. Więc to... możecie wierzyć lub nie, ale na mnie to działa. Naprawdę mnie to nawadniało, miałem super wilgotne gardło.
0: Ja zwróciłem uwagę, że ty bardzo dbasz o to nawodnienie, bo na przykład podczas koncertu w Hamburgu, gdy byliście na scenie, zwróciłem uwagę na w pewnym momencie twoją rozmowę z publicznością. Między numerami powiedziałeś mniej więcej coś takiego: słuchajcie, my dzisiaj w Hamburgu nocujemy u takiego Piotrka. I Piotrek tutaj, zresztą Piotrek, serdecznie cię pozdrawiam i ucałowywuję. Dziękuję za to, że oprowadziłeś mnie po Hamburgu, bo tak faktycznie było.
2: Tak było.
0: I Piotrek, jak już został wymieniony przez ciebie ze sceny i powiedziałeś, że Piotrek nas tutaj nocuje, on nas tutaj ugościł i Piotrek w ogóle ma tutaj pod Hamburgiem taką restaurację. Powiedziałeś nawet konkretnie, jak się nazywa ta restauracja, zrobiłeś reklamę i Karol wtedy powiedział ze sceny: no, dobra Piotrek, to co? No po tej reklamie, no to chyba przyniesiesz mi drinczka na scenę. No, zwróciłem, ale nie, no ja zdaję sobie oczywiście teraz już zupełną sprawę z tego, że chodziło o to, że dbałeś o to nawodnienie.
2: Nie, słuchaj, no sam bym sobie nie zrobił, nie? Ktoś musiał zrobić.
0: Samemu sobie to ciężko się robi, no, ogólnie.
2: Dokładnie. Zmieniłem taktykę na tej trasie, jeżeli chodzi o nawodnienie.
0: Zmieniłeś?
2: Tak.
0: A że z piwa?
2: Z piwa zszedłem do postaci innych.
0: Zszedłeś do wyższych procentów.
2: Dokładnie.
0: Nie, no wiesz, no, jak już jesteś zahartowany na 100 koncertach, no to nie oszukujmy się.
2: To teraz już jest tego konserwacja.
0: Przy 11 koncertach w 19 dni, no to śmiech na sali.
2: To była tego taka wstępna konserwacja.
0: Dobrze, słuchajcie, przypominam jeszcze raz o konkursie. Do wygrania paczka z gadżetami od Eski Rock i od Człowieka z Metalu. Również do tego dorzucimy podwójną wejściówkę na wybrany koncert zespołu Green Jelly. A tymczasem z reklamówki metalowo, stonerowo, rockowej wyciągamy kolejny hit, który przygotowali oczywiście dzisiaj chłopaki z Over the Under, czyli tym razem coś od zespołu Pantera. To rok 1990 i płyta Cowboys from Hell i numer Domination.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Jeżeli się tak ocenia ten poziom autonomicznej jazdy, tam 3, 2 plus, 1, to można by było w ten sam sposób oszacować poziom sprawności umysłowej kierowcy.
0: Łukasz Bąk.
2: Pojeździłem nim chwilę takim używanym egzemplarzem i sobie zadałem pytanie, co poszło nie tak w motoryzacji przez ostatnich kilka lat, że zabrano nam takie auta jak Kia Stinger GT.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Człowiek z metalu w Esce Rock.

0: California Crossing od Fu Manchu z płyty z 2022 roku, zatytułowanej California Crossing, to wybrzmiało przed chwilą, a wybrzmiało to za sprawą chłopaków z zespołu Over the Under, którzy przyjechali do miasta, można powiedzieć. Z Bydgoszczy.
1: Przecież Bydgoszcz to też miasto, no ja.
0: Przed chwilą zauważyłem, że pani Monika się doczepiła, że powiedziałem, że chłopaki przyjechali do miasta. Ale mnie się wydaje, że jak ja na przykład mieszkając w Warszawie jadę z Mokotowa, wychodzę z domu, to też mówię, że idę na miasto. I nie czepiam się, że Mokotów to jest, nie wiem, to wtedy jak powinienem powiedzieć. W każdym razie chłopaki przyjechali z miasta, żeby nikogo nie urazić. Wspaniałego miasta.
2: Dużego
0: miasta. Jak miałbym zestawić Bydgoszcz z Toruniem, to wiadomo, że oba te miasta są wspaniałe. I chłopaki właśnie z jednego z tych miast przyjechali do innego miasta, do Warszawy. I mam nadzieję, że Warszawa wam też służy i to miasto też wam się podoba.
1: Warszawa oczywiście, przepiękne miasto, bardzo ładne. Dużo drzew, rzeka w środku, można sobie ognisko zrobić, fajne.
0: Na rzece to wiadomo, zazwyczaj ognisko.
2: Dobrze. Bardzo dobre szaszłyki.
0: O! Słuchajcie chłopaki, gdy razem koncertowaliśmy, to zwróciłem uwagę na to, że chyba każdy wasz koncert rozpoczynał się muzyczką ze Stranger Things? Tak? Dobrze to?
3: Muzyczka.
0: Coś
1: tak, tak,
0: to,
1: tak,
0: co
1: tak.
0: Zdeprecjonowałem znowu trochę, że muzyczka to jest za delikatnie powiedziane, bo to było konkretne mięcie na basie zagrane, kurde, mięsko.
2: Dokładnie.
0: Takie szło.
2: Opowiedz, jak to zagrałeś.
1: Kurde.
2: Pokaż palcami, Kuba, jak to zagrałeś.
0: Kuba, no to przecież twoje nazwisko też zobowiązuje. To takie mięso wyszło, bo to Mięskowski zapodawał na tym basie.
2: Dokładnie.
0: A to był twój pomysł, tak, że to ma się pojawić?
3: Oczywiście, że nie.
0: Ale odnalazłeś się w tym i... Tak. Karol, oczywiście. Nie, to są fajne smaczki, bo ludzie zwracają na to uwagę i ja siedząc na przykład na backstage'u, jak zaczynaliście, a jak gdzieś tam zaczynałem swoją rozśpiewkę, to zawsze tak gdzieś tam to ucho mi uciekało. Kolejnym takim fragmentem, gdy mi ucho uciekało, to gdy, Karol, się bardzo mocno wczuwałeś w jeden z waszych numerów, który mnie na myśl przywodził za każdym razem. Zresztą to chyba nie jest jakieś takie niecodzienne skojarzenie. 51 TSA. Jest tam ten układ akordów i tam, wiesz, w końcowej fazie tak się mocno wczuwasz i ja miałem wrażenie, że... Słucham?
3: Sleep.
0: Chodzi o... Mówisz o tytule numeru, tak?
3: Dokładnie.
0: I w końcowej fazie tego numeru już wchodziłeś w takie dosyć wysokie rejestry, ale też podbijałeś to taką dosyć sporą chrypą. Bardzo emocjonalny był to zaśpiew. Już tak mówię całkiem teraz na serio. I fajnie się tego słuchało i no sprawiało to, że gdzieś tam takie jakieś, wiesz, też się emocje człowiekowi udzielały, a później zestawiłem to z tym, co powiedziałeś wcześniej podczas poprzedniego wejścia antenowego, że ty to jesteś zahartowany, bo ty się cały

0: Teraz nawadniasz i teraz już wiem, dlaczego ty sobie mogłeś pozwolić na tę partię, bo to się zastanawiałem. Ciekawe, jak jutro to zaśpiewa, a tu kolejny dzień to samo i znowu tę partię, wiesz, wchodziły,
1: i
0: więc
1: coraz
0: więc
1: większa
0: super.
1: Chrypa była.
0: To też wiesz.
1: Już ten ostatni koncert był idealny, barwowo idealny.
0: Bo na ostatnim koncercie wreszcie byłeś zadowolony.
1: Tak.
0: Tak. Zazwyczaj, jak tutaj przychodzą do mnie goście, to proszę ich o przytoczenie jakiejś historii z trasy. Tak naprawdę w waszym przypadku to mogę was od razu dosyć szybko, wydaje mi się, że naprowadzić, chyba że macie jakąś ciekawszą od tej, ale gdy graliśmy koncert razem w Edynburgu, to dzień wcześniej graliśmy w Newcastle. I gdy spotkaliśmy się w klubie Liquid Room w Edynburgu, to gdy do was podszedłem, byliście jeszcze tacy mocno nabuzowani, rozemocjonowani, bo okazało się, że co, że guma wam pękła, tak? W Newcastle.
2: Pękająca guma to jeszcze nie był taki problem, ale że zapasowa nie pasowała, to był problem największy. Generalnie no historia bardzo, no taka prosta, wydaje się na, no, z pozoru prosta,
0: ale rozwiązanie historii wcale nie było proste.
2: Ale rozwiązanie nie było proste. Mianowicie po koncercie w Newcastle stwierdziliśmy, że skoczymy szybko coś zjeść i wjechaliśmy w strefę imprezową. Bardzo mocno imprezową strefę, której...
0: Czyli po prostu wjechaliście do Newcastle.
2: Dokładnie.
0: To tak jakby powiedzieć, że wymiennie wjechaliście do jakiejś strefy imprezowej.
1: Do miasta.
0: Tak. Wjechaliście do miasta.
2: Tak.
3: Prawie wjechali do miasta.
2: Wjechaliśmy do miasta, no i słuchajcie, jedziemy sobie tym kamperem i nagle coś syczy, ktoś biegnie obok, coś woła, my się zatrzymujemy.
3: Wtrącę. Ja byłem przekonany, że elewacje czyszczą pod ciśnieniem. Ja mówię o pierwszej w nocy. Trochę wątpliwe. Kobieta biegnie.
0: Te, w sensie takie odgłosy były, tak?
2: Tak, tak. No i okazuje się, że no dobra, pękła guma, zatrzymujemy się. Na początku trochę śmiechu. Później zaczynamy tam walczyć z lewarkiem, żeby...
0: Chodzi o oponę w każdym razie.
2: Tak, tak, tak. Próbujemy podnieść to auto. Będę trochę skracał, bo to dość długa historia. Mianowicie... Jak pewnie się spodziewacie, Anglia, Newcastle, dużo bardzo dobrze zrobionych ludzi chodzących
0: ale nie,
2: po ulicy.
0: Ale nie, że przypakowanych, tylko zrobionych tak, inaczej.
2: I bardzo chcieli nam pomóc w tym, żeby to naprawić. No i ciężko było im powiedzieć, że nie, że dajcie sobie luz, my sobie poradzimy. No i chłopacy, którzy się kładli pod samochodem, wylewając piwo.
0: I to nie byli chłopaki z zespołu.
2: Nie, nie, absolutnie. I był jeden...
0: Karol by nie uronił nawet kropelki. Tak. Nie wiem, to moje nawodnienie.
3: Powiedzieć im było łatwo, trudniej było, żeby oni to zrozumieli. Tak?
2: Tak, to myślę, że było najtrudniejsze. Ale był jeden gościu, który nas totalnie rozwalił, dlatego że marynareczka, krawacik, biała koszula i my już z tym niepasującym kołem próbujemy założyć, zrzuciliśmy to koło sobie leży, my tak stoimy, obmyślamy, przeklinamy, plan, obmyślamy plan, co tu zrobić i on podchodzi, ja wam pomogę, co jest, to koło nie pasuje? Znaczy nie, założyć to koło, coś, a nie, ono nie pasuje. No i on odłożył marynareczkę, to koło na klatę, całe uwalone od tego i próbuje włożyć, to w końcu zbluzgał nas, to koło, wszystko Polskę poszedł, nie? Także no...
0: Jak wy w ogóle mogliście śmieć tutaj przyjechać z tym niepasującym kołem? Ja chciałem wam pomóc.
2: Tak, tak. No koniec końców udało się to koło naprawić poprzez mobilny serwis 24H, chociaż tam też były z tym problemy, bo oni chcą zazwyczaj, żeby wysłać im depozyt, nie? W postaci tam powiedzmy 100 funtów, czego my nie chcieliśmy zrobić, bo no, u
0: no,
2: nas...
0: nie masz pewności, wiadomo.
2: Nie masz pewności, czy na pewno przyjadą, czy to ogarną. Także no ale w końcu jeden gościu przyjechał i początek w ogóle naszej rozmowy. On podchodzi do mnie i mówi, słuchaj, mam prośbę. A ja mówię, no jaką? Powiedz mi, czy ty dzwoniłeś do tego tam i wymienił jego imię? A ja mówię, chyba tak. A o co chodzi? On mówi, a ile on ci powiedział? A ja mówię, no 270 funtów. A on mówi, a i dodam, że umówiliśmy się na 200 funtów przez telefon. A on w tym momencie mówi, o, to ja ci zrobię za 250. A ja mówię, ale jak umówiliśmy się na 200? On mówi, no ale to i tak 20 taniej niż tamten powiedział, nie? I mówię, rozwaleni jesteśmy, no gdzie tutaj logika? No w końcu udało się umówić z nim, dobra, 220.
0: Logika była taka, że trzeba powiedzieć, że przez telefon powiedział ci, że 20 funtów.
2: O, 220 i robisz. No i on w końcu tam naprawił, założył nową oponę, wszystko elegancko, zakłada. Tak, o tak, pomagaliśmy mu jeszcze zakładać tą oponę. No w końcu się udało, już zakłada to koło, my tam szczęśliwie rozkminiamy, gdzie zjemy, gdzie pojedziemy i tak dalej. Już elegancko, wszystko git. No i w tym momencie on krzywo nałożył śruby i wielkim kluczem próbował je dokręcić, więc zerwał w nich gwint. I my już tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co mamy w tej sytuacji zrobić po 4-5 godzinach stania tam i kombinowania. No całe szczęście udało się wyjść z tej sytuacji tak, że na drugi dzień nad ranem po prostu wymieniliśmy te śruby znaczy przygwintowaliśmy w warsztacie, no i udało się dojechać na następny koncert.
0: Ja tylko chciałem na koniec, tak reasumując, powiedzieć, że na samym wstępie tej historii Krystian powiedział, że on ją bardzo mocno skondensuje. I to była właśnie ta skrócona wersja.
2: Starałem się, no.
0: Dziękujemy za to. Tymczasem wracamy do naszego konkursu. Przypominam, żeby zrymować coś z zespołem Over the Under. Jeśli macie problem ze znalezieniem rymu ze słowem under, gdzie my proponowaliśmy na przykład taki dwuwers, gdy słucham zespołu Over the Under, to ten coś tam skafander na przykład. Jeśli jest problem z tym, to można zrobić coś innego, na przykład na Facebooku. Nie wiem, czy teraz na szybko mi się uda to odnaleźć. Ale ktoś, no dobra, nie będziemy może teraz tracić na to czasu, natomiast ktoś znalazł rym do zupełnie innego słowa, ale wplótł w to zespół Over the Under. Przypominam, że do wygrania za taki kreatywny dwuwers pakiet gadżetów od Eski Rock. Do tego dorzucamy podwójne zaproszenie na koncert zespołu Green Jelly w wybranym mieście, czyli Ostrowiec Świętokrzyski, Kraków, Warszawa bądź Bydgoszcz. Koncerty już w ciągu najbliższych dni, a tymczasem wracamy do muzyki, którą dzisiaj oczywiście serwują nam chłopaki z zespołu Over the Under i teraz posłuchamy kawałka On Broken Glass.

0: No już pomału będziemy, jakkolwiek dwuznacznie to nie zabrzmi, zbliżać się ku końcówce. Dzisiaj przypominam, że waszymi i moimi gośćmi zespół Over the Under z Bydgoszczy, ze wspaniałego miasta Bydgoszczy. I wcześniej rozmawialiśmy o tym rekordzie, który pewnie do was powraca co jakiś czas, bo wydaje mi się, że wy właściwie, można powiedzieć, że zostaliście bardziej zauważeni i wiąże się to z jakąś właśnie taką rozpoznawalnością na polskiej scenie muzyki rockowo-metalowej. Ta rozpoznawalność właśnie wynikała z tego, że wyjechaliście w tę trasę i zagraliście rzeczywiście to 100 koncertów w 100 dni. Ja mam teraz takie pytanie, wydaje mi się, że intrygujące każdego potencjalnego Polaka. Czy pobicie takiego rekordu to jest oficjalnie gdzieś zgłoszone? Jeśli jest zgłoszony, to czy wiąże się z tym jakieś wynagrodzenie finansowe?
1: Więc tak, my chcieliśmy to zgłosić. Jak jechaliśmy w tą trasę, to napisaliśmy do Guinnessa, tam trzeba było złożyć aplikację.
0: Ty znowu o tym piwie, no zobacz, patrz. No.
1: Akurat Guinnessa to tam...
0: No tak, pisaliście do Guinnessa i...
1: Nie do tego Guinnessa, napisaliśmy i widzisz.
2: I
1: przesłali skrzynkę piwa i...
2: Nie, tak, wpisu nie ma.
1: No i wpisu nie ma. Nie, tak naprawdę była do zrobienia nowa kategoria. Bo takiej kategorii, przepraszam, wcześniej nie było.
0: Czyli zostaliście też rekordzistami, bo stworzyliście nową kategorię, no, i za to też powinni was jakoś wynagrodzić.
1: Tak, i chcieliśmy stworzyć tą kategorię i na początku wszystko było ok, że niby aplikacja została przyjęta. My już pojechaliśmy w tą trasę i tak parę tygodni już trwania tej trasy wysłali nam, że spoko, mogą stworzyć tą kategorię, ale musielibyśmy zapłacić tam, nie wiem, już nie chcę skłamać, ale generalnie jakieś tam, nie wiem, 500 funtów dziennie, żeby opłacić sędziego.
0: Aha, a jak długo on musiałby pracować?
1: No 100 dni.
0: Okej.
1: Okay. Więc jakby na tamten czas nie było nas na to stać, więc,
0: 100 dni,
1: więc po
0: 500
1: prostu...
0: 500 funtów dziennie.
1: Dokładnie.
0: Ciekawe, ile warta jest sama nagroda, co by zaproponowali.
1: No nagrody tam jakby nie ma.
0: Nie ma.
1: Nie ma. Masz nie, tylko, no to... Generalnie w Guinnessie masz tylko wpis i to tyle.
0: To rozsądne dosyć.
1: Także...
0: I co, nie zgodziliście się?
1: No nie mieliśmy tyle hajsu i po prostu stwierdziliśmy...
0: Ale nie oszukujmy się, gdybyście mieli, to byście się zgodzili na to?
1: Nie wiem. Takie nie trochę było to...
0: Może jakbyście nie mieli zarobić z pieniędzmi, ale...
1: Ale wiesz co, to było też takie, no... My żyliśmy innym wyobrażeniem o tym Guinnessie, że faktycznie to bardziej oni pomagają ludziom, którzy chcą coś ambitnego.
0: A to, że człowiek sam musi sobie zorganizować kategorię, zapłacić za to, żeby was... Żeby wam przyznali,
1: no,
0: w ogóle tę nagrodę, czyli
1: nie?
0: Tak jakbyście sami mieli, można powiedzieć, kupić nagrodę.
1: No, trochę tak. I jeszcze to przy tym zrobić, nie? Jakby wykonać to, czyli zagrać.
0: Okej. Okay.
1: Więc to było miażdżące, nie? No bo już byliśmy, wiesz, wciśnięci w tą trasę. No ale trudno, nie? Jeden dzień był taki trochę smutniejszy, ale już tam następne były. Znowu było to piwko, tego.
3: Budżet poszedł na nawodnienie.
0: Później jechał w inny Guinness.
1: Nawodniłem się i było tam dalej.
0: Okej. Okay. Dobra, chłopaki, bo już widzę, że 21:53. My w międzyczasie oczywiście informuję tutaj wszystkich słuchających, że sprawdzamy te wasze wiadomości dotyczące konkursu. I na Facebooku, i na Instagramie, dlatego że się w międzyczasie dowiedziałem, że ja zapowiedziałem konkurs na Facebooku, a Klaudia, prowadząca TikToka, powiedziała, żeby się zgłaszali na Instagramie, więc teraz sprawdzamy i tutaj wasze odpowiedzi. Na koniec odcinka oczywiście coś wybierzemy i poinformujemy już was poza anteną, dlatego że te komentarze cały czas spływają i później już na poza anteniu odezwiemy się do wybranej osoby czy wybranych osób, bo możliwe, że kilka nagród jeszcze jakichś takich pocieszenia też przygotujemy. Tymczasem jako przedostatni numer dzisiaj poleci jeszcze coś, no to wybierzemy coś takiego krótszego trochę, czyli taki singlowy bardziej numer Silvera od Gojiry.

0: No i na samo zakończenie dzisiejszej audycji ja chciałem poruszyć jedną bardzo ważną, wydaje mi się, że i dla chłopaków w kontekście grania, w kontekście zespołu, w kontekście klubu, a dla waszych odbiorców właściwie też w każdym z tych aspektów. Ważne jest to, że po 2 latach walki właściwie takiej, walki z klubem przede wszystkim, z logistyką, z organizacją, wróciliście wreszcie do grania. I czego teraz możemy się spodziewać zarówno po Over the Under Pub, jak i po Over the Under jako zespole?
1: Wiesz co, 2 lata walki, którą stoczyliśmy o to, żeby w ogóle tą scenę utrzymać jakby w Bydgoszczy. Geneza jakby z historii jest taka, że kluby zamykały się jeden za drugim. Z Facebooka dowiedzieliśmy się, że nie mamy roboty, że nie mamy gdzie robić jam session, że nie mamy gdzie nagłaśniać koncertów. No i znajomi nie tylko namawiali nas do tego, żebyśmy to poruszyli, dźwignęli ten temat. No i nie zrobiliśmy tego sami, bo zrobiło z nami to masa osób, wolontariuszy, którzy pomagali nam zbudować ten klub. Teraz przyszedł moment, w którym ten klub już stoi tak bardzo dobrze. Na tyle, że słup, który stoi u nas na scenie, trzyma go porządnie. Nie, ale są ludzie, którzy wkładają masę serducha w to, żeby to wszystko działało. No i faktycznie mogliśmy wrócić do grania. Sam wiesz, pograliśmy trochę razem. Teraz mamy festiwale do zagrania. Najbliższy w Czechach, później Niemcy, 2 festiwale w Polsce. Później znowu jedziemy do Niemiec pograć festiwale. Więc to już się szykuje. Na jesień koncerty. Wydajemy niedługo płytę nową. Jesteśmy na końcówce nagrywania płyty, więc jesteśmy bardzo i to bardzo szczęśliwi, że w końcu mogliśmy wrócić do naszych korzeni i robić to, co tak naprawdę kochamy.
0: Bardzo piękna puenta dzisiejszego odcinka. Bardzo wam, chłopaki, dziękuję, że przyjechaliście z miasta Bydgoszczy do miasta Warszawy. Jeśli chodzi o zarówno zespół, jak i o wasz klub, to ja wszystkich słuchających zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych, oczywiście ekipy z Bydgoszczy. Polecam Over the Under Pub, polecam zespół Over the Under. Jeśli macie ochotę, chłopaki, nie wiem, pozdrowić rodzinę, przyjaciół, bliskich, zaprosić na najbliższe koncerty, to dzisiaj już nie ma na to czas. To zapraszam.
1: Ja chciałbym w szczególności pozdrowić całą naszą ekipę z Over the Under. Mary, Kamila, Jamesa, Jolly, Imbira i masę jeszcze, i masę naprawdę bardzo pozytywnych ludzi, organizatorów i wszystkich, którzy wkładają w to serducho, żeby tą scenę budować razem z nami.
0: Chłopaki?
2: Ja też właśnie chciałbym tych samych ludzi pozdrowić.
3: Ja też chciałem pozdrowić tych samych ludzi i jeszcze Mateusza.
2: Mateusza.
3: Z Gąsawy.
2: Ja pozdrawiam żonę i córkę. Nie wiem, kupowałem też.
4: No oczywiście, żonę i dzieci swoje całuję i
0: swoje
4: pozdrawiam.
0: Jednak na koniec dodał.
2: To ważne. Dobrze, że swoje.
0: Słuchajcie, chłopaki, dzięki bardzo. Na zakończenie oczywiście coś waszego, czyli numer zatytułowany If You Pay. Dzięki bardzo.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Zazdrościmy naprawdę i świetnego koncertu, i fantastycznego miejsca, i tego, że będzie można pomoczyć nogi w ciepłym morzu. I klapeczki, rozumiesz, i te oliweczki, tam z drzewka prosto.
2: I zorba na plaży.
3: I tego, że Asia wam opowie o psieczarki.
1: No tego zazdrościmy wam najbardziej.
2: Złośliwie.
1: To prawda, żeby zwiększyć wentylację, ile tam trzeba by było kliknięć, w zależności oczywiście od modelu samochodu, wykonać, żeby w ogóle zaczęło wiać i dmuchać na mnie powietrzem jakimkolwiek, wiesz, odrywam wzrok od jezdni i patrzę w ten wielki tablet na wyświetlaczu.
2: Możesz pokazać jeszcze raz, jak dmuchasz?
1: Znaczy, jak dmucham, to ci nie mogę pokazać, ale możemy posłuchać.
4: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Stworzyliśmy ten raport, aby lepiej zrozumieć, jak młodzi ludzie sami definiują zdrowie, jakie wyzwania napotykają na co dzień i czego potrzebują, żeby o nie dbać. Zamiast mówić o młodzieży z perspektywy dorosłych, oddaliśmy głos samym uczniom i uczennicom, którzy opowiedzieli nam o swoich doświadczeniach zdrowotnych, presji, relacjach i codziennych wyborach. To słowa z opisu raportu, który dziś omówimy drobiazgowo, szczegółowo w drogowskazach. Z zaproszoną do studia ekspertką porozmawiam o tym, co o zdrowiu, o dbaniu o swoje zdrowie już wiedzą, co chcieliby wiedzieć uczniowie w Polsce, uczniowie z podstawówek i szkół średnich. Takich badań nie ma zbyt wiele, więc tym bardziej się bardzo cieszę, że możemy dziś ten temat poruszyć. A moją i waszą dzisiejszą gościnią jest Magdalena Tędziagolska, socjolożka, badaczka współpracująca z Fundacją Szkoła z Klasą, autorka raportu Młodzi mówią o zdrowiu. Witam ciebie, Magdo, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Witam serdecznie.
1: Najbardziej uderzyło mnie to, jak bardzo młodzi potrzebowali takiej przestrzeni do rozmowy i jak zdecydowanie z niej skorzystali. Wiele osób dziękowało za możliwość powiedzenia wprost, co myślą i czują w kwestii swojego zdrowia. To są, Magdo, twoje słowa. Jak je rozumieć, że młodzi ludzie w Polsce, no nie wiem, nie mają z kim porozmawiać na tak poważny temat, na temat swojego samopoczucia, tego psychicznego, też fizycznego? Jak można to zmienić?
2: Z jednej strony nie mają z kim porozmawiać, ale cały ten, nazwę to problem, polega też na tym, że nie tylko z kim rozmawiamy, ale też jak rozmawiamy. I ten projekt, wokół którego się tutaj spotykamy, którego zwieńczeniem jest raport, to był taki projekt, który miał wprowadzić i zapoznać też młodych, ale też dorosłych, na przykład nauczycieli i nauczycielki, z takim specyficznym sposobem prowadzenia rozmowy, który nazywamy dialogiem. I w tej metodzie chodzi o to, żeby rozmawiać i słuchać siebie nawzajem. To jest takie kluczowe.
1: No, na tym polega dialog. Czyli to nie jest młotkowanie tak zwane, tylko to jest dialog po prostu.
2: Tak, ale właśnie rozpakujmy to młotkowanie i ten dialog. No
1: zapraszam.
2: Bo z jednej strony to są takie słowa, znaczy to jest słowo, które funkcjonuje po prostu w naszym języku i pewnie jak słyszymy dialog, no to dużo osób mówi, no tak, wiem co to jest. Ale no właśnie, co to tak dokładnie jest i na czym polega ta różnica między dialogiem a na przykład debatą czy dyskusją? Bo często te słowa stosujemy zamiennie, a one jednak są o czymś innym. I w dialogu właśnie nie chodzi o debatowanie, o przekonywanie się do własnych racji, ocenianie różnych opinii na przykład rozmówców, tylko chodzi o to, żeby się usłyszeć. Żeby usłyszeć się po to, żeby zrozumieć, co druga strona czuje, co myśli, co chce nam powiedzieć, bez właśnie takiego nacisku na to, żeby ją przekonać do czegoś, bez oceniania tej odpowiedzi, tylko żeby po prostu posłuchać. I to się wydaje z jednej strony może łatwe, bo takie też głosy słyszę czasami. No przecież to jest proste, tak sobie porozmawiać. A z drugiej strony to jest ogromnie trudne. I ta metoda dialogu, którą my tutaj zastosowaliśmy w rozmowach z uczniami i uczennicami, ma swoje korzenie, to jest tak zwany dialog nansenowski, od nazwy organizacji, która się tym zajmuje. To jest Centrum imienia Nansena na rzecz pokoju i dialogu. Tu zerkam na polską nazwę, bo głównie używam angielski. To jest taka norweska organizacja. To jest organizacja, która właśnie uczy tej metody dialogu, więc to nie jest coś tego podejścia, więc to nie jest właśnie tak, że sobie siadam i rozmawiam, tylko to ma też pewne swoje zasady, pewne ramy. I wywodzi się ta tradycja dialogu nansenowskiego w ogóle z lat 90. i sytuacji wojen na Bałkanach, kiedy właśnie była potrzeba organizowania takich rozmów, takich spotkań, które będą pomagały ludziom się zrozumieć i właśnie dążyły do takich rozmów na rzecz pokoju. Ja tutaj uderzę trochę w takie wysokie C. Ja osobiście bardzo wierzę w tą metodę dialogu, nie tylko w badaniach. Właśnie badania to że to jest badanie i mamy raport z badania, to jest trochę produkt uboczny tej całej historii, bo w ogóle chodzi o to, żeby dać przestrzeń ludziom do rozmowy, do dialogu. I ja osobiście uważam, że dialog i właśnie takie rozmawianie bez oceniania, to jest trochę taka nadzieja dla świata, mówiąc tak z wysokiego C, że w tym świecie, w którym żyjemy, w którym jest taka duża polaryzacja, kiedy tak trudno się porozumieć, no to właśnie taki sposób rozmowy jest chyba jedyną możliwością, żeby się gdzieś spotykać w tych różnych naszych światach, prawda? Osoby z różnych bajek, z różnymi nastawieniami, emocjami. No więc tak, i tutaj tą metodę zastosowaliśmy i nagle się okazało, że kiedy damy tą przestrzeń i zaczniemy słuchać, co młodzi mają do powiedzenia, bez oceniania właśnie, bez przekonywania do czegoś, bez jakiejś ukrytej tezy, to nagle okazuje się, że oni tą przestrzeń właśnie biorą i też mówią o tym, to czego zacząłeś, że tej przestrzeni mają mało. I że nie czują się w takim taki sposób słuchani przez nas, osoby dorosłe, ale często też przez swoich rówieśników, bo to nie jest tylko o międzygeneracyjnych historiach, prawda?
1: Dla młodych, Magdo, zdrowie to równowaga między psychiką, relacjami społecznymi i ciałem. Potrzebują wsparcia dorosłych, by móc to osiągnąć. To wiadomo jakby. Jednak co dzieje się z dorosłymi dziś, według ciebie, że tego wsparcia z ich strony jest tak mało, co sygnalizują młodzi ludzie? Nie wiem, młodzi ludzie są trochę pozostawieni sami sobie, czy też właśnie dorośli nie potrafią w dialog, że tak powiem, tak? Jak uważasz?
2: Wiesz co, różne rzeczy. To znaczy, obie z tych rzeczy, które powiedziałeś, na pewno tak. I chyba zacznę od tego, że, bo powiedziałeś to oczywiste, prawda, że to jest ta równowaga między właśnie głową, ciałem i tak dalej. I to jest niby oczywiste. Niby oczywiste. My też o tym wiemy. Zresztą też współczesna profilaktyka o tym mówi. I młodzi też to wiedzą. No właśnie bardzo to wybrzmiewa w tym badaniu. Ale z drugiej strony, no z czym, jakby co robimy w praktyce? Co robimy na co dzień? Z perspektywy młodych, no jakby niby okej, holistycznie, wielowątkowe zdrowie to jest właśnie takie współistnienie tych różnych sfer. No ale z drugiej strony i przychodzę, znaczy funkcjonuję w świecie, w którym, wiesz, na WF-ie to aktywność fizyczna, sport, ruch. Pedagog szkolny jest od rozwiązywania problemów, zajmowania się, czy psycholog szkolny. Że jakby mamy takie trochę, ja to nazywam silosami, wiesz, że funkcjonujemy w takich silosach, że mamy w różnych jakby szufladkach różne jakby właśnie tematy, obszary związane ze zdrowiem, a mało jest jednak wciąż takiego myślenia właśnie holistycznego. Takiego myślenia, żeby właśnie, że ten WF nie tylko jest o ruchu, on jest oczywiście o ruchu, ale że ten ruch się wiąże też z innymi kwestiami. Że na matematyce, teraz trochę idę w tą stronę szkolną, bo też rozmawialiśmy z uczniami i uczennicami i to środowisko szkolne było bardzo ważne, być może będzie też chwila o tym, żeby porozmawiać o tej roli szkoły, że matematyka jest, to jest matematyka, czy każdy inny przedmiot, to jest od nauczenia przedmiotu, a przecież na tej matematyce uczniowie, uczennice nie tylko się uczą, ale też mierzą się ze swoimi emocjami, na przykład ze stresem przed klasówką i z jednej strony mogą, możemy jako nauczyciele, nauczycielki nie zauważać tej wieloaspektowości, ale możemy na przykład ją zauważyć i nie tylko uczyć, już zostanę przy tej matematyce, ale też na przykład zaproponować swoim uczniom i uczennicom, nie wiem, ćwiczenia relaksacyjne przed klasówką, tak? Żeby to zajmuje, nie wiem, minutę, dwie, a pomaga dzieciakom się, no po prostu poradzić sobie ze stresem.
1: Uczestnicy badania, które dzisiaj omawiamy w drogowskazach Magdo, mówili, że nie potrzebują od dorosłych gotowych rozwiązań czy porad. Zatem czego potrzebują? Jakiego wsparcia?
2: Nie potrzebują gotowych rozwiązań i porad, ale potrzebują no właśnie takiej uważności i wysłuchania i zrozumienia. W psychologii jest takie pojęcie mentalizacji, która mówi o tym, że właśnie, tak w skrócie, żeby właśnie zrozumieć, co stoi za różnymi zachowaniami, działaniami, że tam są różne lęki, emocje i różne historie. I myślę, że to jest coś, z czym mamy problem. To znaczy, jako dorośli, że bardzo szybko jakby interpretujemy na przykład sytuację, tak? Że ktoś, nie wiem, nie chce się ruszyć, że nie wiem, dziecko nie chce się ruszyć z kanapy, to jest leniwe, tak? Albo nie wiem, siedzi w telefonie, no bo po prostu jest uzależniony od telefonu. A kluczem jakby tutaj do tej rozmowy jest to, żeby zadać sobie pytanie, co za tym stoi. I zadać sobie to pytanie jako dorosłemu, ale też porozmawiać z młodą osobą o tym, co za tym stoi, spróbować zrozumieć, co się dzieje, jak ta osoba się czuje, co daje jej takie zachowanie, na przykład, nie wiem, to, że siedzi w tym telefonie, tak? I młodzi w tym raporcie bardzo mocno o tym mówią. To znaczy oni o tym mówią, że nie czują się wysłuchani, czasami mówią o tym mocniej, że czują się ignorowani. I to jest w ogóle coś, co na mnie osobiście, też jako osobie dorosłej, też jako w różnych rolach występującej, także w roli rodzica, zrobiło bardzo duże wrażenie. I to, co to znaczy, to niewysłuchanie, bo to jest i o tym, że no właśnie, że dorośli nie dociekają, z czego coś wynika. Ale to jest też o tym, że stosują takie uproszczenia, jak na przykład powiedzenie nie martw się, wszystko będzie dobrze, tak? Bez takiego właśnie wejścia w temat. A przecież nie wiemy, czy będzie dobrze. I co to znaczy, że będzie dobrze. Bo dla nas to może znaczyć coś innego niż dla
1: naszego syna, córki.
2: Tak, dokładnie. Tak. Ale jest jeszcze takie jedno hasło, które się bardzo przewijało też w tych dialogach, jako taki negatywny przykład tego, jak z nimi rozmawiają dorośli. To jest takie sformułowanie za moich czasów. I ja sama się na tym złapałam. Po tych rozmowach analizowałam sobie, ile ja razy takie sformułowanie stosuję, albo jego jakiś wariant, na przykład w rozmowach z moim 11-letnim synem. No i niestety sporo, bo to nie o to teraz chodzi, żeby ocenić, że my jesteśmy tacy źli dorośli, tylko żeby się zastanowić też, z czego to wynika, bo to wynika z różnych rzeczy, prawda? Z takiej, z tego naszego doświadczenia, bo my przeszliśmy już różne, jakąś tam drogę i wiemy, co potencjalnie może się wydarzyć, albo czujemy, że chcemy jakoś, chcemy dobrze dla naszych dzieci, no ale z drugiej strony, no jakby takie mówienie sprawia, że nasze dzieci czują się właśnie niezrozumiane. Ważne jest też dla młodych, i to bardzo też wybrzmiało, takie poczucie, że jesteśmy, że są ciągle porównywani do innych przez dorosłych, co też utrudnia zrozumienie, bo dostają informacje w stylu, nie wiem, Zosia z twojej klasy to świetnie się uczy, a ty nie. Albo na przykład twoja siostra, nie wiem, zobacz, co, jak twoja siostra świetnie sobie radzi na studiach, bo to bardzo dużo tych rozmów dotyczy wyników takich szkolnych i takiego rozwoju. I to są bardzo trudne, oni o tym mówią, jak się z tym czują. I to są bardzo trudne emocje, które towarzyszą młodym, kiedy takie rzeczy słyszą. No i też to są bardzo zamykające rozmowy. Znaczy oni mają poczucie, że okej, ja się wycofuję w związku z tym. Nie, skoro tak ze mną rozmawiasz, no to po prostu nie rozmawiajmy. No i też takie poczucie, z tą rozmową też się wiąże jeszcze jeden wątek, znaczy tym poczuciem bycia niewysłuchanym, to jest brak czasu. I to, że nawet nie to, że nie jestem wysłuchany, ale że nie ma czasu na to, żeby się spotkać w tej rozmowie. To też bardzo, no taki bardzo mocny, mocny też jakby wniosek z tych badań. Młodzi, z którymi się spotykałam, bo wszystkich tych 10 rozmów, w których w sumie wzięło udział około 200 uczniów i uczennic, prowadziłam. I oni mówili o tym właśnie braku czasu na spotkanie. Mówili o tym, jak mijają się ze swoimi rodzicami. Trochę mi drży głos, bo to było rzeczywiście, im też drżał głos, kiedy o tym mówili. Kiedy mówili o tym, jak ich rodzice są zapracowani, jak nie mają czasu, żeby usiąść wieczorem na wspólną rozmowę, bo rodzice są zmęczeni po pracy, oni są zmęczeni po szkole. Dodatkowo są różne inne dystraktory, jak na przykład po prostu telefon. I to po obu stronach, tak? Jakby i młodych, i dorosłych. I jak się w tym mijają. I jak bardzo jest im z tym źle, jak jest im po prostu przykro z tego powodu.
1: W raporcie, Magdo, wyróżniasz trzy filary zdrowia młodej osoby. To głowa, ciało i relacje. Głowa, no, żeby młody człowiek prawidłowo się rozwijał, jego głowa musi być spokojna, tak czytam w raporcie. Drugi filar to ciało. Młodzi Polacy z reguły, jak czytam, wiedzą, co jest zdrowe, ale często brakuje im energii na działanie. No i trzeci filar dotyczący dobrostanu młodego człowieka to relacje. Co tutaj się, Magdo, nie spina w tej kategorii? Gdzie w tym obszarze są największe wyzwania i problemy? No i też na ile współczesny świat w tym przeszkadza? Co ci młodzi ludzie tobie mówili podczas...
2: Mówisz o relacjach, o tej kategorii relacji?
1: Tak, o relacjach.
2: Tak, pierwsze powiem, że to w ogóle te obszary, które teraz wymieniłeś, to oni, to jest ich język, tak? Znaczy to też jest ważne, że w tym raporcie staram się jak najbardziej mówić ich językiem, bo też na tym polegał dialog, prawda? Więc to jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o relacje, to jest bardzo ważny obszar. I też właśnie znowu wracając do tego, że chcę używać ich języka, oni sami o tym mówią wprost, że to jest absolutny taki fundament. To znaczy z jednej strony każdy z tych obszarów jest ważny, ale relacje to jest coś, to jest taka trochę siła napędowa. To znaczy jeśli mają jako młode osoby poczucie, że mają relacje z innymi ludźmi, mówię tu i z rówieśnikami, i z dorosłymi, takie relacje oparte na, bo nie po prostu relacje, relacje oparte na zaufaniu, takie relacje, w których czują się bezpiecznie, w których czują się właśnie wysłuchani, to jakby nawiązując do poprzedniego wątku, no to to jest absolutnie, i zauważani jako osoby, to jest absolutnie kluczowe, to jest taka siła napędowa do działania i też taki gwarant zdrowia dla nich. I to są historie, to są różne historie. To są historie na przykład o takim bezpiecznym środowisku rówieśniczym, gdzie oni mogą liczyć na wsparcie, gdzie nie boją się, wiesz, popełniać błędów, gdzie mogą robić po prostu fajne rzeczy ze swoimi znajomymi. I to wbrew pozorom nie jest coś oczywistego, powiem tak trochę boomersko, w dzisiejszych czasach, bo też różne badania pokazują bardzo mocno samotność młodych osób i to samotność w różnych środowiskach, też w szkole. To znaczy rzeczywiście takie poczucie, że nie mam bliskich znajomych albo mam ich niewielu, jest jakoś takim...
1: To jest takie bolesne wyizolowanie, tak?
2: Tak, tak, tak. Więc kiedy mają osoby, z którymi mogą też no, spędzać czas, czują się bezpiecznie, no to jest absolutnie dla nich kluczowe. To jest pewnie jakiś truizm, ale naprawdę młodzi cierpią na deficyt takich relacji i też na deficyt takich relacji z dorosłymi. I tutaj też mieliśmy bardzo dużo przykładów w trakcie tych dialogów i pozytywnych, i negatywnych relacji, negatywnych czy takich trudnych relacji z dorosłymi. Te wspierające relacje to są relacje z dorosłymi w różnych rolach. To jest taki rodzic, który no właśnie ma czas na rozmowę, który nie będzie zaczynał zdania od w moich czasach, tylko będzie najpierw próbował zrozumieć, co się dzieje w tych czasach, w których, znaczy w tym środowisku swojego dziecka. To jest nauczyciel, nauczycielka, która nie tylko na przykład uczy jakiegoś przedmiotu, ale też no po prostu zauważa te młode osoby, nie wiem. Oni czują, że nawet ucząc swojego przedmiotu stara się, przygotowuje jakieś dodatkowe materiały, ale że też na przykład ma przestrzeń, żeby posłuchać o ich problemach, tak? To nie tylko problemach związanych z nauką danego przedmiotu. To jest, nie wiem, ciocia, czy teraz przywołuję przykłady, które pamiętam po prostu z tych rozmów, bardzo konkretne. To jest na przykład ciocia, która ma czas, żeby zabierać mnie na basen po szkole, tak? I spędzamy razem czas. To są te pozytywne przykłady. Natomiast niestety jest też dużo historii o trudnych relacjach z dorosłymi. Tutaj mówiliśmy o tym braku wysłuchania, ale to nie tylko jest o tym. To jest też o takim, trochę tak interpretuję, że to jest czasami takim trochę zbyt mocnym wejściu w rolę, znaczy dorosłych, że na przykład jak jestem nauczycielką, żeby może odejść od nauczycieli, jak jestem trenerem sportowym, prowadzę zajęcia w klubie z dzieciakami, to mam takie poczucie, że czasami no z tą wizją trenera się wiąże jakaś, znaczy to jest konkretna wizja konkretnej roli, prawda? No tutaj trener, mam cel przygotować, nie wiem, do zawodów czy coś i trochę mam wrażenie, że w tych historiach pojawiają się historie o tym, jak bardzo ta rola, w której są dorośli, na przykład takiego trenera, który uważa, że musi być surowym trenerem, żeby dziecko osiągnęło wynik, no sprawia, że ci młodzi czują się po prostu, znaczy tracą poczucie bezpieczeństwa i czują taką presję, że nie są w stanie, znaczy, że to po prostu się odbija na ich zdrowiu, no zdrowiu psychicznym, no ale też na przykład rezygnują ze sportu, tak? Tam są takie bardzo konkretne historie, więc taka presja ze strony dorosłych, czy na przykład skupianie się na, dam ci taki przykład jeszcze jeden, bo on też był dość mocny, takie właśnie nie skupianie się na przykład na negatywnych aspektach, jak pamiętam taką historię z jednej ze szkół, gdzie młodzi opowiadali o tym, że oni mają zasady dotyczące zachowania i mają, to jest kilka stron w PDF-ie, informacje o tym, jakie sankcje czekają cię za to, że czegoś nie zrobisz, tak, czy coś zrobisz nie tak, jak zgodnie z regulaminem, to jest tam kilka stron. Natomiast
1: co im wolno, to
2: co im wolno i co jest jakby doceniane w szkole, za co możesz dostać jakieś wzmocnienie, to jest może jedna strona. I to jest bardzo, no myślę, że bardzo takie znaczące. I też znaczące były na przykład pytania, które dostawaliśmy. Pamiętam, w jednej szkole dostałyśmy pytanie po przeprowadzeniu rozmowy. Pierwszym pytaniem jednej z nauczycielek było pytanie o to, czy byli grzeczni i komu mam wstawić negatywną ocenę z zachowania. To tak pozostawię to, bo to też myślę, że mocno
1: to pozostawmy to
2: pokazuje.
1: Na koniec, bo to jest mocne. Co młodzi Polacy wiedzą o zdrowiu? Skąd czerpią wiedzę na ten temat? Czy i jak ją realizują? Z jakim skutkiem? O tym między innymi dziś na moje pytanie odpowiada Magdalena Tędziagolska, socjolożka, badaczka współpracująca z Fundacją Szkoła z Klasą, autorka raportu Młodzi mówią o zdrowiu, który dzisiaj omawiamy. Do rozmowy z Magdą wracam już za chwilę. Michał Poklękowski, zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają, czas na drugą część. Michał Poklękowski, witam się z wami ponownie. Młodzi mówią o zdrowiu. To raport, który jako pierwszy w Polsce prezentuje temat zdrowia wyłącznie z perspektywy młodego pokolenia. Dzięki pogłębionym rozmowom z uczniami i uczennicami w wieku 11-17 lat udało się pokazać ich postrzeganie zdrowia, potrzeb z nim związanych i wyzwań, z jakimi mierzą się na co dzień. Badanie zostało zrealizowane przez Fundację Szkoła z Klasą w ramach programu edukacyjnego Zdrowie z Klasą. Zebrane wnioski w intencji autorów badania posłużą do zaprojektowania działań w szkołach w kolejnej edycji programu, którego celem jest wzmacnianie kompetencji zdrowotnych nie tylko uczniów, ale i całych społeczności szkolnych. I o tym dziś w Drogowskazach w roli ekspertki cały czas jest i na moje pytanie odpowiada Magdalena Tędziagolska, socjolożka, badaczka, współpracująca z Fundacją Szkoła z Klasą. Magda jest autorką raportu Młodzi mówią o zdrowiu. Witam Ciebie, Magdaleno, po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Na potrzeby raportu, który dzisiaj, Magda, omawiamy, rozmawialiście z 200 uczniami. Uczennicami, uczniami z podstawówek i też szkół średnich. Czy są jakieś zasadnicze różnice w podejściu do własnego zdrowia u młodszych i starszych uczniów? Jeśli są, to jakie? Siłą rzeczy młodzi i starsi mogą się, wiesz, jakby różnić też poziomem wiedzy w tej sprawie, właśnie, prawda? I to jest ta główna różnica?
2: Poziomem wiedzy, ale też jakby takim taką poziomem też refleksji nad różnymi obszarami, które jakby oni identyfikują w obszarze zdrowia. Rozmawialiśmy o tych obszarach, prawda, jak nazwaliśmy je tam ciało, relacje, głowa. I tak jak gdybym miała takie najprostsze rozróżnienie zastosować, to na pewno ci młodsi, znaczy wszyscy mają wiedzę, to może tak, od tego bym zaczęła. I to naprawdę taką solidną wiedzę, też terminologię znają, potrafią się tym sprawnie poruszać. Młodsi uczniowie, czyli tu mam na myśli klasy 4, powiedzmy 6 podstawówki, natomiast a starsi uczniowie, to będę mówiła od 7, powiedzmy już do licealistów, znaczy do uczniów i uczennic szkół średnich. Więc ta różnica jest taka, że ci młodsi więcej mówią o takich aspektach jak aktywność fizyczna, jak zdrowe odżywianie. To jest jakby taki bliższy im temat, łatwiej też im o tym rozmawiać, co nie znaczy, że nie zahaczają o tematy związane ze zdrowiem psychicznym. Absolutnie wszyscy o to zahaczają i o relacje. Natomiast starsi dużo więcej mówili o właśnie zdrowiu psychicznym, o dobrostanie i też o relacjach. Ja w ogóle myślę, że to jest ważne, że oni tą przestrzeń, którą dostali w dialogach, wręcz zawłaszczali sobie i tak jakby tymi tematami. Widać było ogromną potrzebę, żeby na te tematy rozmawiać. Mówię właśnie na te tematy związane ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem, więc to było taka znacząca różnica.
1: Przebadani przez was nastolatkowie, Magdo, wskazywali, że na ich dobrostan psychiczny wpływa samoakceptacja, poczucie bezpieczeństwa, możliwość bycia sobą i życie bez nieustannego porównywania się z innymi. Niezależnie od wieku, od regionu i typu placówki, uczestnicy dialogów na potrzeby waszego raportu opisywali szkołę jako środowisko o ogromnym wpływie na zdrowie. Z jednej strony daje ona przestrzeń do rozwoju, nie? Wiadomo, pomaga budować relacje z rówieśnikami, nauczycielami, dostarcza wiedzy czy okazji do aktywności fizycznej. Z drugiej strony bywa też źródłem zjawisk niekorzystnych dla zdrowia młodych ludzi. Jakie to zjawiska?
2: To jest przede wszystkim poczucie, znaczy szkoła jest po prostu

0: prostu takim stresogennym środowiskiem. To bardzo mocno wybrzmiewa tutaj. Zresztą też nawet nawiązując do takich dużych badań, które przeprowadzone zostały ostatnio na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Diagnoza Młodzieży 2026, gdzie w makroskali można zobaczyć różne problemy tam i różne zjawiska. Tam 70% młodych w badaniu ankietowym uznało szkołę za główny właśnie taki czynnik stresogenny. I to się oczywiście tutaj potwierdza, a tutaj w tym naszym badaniu dostajemy bardzo dużo takich niuansów z tym związanych. Więc to jest o tym po prostu presja ocen, presja czasu.
1: Przemoc rówieśnicza.
0: Przemoc rówieśnicza bardzo mocno tutaj wybrzmiała. To jest ta przestrzeń, w której nierzadko trudno te dobre relacje, o których mówiliśmy wcześniej, i z dorosłymi, i z rówieśnikami. To jest też taka przestrzeń, no, w której właśnie trudno jest znaleźć czas na takie, powiedziałabym, na kształtowanie zdrowych nawyków. Znaczy szkoła z jednej strony ma uczyć o zdrowych nawykach i to jest w ogóle duże wyzwanie, jak o tych nawykach uczyć, a z drugiej strony, no na przykład młodzi nam opowiadają o tym, że ta długa przerwa, gdzie oni mają właśnie pójść i zjeść obiad, no to jest taką przerwą, którą oni po prostu ledwo zdążają, wiesz, co, w ogóle wziąć ten posiłek do ręki.
1: Dokładnie o tym samym mój syn mówi w siódmej klasie podstawówki.
0: Tak. Więc trudno, albo na przykład kanapka jest droższa od chipsów, tak, w szkolnym sklepiku, więc szkoła nie ułatwia ani kształtowania tych nawyków i w ogóle dokonywania takich zdrowych wyborów.
1: To jest też interesujące badanie, które dzisiaj omawiamy w Drogowskazach. Magdo, pokazuje także, że wiedza młodzieży o tym, co sprzyja zdrowiu, nie zawsze przekłada się na codzienną praktykę. Jak to rozumieć?
0: Tak, bo ta wiedza, bo też zapytałeś o to, skąd pochodzi ta wiedza.
1: No, no.
0: Ta wiedza pochodzi z różnych źródeł. Znaczy z jednej strony tym źródłem wiedzy jest albo powinna być szkoła, ale też oczywiście źródłem wiedzy są media społecznościowe.
1: Jasne.
0: I tutaj z jednej strony one, myślę, że one jakby z jednej strony dają dużo, to nie było to przedmiotem badania, ale one też robią taką robotę w sensie, żeby edukować, wprowadzać słownictwo. No to słownictwo, którego oni używają, podejrzewam, że nie tylko jest ze szkoły, ale ono też jest no, jakby z tych przekazów, które płyną z innych źródeł, właśnie też z mediów społecznościowych, czy szerzej z internetów.
1: Po prostu, tak.
0: Po prostu.
1: Tak.
0: Mhm. Ale to też jest, z tym jest też związany ogromny chaos informacyjny. I oni też o tym bardzo mówią dużo. To jest ta historia o tym, że no co mam wybrać? Tu jedni mi mówią taka dieta, inni mówią taka dieta, to już tak w uproszczeniu powiem, a inni mówią jeszcze, że ta dieta to w ogóle absolutnie nie. No i teraz co ja mam zrobić? To w ogóle nie jest tylko o młodych, to jest w ogóle o nas.
1: Taki mętlik w głowie jest bardzo obciążający, tak? Nie pozwala się skupić na rzeczach ważnych tak naprawdę, bezpiecznych, istotnych, nie wiem jak to nazwać jeszcze. No.
0: Zdecydowanie. Nie tylko młodym, ale też nam
1: oczywiście
0: dorosłym. Mm-hmm. Natomiast u młodych jeszcze dochodzi ten aspekt no po prostu bycia młodym i bycia, znaczy ten okres dojrzewania ma też swoje prawa. Szaleją emocje, tak. Trudno podejmować te decyzje i młodzi, to też jest jakby naturalny stan dojrzewania, kiedy młodzi mówią nie wiem, bo oni po prostu, naprawdę jest im trudno, a jeszcze dodatkowo jakby ten chaos informacyjny
1: jasne
0: sprawia, że im jest szczególnie trudno, więc oni bardzo dużo o tym mówili, no i oni się jakby z tym chaosem sobie różnie radzą, tak? Lepiej lub gorzej, starają się jakoś odcinać, no ale też mówią wprost o tym, jak to wpływa na ich samopoczucie, na to, jak działają. Tak, no zbyt dużo informacji często sprawia o tym, że po prostu nie robię nic na przykład, tak? No bo już nie wiem, no to lepiej nic nie robić, zamiast jakby trudno, kiedy trudno jest wybrać.
1: Dbanie o zdrowie młodym ludziom w Polsce utrudnia między innymi presja wywierana przez dorosłych. O tym już trochę mówiliśmy w pierwszej części Drogowskazów. Z czym ta presja się przede wszystkim wiąże? Czego dotyczy? Nauki?
0: Temat jest bardzo wieloaspektowy. Mówiliśmy o tej presji dotyczącej nauki wcześniej, tak? Bo przywoływałam te przykłady porównywania na przykład z koleżankami, kolegami, którzy się lepiej uczą. Ale to też jest presja nie tylko nauki, ale to też jest presja na przykład wyglądu. Tutaj trochę może wchodzimy też takie truizmy, w sensie, że to jakby powszechnie się mówi kult ciała, presja wyglądu, świat właśnie influencerów, influencerek, które mówią, że no właśnie powinnaś robić wszystko i pięknie wyglądać i że to no jakby jest do zrobienia. Wzorzec mężczyzny, wzorzec kobiety, tak? No bo to są jakby to też jakby różne też kwestie i że oni tą presję bardzo czują. Z jednej strony są jej świadomi, co jakby też jest jakimś też ważną rzeczą, że oni są świadomi też, rozumieją z czego różne rzeczy wynikają. Na przykład z tego, dlaczego oni się tak źle czują czasami, tak? Ze sobą i oni na przykład potrafią powiedzieć, no, źle się czuję, bo ja czuję, że nie dorastam na przykład do tego obrazu, jaki na przykład kreują media społecznościowe, influencerzy, influencerki. Z drugiej strony, znaczy wiem o tym, wiem, że to nie jest dobre, ale co z tego, że wiem? Znaczy ja i tak się czuję, tak jak się czuję, tak? Czuję się źle, czuję się gorsza, brzydka i tak dalej. No więc to jest bardzo dla nich trudne, tak? Takie, że jest ta świadomość, taka świadomość może być i zbawieniem, i przekleństwem czasem. Może też warto o tym powiedzieć, że w ogóle to, co też różni młodych w dzisiejszych czasach od, nie wiem, młodych, w naszych czasach, to też jest to, że zwiększa się, znaczy, że w ogóle ten temat zdrowia psychicznego i w ogóle zdrowia, ale zdrowia psychicznego szczególnie, samopoczucia, że on w ogóle wszedł do świadomości i do takiego publicznego dyskursu, tak, że to już nie jest, znaczy, ja nie pamiętam na przykład, żeby w ogóle tematem było zdrowie psychiczne moich kolegów, koleżanek. My o tym nie rozmawialiśmy. A jak ja rozmawiam z młodymi, to oni właśnie używają tego języka. Potrafią zdiagnozować siebie, znaczy lepiej lub gorzej zdiagnozować, ale że w ogóle to jest jakiś temat dla nich, zdrowie psychiczne. I teraz potrafią to nazwać, potrafią nazwać też czynniki, które wpływają na ten stan, ale z drugiej strony potrzebują bardzo pomocy, żeby właśnie nie dać się wpędzić w taką, no to jest takie zapętlenie, tak? Niby wiem, ale z drugiej strony to się dzieje, czuję się coraz gorzej, więc się wycofuję, więc jest mi jeszcze gorzej, no bo jestem sama.
1: A potem wpadam w przepaść. Tak, niestety. Raport Młodzi mówią o zdrowiu. Magdo wskazuje na to, że młodzi ludzie, młodzież potrzebują mniej presji, więcej sprawczości, mniej pouczania, więcej realnego dialogu, mniej kolejnych musisz i więcej bezpiecznych warunków do budowania zdrowych nawyków. A czy z raportu, który dzisiaj omawiamy, dowiadujemy się też czegokolwiek o podejściu młodych ludzi do cyfrowego świata, do social mediów, do życia w sieci, do cyfrowej higieny, to mam na myśli. Czy młodzież zdaje sobie sprawę z zagrożeń z tym związanych?
0: To jest w ogóle temat, który nie wybrzmiał jako pierwszy temat, bo dialogi zaczynały się w ogóle od pytania, czym jest dla was zdrowie, co to znaczy być zdrowym,
1: no tak.
0: Prawda? I płynęli. I teraz oni tej przestrzeni, którą dostali, nie wzięli na to, żeby mówić o higienie cyfrowej. W pierwszej kolejności. Oni mówili o różnych innych rzeczach, o tej holistycznym spojrzeniu i tak dalej, o różnych działaniach, które podejmują lub nie. Natomiast higiena cyfrowa to nie znaczy, że jej nie ma. To znaczy, ona się pojawia, ten temat. I pojawia się temat, on przede wszystkim się pojawia w tym aspekcie nadużywania mediów społecznościowych, no bo higiena cyfrowa to jest szerszy temat. Natomiast tak wprost się pojawia w tym nadużywaniu, to są te historie o takim doom scrollingu, tak? Siedzę, nie śpię, nie wiem dlaczego nie śpię, co też jakby młodzi też nie śpią, bo to też jest element okresu dojrzewania, znaczy to jest naturalny etap, że jest jakby problemy ze snem, ale oni mówią o tym, że właśnie siedzą i że siedzą przed tym ekranem i że wiedzą, że to jest złe, ale z drugiej strony mówią jednocześnie o tym, że to też jest, znaczy to im też pomaga. To jest to takie napięcie, że to niedbanie o higienę cyfrową, czyli właśnie na przykład scrollowanie, nadużywanie mediów społecznościowych, no z jednej strony wiem, że to jest złe, no że nie powinnam tego robić, czuję, że to negatywnie się odbija na moim zdrowiu, ale z drugiej strony są też obszary, w których mi to pomaga, tak? Bo to jest taki rodzaj zachowań, które też, takie zachowania, powiedzmy autodestrukcyjne młodych, takie niebezpieczne zachowania, one często jakby są wynikiem tego, że młodzi po prostu sobie w ten sposób radzą z różnymi napięciami. Na przykład ze stresem, z niskim poczuciem własnej wartości i tak dalej. I teraz, jak myśląc teraz tak operacyjnie bardziej, że nie wystarczy, że powiesz, to jest złe młodemu. No bo on nawet jak wie, że to jest złe, to on z drugiej strony, że z jednej strony wie, a z drugiej strony myśli sobie, no ale mi to pomaga. Więc ty mi nie mów, że to jest złe, no bo dla mnie to jest sposób na poradzenie sobie z jakąś trudną sytuacją, tak. Na przykład w szkole, tak? Więc to jest taki właśnie trudny temat, trudny, to nawet nie trudny, tylko taki temat, w którym bardzo widać, że nie wystarczy powiedzieć, nie rób tak, nie wolno, to jest niedobre dla twojego zdrowia, no bo z drugiej strony masz właśnie dojrzewającego nastolatka, który mówi, no dobra, ale mi to pomaga, tak? Więc jakby to nie jest tylko o tym, żeby tak powiedzieć, tylko to jest o tym, żeby zaproponować alternatywne też sposoby, które pomogą w tych trudnych sytuacjach młodym, z którymi...
1: A nie tylko będzie się wydawało, że pomagają przez chwilę, powiedzmy.
0: No tak.
1: A w jakich obszarach dotyczących zdrowia młodzi ludzie sami, Magdo, dostrzegają największe braki w wiedzy? W których obszarach chcieliby wiedzieć więcej na temat zdrowia? Czy coś mówili w tym badaniu na ten temat?
0: No właśnie nie. To znaczy w takim sensie, że na pewno nie padało to powszechnie i ja w ogóle miałam takie poczucie, że oni chcą nam powiedzieć, jakby różnymi zdaniami, że oni nie potrzebują więcej wiedzy.
1: Okay.
0: Co oczywiście, to nie znaczy, że oni mają wiedzę we wszystkim, bo to nie, jakby oni mają poczucie, że wiedzą i też widać, że oni dużo wiedzą, naprawdę dużo. Oni potrzebują pomocy w przekładaniu tej wiedzy na działanie, które będzie służyło zdrowiu. To jest tutaj kluczowe. I też chcę powiedzieć, że to jest ważne też tak wdrożeniowo, bo jeśli my chcemy kształtować zdrowe nawyki, chcemy wspierać młodych w dbaniu o zdrowie, to nawet jeśli jest jakiś obszar, w którym my czujemy, że oni nie mają tej wiedzy jeszcze, ale im się wydaje, że mają, no to my musimy zaplanować jakoś podejście do młodych, żeby, że tak powiem, sprzedać im tą wiedzę, którą my chcemy im przekazać, czy sprzedać im te pomysły na działania, które my uważamy za wartościowe, bo dam taki przykład. Chcemy na przykład zachęcić młodych do aktywności, większej aktywności fizycznej. To jest ogromny problem. problem. Widać to w różnych badaniach. Chcemy ich zachęcić do tej większej aktywności fizycznej. No i możemy teraz coś im zaproponować i możemy na przykład oprzeć tą propozycję i w działaniach, i w komunikacji na rywalizacji, na dążeniu do świetnych wyników. Mhm. Ale możemy też oprzeć tą komunikację o to, że słuchaj, ruszaj się, bo to będzie, pomoże ci się poczuć lepiej, poczuć się swobodniej, da ci, nie wiem, jakąś taką, no zadba twój dobrostan. No i teraz w jaki sposób to zrobimy, no to trafimy albo nie trafimy do młodych, tak? I jeśli nie posłuchamy, co oni mówią, nie będziemy wiedzieć, jaką ścieżkę obrać. A młodzi tutaj bardzo mówią o tym, no że oni właśnie chcą, żeby na przykład było mniej rywalizacji, a bardziej o rozmowie, tak? Podsumowując, młodzi chcą, żeby wspierać ich w działaniu, w kształtowaniu tych dobrych nawyków, nie wyręczać ich w tym, tylko właśnie dawać im, jakby pomagać im robić to, co jest ważne, a z drugiej strony kluczowe jest, jeśli chcemy ich w tym wspierać, żebyśmy posłuchali jakby, co jest źródłem ich takich napięć, problemów i musimy to zaadresować, jeśli chcemy trafić też z innymi komunikatami, które są naszymi komunikatami.
1: Jasna sprawa. Na moje pytanie odpowiada dzisiaj Magdalena Tędziagolska, socjolożka, badaczka, współpracująca z Fundacją Szkoła z Klasą. Magda jest autorką raportu Młodzi mówią o zdrowiu. Rozmawiamy o wiedzy młodych Polek i Polaków, uczennic i uczniów na temat zdrowia, co wiedzą, a czego nie, jak z tej wiedzy korzystają albo jak nie potrafią skorzystać i dlaczego. Te rozmowy z Magdą wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci, już niebawem zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Dla młodych zdrowie to równowaga między psychiką, relacjami społecznymi i ciałem. Potrzebują wsparcia dorosłych, by móc to osiągnąć. Tak wynika z badania, które dzisiaj omawiamy w drogowskazach. Co oznacza zdrowie dla młodych Polek i Polaków, dla uczennic i dla uczniów? W roli ekspertki cały czas ze mną i z wami jest Magdalena Tędziagolska, socjolożka, badaczka, współpracująca z Fundacją Szkoła z Klasą, autorka raportu Młodzi mówią o zdrowiu. Witam ciebie, Magdo, po raz trzeci i po raz ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Bezpieczne środowisko w domu i szkole dla młodego człowieka, to co? Co dokładnie oznacza?
2: To bezpieczne środowisko to jest takie środowisko bezpieczne oczywiście fizycznie, ale też emocjonalnie. I to jest chyba kluczowa rzecz, czyli to jest takie środowisko, w którym nie czuję się zagrożony, zagrożona, w którym mogę, nawet jeśli wychodzę ze strefy komfortu, to w taki bezpieczny sposób, gdzie wiem, że mogę popełniać błędy, czy to ucząc się, czy po prostu bawiąc z rówieśnikami. I że to jest, że ten błąd jest okazją do rozwoju, a nie będę za to krytykowany, hejtowany, no bo jakby to są te różne aspekty. To jest przede wszystkim takie bezpieczne środowisko i takie środowisko, w którym dorośli są, towarzyszą, są uważni i potrafią, bo to jest też pewna kompetencja, tak?
1: Jasne.
2: Potrafią zareagować, kiedy coś dzieje się no nie tak, jak powinno.
1: A dlaczego, Magdo, działania prozdrowotne pod adresem młodzieży realizowane wyłącznie z perspektywy osób dorosłych mogą okazać się nieskuteczne, a co najmniej niewystarczające? Wiesz, o co mi chodzi? Bo to o tym też jest mowa tutaj w waszym raporcie.
2: No, dlatego, że tak jak podałam ten przykład o działaniach w obszarze aktywności fizycznej, że jeśli my jako dorośli skoncentrujemy się tylko na własnym wyobrażeniu, co warto, co należy, nawet niezależnie od tego, jak bardzo jest to naukowo ugruntowane i wiemy, że mamy rację, to jeśli nie posłuchamy młodych, zanim zadziałamy z nimi na rzecz zdrowia, no to jest bardzo duża szansa, że po prostu te nasze działania będą nieskuteczne, bo, nie wiem, będziemy mówić językiem, który w ogóle nie jest ich językiem. Zaczniemy skupiać się na tematach, które dla nich nie są istotne i żeby oni się skupili i usłyszeli te tematy, które są dla nas ważne, to najpierw musimy im pokazać, że my wiemy, co dla nich jest ważne i że nie bagatelizujemy tego, tak? Bo jeśli nie odwołamy się do ich potrzeb, no to wtedy oni będą mieli poczucie znowu, że są ignorowani, tak? Że co wy, mogą mieć poczucie, okej, co wy mi tu mówicie, co mam robić, jak dla nas jest co innego problemem. Tak, mówię to w uproszczeniu teraz, ale no musimy najpierw zrozumieć i wykorzystać tą wiedzę o młodych, żeby skutecznie do nich trafiać, żeby mówić to, tak mówiąc już bardzo marketingowo, mówiąc takim ich językiem korzyści, tak? Czyli takimi rzeczami, które do nich trafią, bo będą adresowały ich potrzeby, ich różne napięcia, emocje. Mhm.
1: Przemoc rówieśnicza jest straszna, jest destrukcyjna, o tym już mówiliśmy i mocno oraz też niekorzystnie wpływa na zdrowie młodych ludzi. Na przeciwległym biegunie jest na szczęście coś takiego jak współpraca rówieśnicza. Też pod kątem zdrowia. Czy coś na ten temat badane uczennice, uczniowie mówili na ten temat, że na przykład, nie wiem, jakiś rówieśnik jest dla nich może nie autorytetem, ale drogowskazem na przykład, albo czerpią wiedzę od rówieśników na temat dbania o zdrowie, czy nie? Wspierają się też dla zdrowia psychicznego swojego nawzajem, czy mogą liczyć na koleżanki, kolegów? Czy ten obszar pomijali
2: tak,
1: w swoich wypowiedziach?
2: Nie pomijali, to znaczy o przekazywaniu wiedzy mniej mówili, natomiast mówili o takim, o wsparciu się nawzajem.
1: Dokładnie tak.
2: Czyli o takim wsparciu, powiedzmy, psychospołecznym, że ono jest
1: bardzo
2: ważne.
1: Tak, tak.
2: Natomiast ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że same te dialogi, które prowadziliśmy, one były dla nich też takim, w niektórych przypadkach też takim miejscem, gdzie oni mogli dostać wsparcie. Chciałam to podkreślić, bo to pokazuje siłę tej metody. I już jakby wychodząc od badania, to było takie miejsce, gdzie oni na przykład usłyszeli po raz pierwszy nawzajem siebie i na przykład usłyszeli, że jedni mówią o tym, że no, robią czasami takie niewinne żarty tam z kogoś. Nie to, że jakiś wielki hejt, tak to mówili, a nagle inne osoby na tej sali jakby zabierały głos i mówiły, co im robią takie niewinne żarty, jak one się z tym czują. No i na sali zapadała cisza. A potem był jeden dialog, gdzie oni się zaczynali przytulać na przykład nawzajem, tak? Bo usłyszeli o swoich trudnych, różnych rzeczach. Mówię o tym dlatego, że bardzo Fundacji Szkoła z Klasą i mi osobiście też jako tutaj autorce raportu i prowadzącej te rozmowy zależy na tym, żeby zachęcać dorosłych do tego, żeby rozmawiali z dziećmi i żeby z dziećmi i młodzieżą i żeby tą metodę dialogu stosowali, bo ona ma szansę dawać młodym to wsparcie. W samym raporcie można znaleźć konkretne scenariusze takich zajęć, ale to nie muszą być zajęcia szkolne, które można poprowadzić z młodymi, żeby w ogóle zacząć rozmawiać i zacząć właśnie dawać tą bezpieczną przestrzeń. Natomiast w samym programie Fundacji Szkoła z Klasą, czyli programie Zdrowie z Klasą, bo to jest w ogóle cały program, nie tylko ten raport jest jego efektem, tylko różne działania, z których można skorzystać. Mhm. To jest program Fundacji Szkoła z Klasą, który jest realizowany we współpracy i dzięki finansowemu wsparciu AstraZeneca Youth Health Program. I w ramach tego programu można na przykład dostać różnego rodzaju materiały, jeśli się jest nauczycielem, czy po prostu edukatorem, bo to niekoniecznie nauczyciel, które pomogą właśnie ten dialog rozwijać oraz pomogą w ogóle uczyć o zdrowiu, bo to też jakby jest temat. Więc bardzo chciałam zachęcić do tego, żeby nie zatrzymywać się tylko na wnioskach i rekomendacjach, ale próbować rozmawiać. Mm-hmm. Takim dialogicznym, znaczy w takim podejściu właśnie dialogu, a nie dyskusji czy debaty.
1: Z wielu dostępnych badań, Magda, dotyczących młodych ludzi wynika, że są przeciążeni, przemęczeni i też nic im się nie chce. Tutaj się to mocno wybija. Też nawet z moim synem, 14 prawie letnim, rozmawiam na ten temat, to też to często słyszę, że czegoś się nie chce jemu albo koleżankom, kolegom. Czego tak często też drwią starsze pokolenia, prawda? Z czego może wynikać taka postawa młodych ludzi, którzy mają, że tak to ujmę, może ich językiem wywalone na tak wiele spraw? Mm-hmm. Rzeczywistość ma na to wpływ, że im się po prostu nie chce chcieć?
2: Tak, oni mówią tutaj, rzeczywiście mówią, że im się nie chce i mówią o takim wycofywaniu się z życia i z relacji też. Oni bezpośrednio mówią o tym, że wpływ na to ma przeciążenie, przebodźcowanie, to o czym mówiliśmy tutaj, tak. Ten chaos informacyjny, ta presja nieustająca, te ciągłe właśnie oczekiwania, to jest jakby ich perspektywa. Oni tak czują, że cały czas muszą coś udowadniać, muszą kimś być, muszą być w jakiejś roli, która jest od nich jakoś oczekiwana, czy społecznie, od bliższych, dalszych, dorosłych. I to jest dla nich bardzo trudne. Dodatkowo dochodzi, no po prostu mają mało czasu, dużo aktywności. Jedna z uczestniczek badania, ona powiedziała, pewnie do tego też może trochę nawiązuje, że ona właśnie mówi, że wraca do domu i ona nawet nie ma ochoty spotykać się ze znajomymi. I ona mówi o tym, że ona po prostu odmawia, mówi, nie, zostaje w domu, bo nie ma na to siły. Dla mnie, znaczy to jest jeden z mocniejszych cytatów z tego raportu, bo on właśnie bardzo pokazuje, jak bardzo to jest też niebezpieczna sytuacja, tak? Bo jakby te relacje, które są tym fundamentem i tym siłą napędową, o których mówiliśmy, znaczy, że oni je odcinają, bo już nie mają na nie siły po prostu.
1: Rozumiem.
2: Odcinają sobie no właśnie tak naprawdę to paliwo, tak? Które to, co by mogło im pomóc.
1: Zdrowie jest synonimem wolności. Młodzi ludzie postrzegają je funkcjonalnie, jako narzędzie, które odblokowuje im dostęp do świata, czytam w waszym raporcie. Mm-hmm. Poproszę ciebie tak króciutko, Magdo, jeszcze o taką fachową interpretację tych słów. Odblokowuje im dostęp do świata.
2: Tak. Oni bardzo ładnie o tym mówili, tak powiem ładnie, bo bardzo mi się to podobało.
1: Tak.
2: Oni nie mówili o zdrowiu, znaczy mówili oczywiście tam o aktywności fizycznej i tak dalej, ale mówili o tym, że to jest taka wolność. To jest taka wolność od lęków, od niepokoju, ale to jest też taka wolność do, bo to jest taka wolność do tego, żeby być kreatywnym, działać, rozwijać się, że zdrowie daje po prostu sprawczość, i którą oni chcą mieć. I bardzo to było takie, no czasami nawet bym powiedziała poetyckie.
1: Trochę.
2: Poetyckie, ale właśnie takie, moim zdaniem, bardzo fajnie pokazujące znaczenie zdrowia dla nich też, bo to jest bardzo ważny aspekt dla młodych. To jest właśnie o takiej energii życiowej, gdyby tak to spuentować, tak? I która jest im bardzo potrzebna i którą chcą mieć.
1: Młodzi ludzie wiedzą, że powinni szukać pomocy w kryzysie zdrowia psychicznego. Tak czytam też w waszym raporcie. Jednocześnie osoby badane pokazują bariery sięgania po pomoc. Jakie to są bariery? Z czego one mogą wynikać?
2: O jednej z barier już mówiliśmy w kontekście szerszym takiego relacji z dorosłymi. Potrzeby wysłuchania i poczucia, że nie jestem wysłuchany. Ale to są też inne. No, jest też taka bariera związana z tym, że sięganie po pomoc psychiatry, psychologa, wciąż w niektórych kręgach jest postrzegane jako jakoś stygmatyzujące, jako jakieś też takie przyznanie się do porażki. Co więcej,
1: do słabości.
2: Co więcej, to może być trudność, bo na przykład w środowisku, w domu, w rodzinie możemy nie mieć też takiego kapitału, na przykład rodziców, którzy też uważają, że to jest wartość, żeby po taką pomoc sięgnąć, więc wtedy młodym jest trudniej. Z kolei w szkole, nawet jeśli jest dostępny szkolny psycholog, chociaż często w szkołach to jest taka funkcja, która jest ograniczonej dostępności dla młodych. Bardzo krótkie godziny pracy, tak? Jakby no w praktyce nie zawsze łatwo jest do tego psychologa w ogóle się dostać. A dodatkowo jeszcze, no jesteśmy cały czas, młodzi są wtedy w tej przestrzeni, w której funkcjonują na co dzień z rówieśnikami. Nie zawsze chcą, żeby inne osoby widziały, że one o takie wsparcie się zwracają. No a w sytuacji, kiedy ktoś ich spotka już na szkolnym korytarzu siedzących przed gabinetem psychologa czy psycholożki, no to jest jakimś konkretnym komunikatem i też nie jest tym, nie zawsze po prostu tego chcą, więc plus pojawia się, i to było wprost też wyrażane w dialogach, obawa o zachowanie poufności i anonimowości. Co więcej,
1: też ważny aspekt.
2: Przykłady sytuacji, w których osoba dorosła złamała tą zasadę.
1: Wyniki badania, młodzi mówią o zdrowiu, to jest ostatni punkt, który chciałbym tylko jeszcze mówić na koniec naszej rozmowy, staną się punktem wyjścia do drugiej edycji programu Zdrowie z klasą, której celem będzie jeszcze głębsze zaangażowanie młodych ludzi na poziomie lokalnym. Jak to rozumieć?
2: To, co jest jakby ideą tego programu, to jest to, żeby dawać dorosłym narzędzia do tego, żeby wspierali młodych w dbaniu o zdrowie. Ale też, żeby te działania, które będą podejmować, były bardzo osadzone właśnie w takim lokalnym kontekście. Okay. To znaczy, wierzymy, że nie każdy temat, nie każdy problem, wyzwanie jest wyzwaniem w danym lokalnej, na przykład w danej szkole, tak? Czy w danej społeczności. I właśnie kluczem jest to, żeby dać dorosłym i szkolnym społecznościom szerzej takie narzędzia, które im pomogą dopasować te działania do ich potrzeb, czyli w ogóle zdiagnozować temat. Na przykład zastanowić się, czym w obszarze, no bo tych obszarów zdrowia jest bardzo dużo, prawda? O tym rozmawialiśmy. W jednej szkole może ważniejszym tematem będzie jednak zdrowe odżywianie, a w innym może właśnie kwestia dobrostanu. Może kwestia dobrostanu młodych, a może kwestia dobrostanu dorosłych. I kluczem jest to, żeby dobrze to uchwycić i zająć się tymi tematami, które są ważne. Wracając do naszego raportu, o którym tu dzisiaj rozmawiamy, też jest taka jego idea. To znaczy, że on z jednej strony pokazuje temat przekrojowo, chciałabym, żeby dawał inspiracje, dawał takie użyteczne dane, a z drugiej strony te rekomendacje, które tu państwo znajdą, są na tyle ogólne, żeby właśnie wziąć je i zastanowić się, jak w moim środowisku, w mojej roli rodzica, psychologa, nauczyciela, edukatora, trenera WF-u, przepraszam, trenera jakiegoś sportu, jak ja mogę to przełożyć na swoje działania. Inne działania muszę podjąć, czy będę chciała podjąć jako rodzica, inne jako trener WF-u, więc bardzo bym chciała, żeby też tak na ten raport patrzeć, że te rekomendacje po prostu, okej, one są ogólne, ale one są dlatego ogólne, że ja nie jestem w stanie powiedzieć każdej osobie, co jest jej potrzebne, prawda? Natomiast my jesteśmy w stanie to zrobić i bardzo zachęcam, w sensie sami podjąć taką autorefleksję i mam nadzieję, że ten raport właśnie dostarcza dużo takiego materiału do refleksji. Mi osobiście, już nawet nie jako badarcy, tylko jako dorosłej osobie dostarczył dużo takiego.
1: Kończymy. Na moje pytanie odpowiadała dzisiaj Magdalena Tędziagolska, socjolożka, badaczka, współpracująca z Fundacją Szkoła z Klasą. Magda jest autorką raportu Młodzi mówią o zdrowiu, który dzisiaj dość obszernie omawialiśmy. Bardzo tobie, Magdo, dziękuję za poświęcony czas i za spotkanie w studiu.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci na Spotify, na Mediateka.pl czy na YouTubie. Zapraszam do korzystania z naszych podcastów. Są ich setki. Michał Poklękowski, dziękuję też. Wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia.
0: Drogowskazy. Jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę.